0: Write your name.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Pogoda na dziś.
4: A u nas szykuje się całkiem przyjemny dzień, coraz cieplej, zachmurzenie umiarkowane i duże i tylko miejscami dziś mogą się przydarzyć po południu, miejscami przelotne opady deszczu. Maksymalnie na termometrach zobaczymy od 23 do 26 stopni. Wiatr do tego słaby, umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
5: Właśnie minęła
4: 6.
5: Radio Centrum.
6: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
7: Afera w warszawskim szpitalu będzie wyjaśniona, zapewnia premier. Tragiczny w skutkach wstrząs w kopalni w Bytomiu. Zbliża się fala upałów i szykują się do nich polskie miasta. Paulina Nawrocka. To musi być wyjaśnione do spodu, tak premier Donald Tusk komentuje aferę w szpitalu południowym w Warszawie. W tym najnowsze informacje o tak zwanym saloniku VIP i przyjmowaniu poza kolejką polityków Koalicji Obywatelskiej i ich rodzin. Koordynatorem tamtejszego SOR-u był lekarz bez specjalizacji i zarazem radny do tej pory z Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk. Premier Donald Tusk zaznaczył, że nie wie na razie, kto korzystał z saloniku VIP.
8: Każdy, kto znajdzie się w tej sytuacji, będzie musiał publicznie wytłumaczyć, jak było naprawdę. Oczekuję od tych, którzy są właścicielami tego szpitala, odpowiadają za ten szpital, od samorządu warszawskiego też precyzyjnej informacji. To musi być wyjaśnione do samego spodu. Jest wystarczająco dużo sygnału, żeby ci, którzy dysponują tym szpitalem, podjęli też decyzje personalne.
7: Kacprzyk, od którego zarobków zaczęła się cała afera, został zwolniony z pracy w szpitalu południowym. Nie żyje górnik poszkodowany po silnym wstrząsie w prywatnej kopalni EcoPlus w Bytomiu. Do podziemnego wstrząsu doszło wczoraj. W zagrożonym rejonie było 9 górników, 8 z nich wycofało się o własnych siłach, jeden pozostał w wyrobisku i nie było z nim kontaktu. Wieczorem, gdy spadło zagrożenie kolejnymi wstrząsami, ratownicy rozpoczęli poszukiwania i odnaleźli górnika. Lekarz stwierdził jego zgon. Ministrowie obrony Polski i Niemiec podpisali umowę o współpracy w dziedzinie obronności, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz.
9: W dziedzinie cyberbezpieczeństwa, wspólnego dowództwa na Bałtyku, nowych technologii, w tym szczególnie działań w kosmosie. Otwiera nowe możliwości w sprawie mobilności militarnej oraz rozwoju infrastruktury.
7: A to już niemiecki minister Boris Pistorius.
10: Jesteśmy bardzo zainteresowani poszerzeniem współpracy z Polską w kwestii przemysłu zbrojeniowego. Leży to w naszym interesie.
7: Umowę podpisano na przypadające akurat 35-lecie Traktatu o dobrym sąsiedztwie Polski i Niemiec. A urzędnicy Donalda Trumpa przedstawili pełny tekst wstępnego porozumienia z Iranem. Ma 14 punktów, wśród nich neutralizacja irańskich zapasów uranu oraz brak opłat za przepływ przez ciśninę Ormus. Jednocześnie umowa dopuszcza możliwość opłat za tranzyt w przyszłości. Kurtyny wodne, wodne place zabaw, fontanny i kąpieliska. Wiele polskich miast przygotowuje się na weekendowe upały. Katowice pamiętają też o zwierzętach.
11: Przed budynkami Urzędu Miasta Katowice w różnych częściach miasta już zostały wystawione miski z wodą dla psiaków. One oczywiście są kilka razy w ciągu dnia wymieniane tak, aby ta woda w miskach była w miarę chłodna.
7: Mówi Michał Mendala z katowickiego magistratu. Już dziś na południu może być 30 stopni, upalny ma być cały weekend. I jeszcze Mundial. To spotkanie było jednym z najbardziej wyczekiwanych hitów pierwszej serii gier i piłkarze nie zawiedli. Anglia pokonała Chorwację 4-2 po emocjonującym spotkaniu. W drugim meczu Portugalia zremisowała z Demokratyczną Republiką Konga 1-1.
6: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: Na rano. 4 minuty po 6. No, powiem tak, dla tych, którzy pooglądali sobie trochę meczów w nocy, to nie wiadałeś, że Radek.
0: Jasne.
4: Dzień, noc.
0: Jak ktoś mundial oglądał, to teraz idzie spać, robi sobie przerwę. Tylko nie wiem, co na to szef. Chyba,
4: tak, możliwe, że taki jest harmonogram właśnie. No, życzymy wam takich przyjemnych kontaktów.
0: Może ktoś ma taką możliwość na nocnej zmianie, że wiesz tam, przerwa
4: jednym okiem.
0: Między.
4: Tak jednym, a to... Co to zagląda?
0: No, takie są dzisiaj możliwości, że można gdzieś tam sobie ten telefonik skryć za pazuchą, jak to mówią, tak, prawda?
4: I tam sobie sprawdzić, jak tam ten Messi tę brameczkę, tak.
0: A są tacy, no.
4: Ale są też tacy, którzy muszą wstać o tej porze. 5 minut po 6. Witamy was bardzo miło i słonecznie. Tomek Michalak.
0: Marzanna Forysiak, cześć.

0: Może jeszcze tam widzieć jakieś 2 albo 3 chmurki nad swoimi głowami, ale nie martwcie się zupełnie. To będzie ciepły, piękny, słoneczny dzień, a potem weekend.
1: No, a jak wam przekropi na główkę, to spokojnie się nie martwić. Korzystać z kropelek deszczu, bo się rozpędza ta pogoda pod upał. 12 po 6.
0: No i dzisiaj mamy 169 dzień roku. Do końca roku 196 dni, ale my liczymy troszkę inne dni, także zostały do astronomicznej wiosny.
1: A to tylko 2. Jak, znaczy do końca.
0: Do końca. Potem tylko lato.
1: Nie straszmy ludzi, no nic z tych rzeczy. Dzień krótszy od najdłuższego już o niecałą minutę, więc jesteśmy
0: nawet
1: w tym momencie, tak, no jesteśmy w tej chwili, że to już jest ten najlepszy czas.
0: I słońce tam już szaleje, 4:36 to był wschód, a zachód słońca 21:10, więc wszystko, co macie zaplanowane, spokojnie zdążycie. Dzień dobry.
2: Radio Centrum. Reklama. Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starlay ME jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do Galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy. Reklama. Duet na rano.

0: 21 minut po godzinie 6. Kolorowa prasa ma dla nas bardzo ciekawe nagłówki dzisiaj.
1: O, i mnóstwo się dzieje. Na tyle ważne tematy w Polsce się dzieją, że na pierwszej stronie jednego z tabloidów, na prawie całej stronie jest Janusz Palikot, czyli bankrut generalnie. 200 milionów złotych długu, modna restauracja, tak czytam w prasie, droga fura i piękna kobieta u boku, czyli no, proszę.
0: A czego jednak więcej potrzeba?
1: No właśnie, pieniążków niekoniecznie sporo, ale wszystko pozostałe na miejscu. Można.
0: To ja tropem afer. Jakie mamy afery ostatnio w Polsce?
1: Otóż mamy aferę
0: po zwiastunie Shreka 5.
1: O proszę.
0: Tak, podobno pierwszy zwiastun tego filmu odpalił lawinę pytań o polski dubbing. Widzowie od razu wyłapali, że główna postać mówi innym głosem niż w poprzednich częściach. No skandal. Mm-hmm. No i Zbigniew Zamachowski już się odniósł do tej sprawy, podkreślając, że no tam temat jeszcze nie jest zamknięty, więc bardzo możliwe, że znowu ten zielony ogry będzie mówił jego głosem.
1: No, okej. Oj, dla fanów oddech, to jest pani. Zmiana taka, że będą oglądać bez głosu jak nic. Czytam także o rozwodzie Michała i Poli Wiśniewskich. Spotkali się na sądowej sali, ale proszę bardzo, tutaj dziennikarze dodają taki podtytuł, że był, cytuję, całusek na rozstanie.
0: O, to ładnie. No, to ja o innej parze. Robert Lewandowski pozazdrościł podobno żonie i teraz sam roznegliżowany pręży mięśnie brzucha, jak tam ochotę zobaczyć.
1: Ojej.
0: Co zdjęcia, tak?
1: Marzanna, no przestań.
0: Nie, już. No, jeszcze jedno.
1: Już wrzuć drugi artykuł. Dobrze, to w takim razie ja jeszcze mam coś takiego. Rząd rozpaczliwie szuka kasy. O, i czytam, że alkohole i słodkie napoje podrożeją.
0: No, niektórzy się bardzo, ale to bardzo martwią.
1: A wakacje i to. Radio Centrum 106.4 FM.
2: Reklama. Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie. Na hasło radio 10% rabatu na usługi. Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
3: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
2: Reklama.

0: 6:30.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
3: Informacje dla kierowców.
0: Poranek i dzień jeszcze młody, więc jeszcze na razie ten ruch taki nie do końca obudzony, ale już teraz kilka przestróg, gdzie lepiej się nie zapędzać. Na przykład na Staszice przy Młynarskiej tutaj zieje dziura. Remont na ulicy Sulisławickiej, cały czas oczywiście Kalisz. Ta ulica jest jednokierunkowa na odcinku od Romańskiej do Celtyckiej i nie ma wjazdu od strony ulicy Romańskiej. Dalej mamy prace drogowe na skręcie ulicy Majkowskiej w Długosza, tu wyłączony jeden pas ruchu i przebudowa ulicy Złotej na odcinku od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza. Na razie mamy tutaj czasową zmianę organizacji ruchu. Prace drogowe na odcinku krajówki nr 12 z Kalisza do Opatówka i w drugą stronę i tutaj bardzo dużo różnych niespodzianek, rozkopane pobocza, remontowana jezdnia. Miejscami mamy zwężenia oraz pachołki stojące po obu stronach drogi, a w niektórych miejscach jeszcze tak jest na przykład przed krzyżówką za zjazdem w kierunku Szałego. Tutaj jest wyłączona sygnalizacja świetlna i ograniczenie prędkości. Można jechać objazdami albo przez Szałę, albo Tłokłinie, a ten remont ma potrwać do końca tego roku. W Ostrowie przebudowywana ulica Klasztorna, ulica Leduchowskiego, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego do Strzeleckiej, tu miejscowe zwężenia i ograniczenie prędkowości. I cały czas odcinek Zacharzew Lamki, Łąkociny, to fragment krajówki nr 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna. Mamy tu ruch wahadłowy, ograniczenie prędkości i tymczasową sygnalizację. W Pleszewie przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego i tu tymczasowa organizacja ruchu.
2: Studio dla kierowców. Telefon 62 500 306 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
4: Od 1 lipca wzrosną cła na niektóre produkty z Chin, na niektóre przesyłki. I to ważna informacja, bo jak się okazuje, zmiana dotknie również kierowców zamawiających przez internet czujniki, kamery cofania, interfejsy diagnostyczne czy elementy wyposażenia wnętrza. Paczki do 150 euro będą objęte cłem wynoszącym 3 euro za pozycję w każdym zgłoszeniu. W przypadku bardzo tanich rzeczy, no, będzie to znaczący procent ostatecznej ceny.
2: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama.
1: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
2: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
1: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: Reklama.

0: urodzeni.
1: 18 czerwca, nas to dla niektórych dobra data, a ci, którzy tego dnia przyszli na świat, są inteligentni i ciekawi świata.
2: O właśnie, to są też, jak się okazuje, osoby, które mają dar łatwego przekonywania innych do swoich planów i zdolności przywódcze.
1: Dlatego lubią się uczyć, podróżować, dyskutować, są dobrymi dziennikarzami i handlowcami.
2: A bywają momentami egoistyczni, ale zapomnijmy o tym.
1: Mają powodzenie w interesach, zwykle dorabiają się majątku.
2: I to bez tak zwanych tych pleców.
1: Okazuje.
2: Powinni wystrzegać się nałogów i dbać o kondycję fizyczną.
1: Szczęśliwa cyfra urodzonych 18 czerwca to 6.
2: Kamień szlachetny to piękny diament.
1: A sprzyjający znak zodiaku?
3: Byk!
1: A tego dnia w 1942 roku urodził się Paul McCartney, brytyjski muzyk, piosenkarz, kompozytor, członek legendarnej grupy The Beatles.
2: W 52 na świat przychodzi Isabella Rossellini, włoska aktorka i modelka, rozchwytywana przez wielu, po prostu oglądana i podziwiana, o tak.
1: Olek Klepacz, rocznik 66, wokalista grupy Formacja Nieżywych Skrabów, o, już niedługo będą takie hity jak Lato na przykład.
2: I Rafał Pacześ, polski komik, stand-uper, też dziś świętuje, to rok 1990.
1: A dla was mamy coś specjalnego, piosenkę na urodziny, Michael Jackson, Smooth Criminal. Wszystkiego dobrego.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: No cóż, koniec z obniżoną akcyzą, a co tam z cenami paliw?
2: Te mają zostać stabilne, będziemy o tym mówić. Za chwilę powiemy też o gorących dyskusjach w Sejmie. Wiadomości o 7:00.
3: Reklama.
4: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
5: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Pozostajemy w zasięgu słabego wyżu z rejonu Alp, a po południu pod wpływem płytkiej zatoki Niża z okolic Wysp Owczych i układu frontów atmosferycznych, a od zachodu napływa do nas coraz cieplejsza polarna morska masa powietrza. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami tylko przelotne opady deszczu, maksymalnie na termometrach od 23 do 26 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
5: 7.
4: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Koniec z obniżoną akcyzą, ale ceny paliw stabilne. W Sejmie gorące dyskusje o zarobkach lekarzy. I długoterminowe prognozy. Tegoroczne lato ma być burzowe i suche. Paulina Nawrocka, zapraszam. Mimo obowiązującej pełnej stawki akcyzy, ceny na stacjach paliw na razie są stabilne. Litr benzyny 95 może dziś kosztować nie więcej niż 6,06 zł, a oleju napędowego 6,36 zł. Cena ropy spada po wstępnym porozumieniu Stanów Zjednoczonych z Iranem. I z tego powodu polski rząd stopniowo wycofuje się z programu CPN. Oto czy i kiedy na stacjach ceny pójdą w górę, dopytywał Bartosz Kądziołka.
7: W najbliższym czasie kierowcy mogą być spokojni, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
8: Natomiast na przełomie czerwca i lipca, w związku jednak z realnym wycofaniem się już w pełni z pakietu CPN, musimy liczyć się z tym, że początek lipca to jednak będzie droższe tankowanie.
7: A to oznacza, że jeśli 1 lipca wróci pełna stawka VAT, średnie ceny mogą pójść w górę o 80-85 groszy na litrze.
8: Największy i najbardziej odczuwalny będzie wzrost cen paliw na stacjach przy autostradach, przy stacjach marketowych oraz najbardziej odczujemy wzrost ceny oleju napędowego premium.
7: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 6, a za olej 6,30.
6: Sejm pracuje w ekspresowym tempie nad przyjętym wczoraj przez rząd projektem ustawy, która umożliwia zbieranie danych na temat zarobków lekarzy. Liderzy koalicji rządzącej idą krok dalej, chcą ograniczyć wysokość ich wynagrodzeń. Szef PSL-u, wicepremier, minister obrony, ale z zawodu lekarz Władysław Kosiniak-Kamysz zauważa, że problem nie jest nowy i trzeba go jakoś rozwiązać.
9: Trudno jest zaakceptować sytuację, gdzie pensje lekarza zarabiającego kilkadziesiąt tysięcy, 40-50, wzrastają o 14%. A nauczycielki o 3. Uważam, że to powinno być zmienione.
6: Za limitami zarobków w ochronie zdrowia opowiada się również szef Nowej Lewicy, Włodzimierz Czarzasty, jest też zwolennikiem zakazu łączenia praktyki prywatnej z publiczną oraz egzekwowania ewidencji czasu pracy lekarzy. Premier leci dziś do Brukseli na szczyt Rady Europejskiej. Europejscy liderzy mają się zająć m.in. kwestią liczby darmowych uprawnień w systemie ETS. Na marginesie szczytu szef rządu ma też rozmawiać z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Tegoroczne lato ma być cieplejsze od średniej wieloletniej, dynamiczne z przeplataniem się okresów gorących, burzowych i chwilowo chłodniejszych, informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Pojawią się gwałtowne zjawiska atmosferyczne i temperatury powyżej normy. Będzie też bardziej sucho niż w poprzednich latach, a od jutra czekają nas upały. Zaginiony pierścień króla Zygmunta Starego wrócił do Polski. Ministerstwo Kultury odzyskało od Niemiec zagrabione podczas II wojny światowej dobra kultury. W rozpoznaniu królewskiej błyskotki pomogło laboratorium z Chorzowa, mówi gemmolog Maciej Orzeński.
10: Bardzo charakterystyczny był diament, duży kwadratowy diament. Jednocześnie też dostrzegliśmy mikro uszkodzenia czy jakieś zarysowania na pierścionku i one też były i na oryginalnym pierścieniu, który myśmy oglądali i fotografowali, oraz na tych zdjęciach wykonanych przed wojną.
6: Oprócz pierścienia do Polski wrócił także fragment średniowiecznego rękopisu z zapisem hymnu Gaudemater Polonia.
11: Sport! Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Anglicy są mocni w hitowym starciu pierwszej kolejki fazy grupowej Mundialu. Pokonali Chorwację 4-2. Do przerwy był remis, ale w drugiej połowie reprezentacja Trzech Lwów zagrała koncertowo. Trener nas natchnął, przyznał po meczu strzelec dwóch goli dla Anglii Harry Kane. Szczerze mówiąc, to była świetna przemowa, szczególnie po tym, jak straciliśmy tę drugą bramkę tuż przed końcem pierwszej połowy. Powiedział nam po prostu, żebyśmy zagrali bez hamulców, wyluzowali. Coś w stylu, czego my się boimy. Po prostu wyjdźmy tam i grajmy. Rzucił tylko, co najgorszego może się stać. Przegramy mecz, to dopiero pierwsze spotkanie w grupie. Trudno, jedziemy dalej. Wyjdźmy tam i pokażmy światu, na co nas stać. I myślę, że w drugiej połowie zrobiliśmy dokładnie to. W drugim meczu tej grupy Kolumbia pokonała debiutujący na Mundialu Uzbekistan 3-1. Mocy nie pokazała Portugalia, tylko zremisowała z Demokratyczną Republiką Konga 1-1, a Gana już w doliczonym czasie gry strzeliła jedynego gola w meczu z Panamą. Polskie zespoły poznały rywali w eliminacjach europejskich pucharów. Lech Poznań w drugiej rundzie Ligi Mistrzów zagra z najlepszą drużyną Danii w minionym sezonie, czyli Orhus. Górnik Zabrze zmierzy się z Fenerbahce Stambuł. W drugiej rundzie kwalifikacji piłkarskiej Ligi Konferencji Raków Częstochowa zagra z maltańską Valettą, a GKS Katowice z przegranym z pary Hajduk Split MŚK Żylina. Jagiellonia Białystok rywala w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Europy pozna 20 lipca. Hubert Hurkacz przegrał z Niemcem Danielem Altmajerem 6-3, 3-6, 5-7 w drugiej rundzie turnieju na trawiastych kortach w niemieckim Halle. Było to drugie spotkanie Polaka z Altmajerem w najważniejszych imprezach ATP. Poprzednie Hubi wygrał przed 2 laty w Madrycie. Teraz naszego tenisistę czeka rywalizacja na Wimbledonie w turnieju głównym. Zobaczymy tam aż 6 Polaków. Legia Warszawa coraz bliżej Mistrzostwa Polski w Ekstraklasie Koszykarzy. W 5 meczu obrońcy tytułu pokonali Zastal Zielona Góra 84-80 i prowadzą teraz w finałowej serii 3-2, mówi skrzydłowy Legii Karl Ponsar. To był trudny mecz, bardzo, bardzo fizyczny. Przez prawie całe spotkanie przegrywaliśmy 10 punktami, tak mi się wydaje. Ale w czwartej kwarcie odbiliśmy się od dna, trzymaliśmy się razem jako drużyna i dowieźliśmy to zwycięstwo. Kolejne spotkanie już jutro w Zielonej Górze.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
3: 7:06. Okazuje się, że przed nami miły czwartek, bo księżyc jest w znaku lwa i to sprawi, że będziemy optymistyczni i pełni energii.
12: No, to zapowiada się naprawdę na bogato. Oczywiście wszystko sprawdzimy dla was za kilkanaście minut. A póki co sięgamy po wielki hit grupy Phil w środku dnia, o poranku, o tym, że jest ciemno.
3: To tak pomaszcie sobie, że jeszcze jesteście blisko kołdry.

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
5: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
6: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
5: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
7: Promocja trwa do 31 sierpnia.
5: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, New Tend, Install Projekt, Roka i Stella.
7: Armatura 24.
8: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Reklama.
9: Radio Centrum. Radio Rano.

0: Sponsorem programu jest przygotowujące kampery do wakacyjnych podróży Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski Okul na 1. www.centrumkempingowe.pl.
1: Horoskop Radia Centrum.
2: No cóż, baranie, masz przed sobą bardzo dobry dzień, ale postaraj się chociaż trochę odpocząć. Dziś księżyc w trygonie wyciągnie cię z domu na różne spotkania czy imprezy, a twoje pragnienie przygód może okazać się tak silne, że trafisz w niezwykłe miejsca i poznasz ludzi z zupełnie innych kręgów.
3: No to teraz zaglądamy do świata byczka, a przed bykiem dzisiaj spokojny dzień. Zajmiesz się życiem emocjonalnym, skupisz na wspomnieniach, poczujesz, że sprawy zaczynają się całkiem dobrze układać.
2: Jeżeli chodzi o bliźnięta, poczujesz, że masz mnóstwo sił, a twoje pomysły nie mogą dłużej czekać. Energicznie zabierzesz się za wszystkie zaległe sprawy, a nawet wyznaczysz sobie jakieś nowe cele. Zapomnij o wszystkich starych niepowodzeniach, bo masz dobrą rękę do nowych spraw i znajomości.
3: Raku, szybkie porządki, zakupy i sprawy finansowe to dzisiaj twoja specjalność. Jeżeli nie dasz rady zrobić wszystkiego, dokończysz później. Warto też rozeznać się w nowych trendach.
2: Ale będzie ci odważny, działaj, nie przekładaj ważnych spraw na później. To, co ważne, postaraj się zrobić samodzielnie. Po pracy czas na zabawę, a zwłaszcza na randkę.
3: Panno, będziesz nieco roztargniona, powinnaś nieco bardziej uważać na szczegóły różnych spraw. Intuicja będzie ci podpowiadać, jak rozwiązać pewne problemy, ale nie przejmuj się wszystkim, co dziś usłyszysz.
2: Waga będzie towarzyska i wyjątkowo zgodna. Chętnie wybaczysz urazy i dojdziesz do porozumienia z kimś, kto dotychczas przy byle okazji krytykował twoje plany. Po południu warto wybrać się na zakupy, zwłaszcza związane z modą i urodą.
1: Skorpion.
3: Postanowisz nie mieszać się w męczące sprawy. Nawet jeżeli pojawią się nowe okazje, to trudno będzie cię namówić na ryzyko albo większy wysiłek. Humor odzyskasz po południu.
2: Strzelec będzie w bardzo dobrym nastroju. Chętnie spotkasz się z przyjaciółmi, którzy mają bardzo ciekawe pomysły na różne wyjazdy. Rada, uważaj, żeby przez pomyłkę lub pośpiech nie zapomnieć o pewnej bardzo ważnej rodzinnej sprawie.
3: Koziorożcu, wiadomości od przyjaciół rozczulą cię i sprawią, że poczujesz się bezpieczniej. W miłości jest dziś spora szansa na więcej bliskości i zrozumienia, a to dlatego, że Mars pomoże ci otworzyć serce.
2: A wodnikowi trudno będzie wytrzymać dzisiaj w jednym miejscu. Praca wydać się wyjątkowo nużąca. Zmień coś w swoim zwykłym rytmie dnia, będzie ci łatwiej działać. Postaraj się tylko unikać plotek.
3: Ryby, to dziś taki dzień, w którym byle drobiazg wywoła silne emocje, więc weźcie głęboki oddech i postarajcie się panować nad nerwami. Popołudnie bardziej będzie sprzyjać rozrywce. Warto też dzisiaj szukać rozwiązań pewnych zagadek.
1: Radio Centrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem.
0: Sponsorem programu jest przygotowujące kampery do wakacyjnych podróży Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski Okul na 1. www.centrumkempingowe.pl.
2: 19 minut po 7:00.

0: Reklama.
1: Słyszałeś, Adrian? Nowe Renault Clio ma teraz automatyczną skrzynię biegów i fabryczną instalację gazową.
2: Automat i gaz w jednym? Przecież czegoś takiego jeszcze nie było.
1: No właśnie nie było, a teraz jest. Jedziesz płynnie, a na stacji benzynowej tankujesz za grosze. Dynamicznie i oszczędnie.
2: Czyli koniec z kompromisami. Komfort automatu i oszczędność LPG. Gdzie to dają?
1: W salonie Renault w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
2: Wybierz nowe Renault Clio z automatem i fabryczną instalacją LPG. Zapraszamy serdecznie, Adrian Matuszkiewicz
1: i Arkadiusz Mareniec.
3: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1 zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
4: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
3: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
5: Kruszywa dekoracyjne. Naturalne piękno Twojego ogrodu. Szukasz efektownego wykończenia ścieżek, rabatek, oczek wodnych? U Wesołka kruszywa ozdobne trwałe i stylowe. Otoczaki, grysy, żwiry, granity. Białe, czarne, czerwone, wielokolorowe. Sprawdź ofertę i zamów z dostawą do domu. Luz lub workowane. Piękno zaczyna się od detali. Wybierz kruszywo z klasą.
6: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
7: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Kalisz, Park Handlowy Kalinka, ulica Młynarska 131. Ostrów Wielkopolski, Edwarda Serwańskiego 2. Multibox.
8: Estrada folkloru i 16 swojskie spotkania z folklorem. Ta niedziela od 14.30, boiska sportowe w Moszczance i Skrzebowej koło Raszkowa. Dobra zabawa w towarzystwie muzyków, śpiewaków i tancerzy z południowej Wielkopolski oraz zespołu Perlinka z Ukrainy. Towarzyszące targi sztuki ludowej, etnomuzeum, wystawa Dwie dekady, 20 historii, zlot pojazdów zabytkowych i atrakcje dla najmłodszych. Zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa. Wstęp oczywiście i jak najbardziej wolny.
9: Więcej na www.cki.es.kalisz.pl.
10: Przedszkole otwarte.

0: to także w sobotę. Jest takie w Kaliszu. Jedyne takie w mieście, ale blisko lasu, bo przy Lubelskiej 22. Zapewniamy dzieciom codzienne spacery i wycieczki rowerowe po lesie. A jeśli twoje dziecko ma alergie pokarmowe, stworzymy mu indywidualne menu. Od września promocyjne ceny dla nowych przedszkolaków. Małe, kameralne, niepubliczne przedszkole, kolorowy świat. Otwarte także w soboty. Kalisz, Lubelska 22. Telefon 609 01 02 07. Znajdziesz nas na Facebooku.
1: Reklama. Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Muzyka organowa to już niedługo w Kaliszu.
3: O tym i nie tylko będziemy mówić w wiadomościach o 7.30.
4: Minął czas.

0: Na zegarze się 7:30, a przed nami wiadomości z naszej najbliższej okolicy i Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Tragiczny wypadek na obwodnicy Ostrowa. Zaprosimy na muzykę organową w Kaliszu, a w sporcie nowy koszykarz Stali.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: 3 osoby trafiły do szpitala, jedna z nich zmarła. To skutek wypadku, do którego doszło wczoraj przed 14 na obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego.
3: Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów będących na miejscu, kierujący busem najechał na stojący pojazd. W samochodzie osobowym podróżowały 3 osoby, wszystkie zostały przewiezione do szpitala, kierujący busem trzeźwy.
2: Poinformowała Radio Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, oficer prasowa ostrowskich policjantów. Niestety, ale mimo podjętej reanimacji życia jednego z poszkodowanych nie udało się uratować. Droga S11 od ronda Strugi w kierunku Pleszewa była zablokowana. Na miejscu pracowali policjanci, którzy będą dokładnie wyjaśniać okoliczności zdarzenia.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Najpiękniejsza muzyka organowa znów zabrzmi w Kaliszu, a to za sprawą koncertu, który odbędzie się w tę niedzielę w kościele garnizonowym.
4: Gościem wieczoru będzie wybitny czeski organista i kompozytor Michał Nowenko, artysta koncertujący na całym świecie, profesor Konserwatorium Praskiego i laureat wielu nagród w dziedzinie improwizacji organowej. W programie usłyszymy utwory od renesansu po XX wiek, m.in. kompozycje Bacha, Pachelbela i Martinu, a koncert zwieńczy improwizacja organowa wykonywana przez artystę.
2: Powiedziała Radio Centrum Alicja Zielińska, organizatorka. Początek o godzinie 18:00. Wstęp jest wolny. Tejan Jones został nowym koszykarzem Stali Ostrów. 27-latek występuje na pozycji rzucającego obrońcy. Może to być ciekawy transfer, bo Amerykanin grał ostatnio w lidze włoskiej.
5: Tejan Jones mierzy 196 cm. Zanim trafił do Europy, reprezentował barwy Eschebil Bulldogs, gdzie średnio rzucał 13 punktów w meczu. W poprzednim sezonie występował zarówno w lidze włoskiej w zespole Vanoli Cremona, jak i w końcówce sezonu na jej zapleczu. Wcześniej grał również w lidze Beneluxu, będąc graczem ZZ Leiden, 10 razy wystąpił w FIBA Europe Cup. Notował tam średnio ponad 15 punktów, czyli pół zbiórki i półtorej asysty na 49% skuteczności w rzutach z gry i prawie 39% skuteczności w rzutach z dystansu. Jones to zawodnik na pozycję rzucającego obrońcy. Charakteryzuje się tym, że jest dobrym strzelcem, typowym łowcą punktów. Jest to gracz, który 2 ostatnie sezony spędził we Włoszech. Pierwszy sezon miał bardzo udany, a drugi trochę słabszy. Teraz chce się odbudować i udowodnić swoją wartość, dlatego liczymy, że będzie dużym wzmocnieniem w naszej drużynie, powiedział Radio Centrum o Amerykaninie trener Andrzej Urban. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście także od wału staromiejskiego.
8: Informacje dla kierowców.
0: Pogoda będzie dzisiaj sprzyjała kierowcom. Na drogowce troszkę mniej. W Kaliszu uważajcie na dziurę na Starszej Tatuszczy Młynarskiej, na remontowaną Sulisławicką, jeden kierunek na odcinku od Romańskiej do Celtyckiej. Mamy cały czas prace drogowe na skręcie Majkowskiej w Długosza. Przebudowę ulicy Złotej, odcinek od ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza teraz zajęty i czasowa zmiana organizacji ruchu w tym miejscu. Cały czas prace drogowe na odcinku krajówki nr 12 z Kalisza do Opatówka. Sporo różnego rodzaju kłopotów, a największe w Opatówku od lasu przy restauracji do stacji benzynowej się ciągnie to wszystko przed krzyżówką ze zjazdem w kierunku Szałego i tutaj mamy wyłączoną sygnalizację świetlną i ograniczenie prędkości do 40. Jeszcze od rogatki w Opatówku do Zdun, prace remontowe, zwężenia, pachołki i ograniczenie prędkości do 40 i tutaj najczęściej korki. W Ostrowie przebudowywana ulica Klasztorna, chodzi o odcinek od skrzyżowania ze Strzelecką do granicy z Wysockiem i jeszcze przebudowa ulicy Leduchowskiego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego do Strzeleckiej. I tutaj, i tu mamy miejscowe zwężenia i ograniczenie prędkości. I jeszcze odcinek Zacharza w Lamki Łąkociny, to kawałek krajówki nr 36, ruch wahadłowy, ograniczenie prędkości i tymczasowa sygnalizacja świetlna. A w Pleszewie zmiana organizacji ruchu na ulicy Kazimierza Wielkiego.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
7: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
9: Tymczasem okazuje się, że lubimy auta ze Stanów Zjednoczonych. Okazuje się, że w ubiegłym roku do Europy ze Stanów sprowadzono ponad 300 tysięcy używanych samochodów, z czego, uwaga, 220 tysięcy miało w Stanach Zjednoczonych status szkody całkowitej, czytaj wrak.
0: Znaczy nie pojedziesz.
9: Nie pojedziesz, ale spokojnie, nie ma co panikować. Okazuje się, że w Stanach bardzo często za szkodę całkowitą uznaje się taką, która jest po prostu nieopłacalna ze względów ekonomicznych, ta naprawa, a u nas się szybko wyklepie.
0: Tak, i poduszki tam poza ci poduszki.
9: I jedziemy dalej, no.
0: No właśnie, uważajcie na to, co się kupuje z tak zwanej drugiej ręki i to bardzo okazyjnie.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Za 23 minuty 8.

0: Reklama.
1: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się odmalować salon.
7: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
6: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
7: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
9: Kalisz, szykujcie się na największy rodzinny festyn tego lata. 20 czerwca Transport Cup. Koncerty, gwiazdy sportu i telewizji, konkursy, loty helikopterem, turniej piłki nożnej i mecz Gwiazdy kontra Kalisz. Stadion Miejski przy Łódzkiej. Zaczynamy od 11. Wstęp wolny.
10: Garnitury, garnitury. Który wybrać, ale który?
11: Garnitur!
12: Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
13: Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
0: Reklama.

0: To właśnie, jak to jest na plaży latem? Pewnie gorąco. Słońce świeci.
1: A na południu Europy jeszcze gorzej. Otóż zaglądamy na Sardynię, tam wprowadzono kontrowersyjne zasady na jednej z plaż. No wiadomo, nad Bałtykiem też są problemy, parawany. Niektóre gminy próbują z tym walczyć, a we Włoszech walczą z parasolkami.
0: Tak, wydawałoby się, że to troszkę bez sensu, no bo jednak jak nam tam trochę tego słońca zaczyna przyświecać na głowie, to może się to zdarzyć, może się to źle skończyć. Ale okazuje się, że tak, Włosi no w ogóle na to nie zważają i parasolek mieć nie wolno. Parasol, oczywiście chodzi o parasole plażowe, te takie duże, które nas ładnie osłaniają, ale to jest tylko ograniczone do pewnego wieku.
1: O właśnie, jeżeli masz więcej niż 10 lub mniej niż 65, parasola nie wniesiesz. Jeżeli jednak jesteś dzieckiem albo emerytem, seniorem już później, to jak najbardziej masz do tego prawo. No i Włosi już sobie wykombinowali, że przy takiej plaży to powinna być od razu, jakkolwiek to zabrzmi, oczywiście, bierzemy w cudzysłów, wypożyczalnia dzieci i emerytów.
0: No, bo jest to okazja biznesowa, bo można dorobić.
1: Tak, bo jak wypożyczysz sobie emeryta albo takie
0: można
1: dziecko...
0: Można zarobić jako emeryt, który, wiesz, właśnie sobie w taki sposób z tą parasolem
1: wtedy
0: będzie
1: wtedy masz prawo
0: służył
1: do parasolki, tak? Bo tak, nie siedzisz sam, tylko ja tu z babunią przyszedłem, tak, albo z dziadziusiem przyszedłem,
0: na chwilkę,
1: prawda?
0: A dziadziu
1: tak
0: się właśnie kąpie.
1: No i już masz prawo do wszystkiego.
0: No, zobaczymy, jak z tego Włosi wybrną. Na razie trwa gorąca dyskusja. No i na te plaże to może niekoniecznie. Na wszelki wypadek mówimy, to jest Sardynia. Villa Simus, unikajcie. Dzień dobry.
1: Radio Centrum. No chyba, że jedziecie na wakacje z teściową. No to wtedy można. Bo jakby macie u boku babunię, prawda? No.
0: Wszystko się będzie zgadzało.

0: tam znajdź.
1: Reklama.
2: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
3: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Ogórek i młoda kapusta w super cenie. Z naszej produkcji ciasto czekoladowo-syrowe i chleb staropolski. A z delicji chłodnik. Uwaga! Udko z kurczaka 11,90. Schab bez kości 17,90. I wołowina z Razowa 57,90. I jeszcze zupa Wifon 2 za 4 zł. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Ryż biały kupiec 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
4: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
5: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
6: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
1: Reklama.
7: To ma lecieć.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże, dużo słońca i z tego, co mówią synoptycy, coraz cieplej. Miejscami jeszcze, uwaga, mogą się pojawić przelotne opady deszczu. Dziś maksymalnie na termometrach od 23 stopni do 26. Wiatr słaby, umiarkowany, zachodni i północno-zachodni, ciśnienie dość wysokie i stabilne, a biometr przez cały dzień korzystny.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła 8:00. Radio
5: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Rosyjski atak rakietowy na Kijów, eksplozje w stolicy. Dziś decyzja w sprawie odwołania dyrektorki Szpitala Południowego w Warszawie i film, na który czekają Polacy, Lalka, już na ukończeniu. Paulina Nawrocka, zapraszam. Rosjanie znów zaatakowali Kijów. W nocy słychać było wybuchy, a świadkowie widzieli ludzi uciekających do schronów. Na razie nie ma dokładnych informacji o ofiarach i zniszczeniach. Jeden z ukraińskich dronów wywołał natomiast pożar w dużej rafinerii ropy naftowej na obrzeżach Moskwy i spowodował szkody. Prezydent USA Donald Trump podpisał wstępne porozumienie z Iranem. Zrobił to we francuskim Wersalu po kolacji z prezydentem Emmanuelem Macron. Memorandum cyfrowo podpisał też już prezydent Iranu. W dokumencie zapisano m.in. natychmiastowe otwarcie kluczowej dla transportu ropy naftowej cieśniny Ormus. Rada Nadzorcza Warszawskiego Szpitala Południowego ma dziś decydować o odwołaniu dyrektorki do spraw medycznych placówki. Wczoraj Urząd Miasta poinformował o zwolnieniu dotychczasowego koordynatora SOR-u Dawida Kacprzyka, pseudobohatera afery z dyżurami widmo i salonikiem VIP dla polityków. Cezary Jaszczyk.
7: Z oświadczenia miasta wynika, że na pierwsze kroki miały pozwolić wstępne wnioski audytu zleconego przez Rafała Trzaskowskiego. Szpital Południowy zaczął też pracę nad zawiadomieniem o możliwości popełnienia oszustwa przez Kacprzyka. Prawo i Sprawiedliwość wzywa do kolejnych rozliczeń, zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i dymisji w ratuszu, mówi posłanka PiS Anna Kwiecień, która do Południowego udała się z kontrolą poselską.
8: Mamy żądanie i mamy pytanie, kiedy ten pan zwróci środki finansowe?
9: To musi być wyjaśnione do samego spodu. Jest wystarczająco dużo sygnału, żeby ci, którzy dysponują tym szpitalem, podjęli też decyzję personalną w tej chwili. Taka jest moja opinia.
7: Kwitował premier Donald Tusk.
6: Minister Sprawiedliwości zapowiada interwencję w sprawie mężczyzny, który miał 5 zakazów prowadzenia auta, mimo to pijany usiadł za kółkiem. 29-latka po pościgu złapali policjanci z drogówki w Płońsku na Mazowszu. Kierowca został zatrzymany, ale wyszedł za kaucją. Minister Waldemar Żurek sprawdzi, co konkretnie wnosiła prokuratura i czy rzeczywiście mężczyznę, który jest recydywistą, należało wypuścić.
10: Musimy zmienić nawyki prokuratorów. Ja będę reagował w każdej takiej sprawie. Obiecuję, że także w tej sprawie, bo to są potencjalni zabójcy na drogach.
6: Kierowca ma 2 czasowe i 3 dożywotnie zakazy prowadzenia auta. Filmowa Lalka już na ukończeniu. Twórcy twierdzą, że film jest gotowy w 80%. Teraz, jak mówi producent filmowej adaptacji powieści Bolesława Prusa, Radosław Drabik, dokładane są już efekty specjalne, muzyka i kosmetyczne poprawki.
11: Skończyliśmy na 2,5 godzinach, natomiast pierwsza wersja, pierwsza układka miała 5 godzin. Także dokonaliśmy dużych skrótów, ale to jest wyciąganie esencji. Widz dostaje już wspaniale zbudowaną historię. Po ułożeniu scen później już szukamy tylko emocji.
6: W roli Wokulskiego w najnowszej Lalce występuje Marcin Dorociński, Izabeli Łęckiej i Kamila Urzędowska. Premiera 30 września.
2: Kursy walut.
3: Sprawdzam o poranku średnie ceny w kantorach. Euro po 4,24 zł, dolar amerykański 3,68 zł, frank szwajcarski 4,61 zł i funt brytyjski po 4,90 zł.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Duet na rano. 4 minuty po 8, a teraz tort i teraz prezenty. Wnosimy uroczyście dla tych wszystkich, którzy dzisiaj świętują. Wśród solenizantów jest na przykład Amanda i Elżbieta.
12: Jeszcze ten zestaw uzupełnia Emil. Do Emila przychodzi Marek i już się zaczyna, a później też wpada Paula na imprezę.
3: Tak jest.
12: To osoby, które mają dziś okazję do świętowania.
3: Wszystkiego najlepszego specjalnie dla Was. Bledka i 2 dni.

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: No, tego.
8: Może...
9: Także tak.
10: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energaobrót. Transparentne zasady. Realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energaobrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
11: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
12: Skoda. Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
13: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
14: Garnitur!
15: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
0: Garnitury, garnitury, garnitury. Reklama.
16: Radio Centrum, żeby było słychać.

0: 17 minut po godzinie 8, a my teraz będziemy mówić o pewnych luksusach.
1: A tak, te luksusy to są dla pieska. Otóż młody pan Heiser...
0: Filip, tak jest.
1: Wydał podobno fortunę, by zapewnić swojemu Rolo królewskie warunki w części bagażowej auta.
0: No i jak to ładnie się rozpisuje prasa kolorowa, pan jest podobno do szaleństwa zakochany w swoim psie. No więc taki drobiazg jak kupno luksusowego auta to jest, wiesz, po prostu no więc tak, nic nie warty.
1: Wyobraź sobie, że Rolo ma kombiaczka, w sensie kombi jeździ takim autem i jest duży, duży bagażnik. Na końcu tego bagażnika jest Rolo. On tam sobie siedzi w takim przyjemnym wdzianku, taki domek zadaszony i później trzeba wyjść z tego bagażnika. I ten bagażnik jest wyłożony czerwonym dywanem.
0: Tak, ale nie takim zwykłym. To powiedziałabym taki, nie tam jakiś chodniczek, tylko taki porządny, czerwony dywanik.
1: A, taka klasyka.
0: Powiedziałam, prawie że perski.
1: No powiedziałbym właśnie, to jest klasyka polskiego salonu lat 90. No.
0: Ładnie to wygląda, rzeczywiście, tak powiedziałem, tak jakby luksusowo nawet.
1: Delikatnie, no. Myślę, że jeszcze tam się odrobinę dodatków pojawi i będzie no, można powiedzieć,
0: królewska siedziba po prostu.
1: Luksusowo to będzie mało powiedziane.
0: Podobno jest też możliwe, żeby tam monitorować przestrzeń, nie? Żeby się pies nie denerwował, jak się mu coś tam włączy.
1: Okay. No,
0: jest kamera z mikrofonem.
1: No, tak.
0: No po prostu, no coś dobrego dla kogoś, kogo się kocha najbardziej na świecie.
1: To dajcie znać, jak tam u was z luksusami dla piesków. Jesteśmy ciekawi waszych pomysłów.
2: Dzień dobry z Kalisza.

0: Reklama. Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj Dom Weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom Weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575-144-248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
2: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Ogórek i młoda kapusta w super cenie. Z naszej produkcji ciasto czekoladowo-syrowe i chleb staropolski. A z delicji chłodnik. Uwaga! Udko z kurczaka 11,90. Schab bez kości 17,90. I wołowina z Razowa 57,90. I jeszcze zupa Wifon 2 za 4 zł. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Ryż biały kupiec 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
3: Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
4: Przedszkole otwarte także w sobotę. Jest takie w Kaliszu. Jedyne takie w mieście, ale blisko lasu, bo przy Lubelskiej 22. Zapewniamy dzieciom codzienne spacery i wycieczki rowerowe po lesie. A jeśli twoje dziecko ma alergie pokarmowe, stworzymy mu indywidualne menu. Od września promocyjne ceny dla nowych przedszkolaków. Małe, kameralne, niepubliczne przedszkole, kolorowy świat. Otwarte także w soboty. Kalisz, Lubelska 22. Telefon 609-01-02-07. Znajdziesz nas na Facebooku.
0: Reklama.
5: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
6: To będzie już kolejne spotkanie z folklorem.
7: O tym będziemy mówić w tę niedzielę. Takie spotkanie w Skrzebowej i Moszczance. Szczegóły o 8.30.

0: 8.30, kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Młodzi programiści z całej Polski pokazali, jak technologia może pomagać mieszkańcom. Muzyka ludowa, regionalne tradycje i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin w tę niedzielę w Skrzybowej Moszczance. Zacięta walka juniorów.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Jak pomóc seniorom? Jak usprawnić zgłaszanie awarii w mieście? Być może wystarczy aplikacja. Te powstały w ramach konkursu zorganizowanego przez Technikum imienia Świętego Józefa w Kaliszu Złota Apka. Nadesłane przez uczniów z całej Polski propozycje zaskoczyły jurorów pomysłowością i użytecznością.
4: Były to pomysły, które rozwiązywały pewne realne problemy, czy to z życia szkoły, czy to z życia otoczenia. Przykład to chociażby aplikacja AgroControl dla wspomagania prowadzenia gospodarstw rolnych. Aplikacja Senior Assistant, która ułatwia codzienne życie seniorów i daje im też oczywiście pewne większe poczucie bezpieczeństwa. Tutaj widać, że te aplikacje były dopracowane, przemyślane i myślę, że zdecydowanie właśnie ci młodzi ludzie, którzy uczestniczyli w tym konkursie, którzy zgłaszali te prace, to są ludzie, którzy z pewnością odniosą sukces w dalszej karierze zawodowej.
2: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Gałka, juror, zwycięska aplikacja Puls Miasta stworzona przez Łukasza Rzyszkiewicza i Dawida Stolarczyka z Kętrzyna ma uprościć zgłaszanie awarii przez mieszkańców.
5: Można zgłaszać takie typu problemy jak dziura w drodze, niesprawna latarnia, bo dotychczas jest to droga przez mękę, wysyłanie formularzy, telefonów, bo nie wiadomo, czy w ogóle ktoś to przeczytał. Z życia codziennego jest to pomysł, nie ma zbytnio na taką szeroką skalę tego. Staraliśmy się uprościć kontakt między mieszkańcem a urzędem.
2: Powiedział Radiu Centrum Dawid Stolarczyk. Konkurs jest jedną z wielu inicjatyw, dzięki którym uczniowie mogą pokazać swoje zainteresowania i rozwijać talent.
6: Chcemy wyjść i zachęcić młodzież, aby robiła coś więcej, aby sama się rozwijała. Mamy ku temu możliwości, nie wiem, ostatnio chociażby nasi fotografowie wraz z grafikami robili mural w szkole. Też wymyśliliśmy konkurs na maskotkę szkoły, gdzie też był przeznaczony dla młodzieży. To jest taki urywek tego, co pragniemy robić, aby rozwijać ich talenty. Też niekoniecznie w zawodzie, bo też w ostatnim czasie przeżywaliśmy w szkole wieczór literacki.
2: Powiedział Radiu Centrum ksiądz dr Adam Kraska, dyrektor Technikum imienia Świętego Józefa w Kaliszu. Konkurs jest poświęcony pamięci Jakuba Biernackiego, tragicznie zmarłego ucznia Technikum imienia Świętego Józefa w Kaliszu, który kształcił się w zawodzie technik informatyk. Partnerem medialnym wydarzenia było Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Przed nami kolejna 16. odsłona swojskich spotkań z folklorem. Miłośnicy tradycji, muzyki ludowej i regionalnego dziedzictwa spotkają się na boiskach sportowych w Skrzebowej i Moszczance koło Raszkowa. Wydarzenie odbędzie się w tę niedzielę o godzinie 14.30.
7: W programie przewidziano występy zespołów tańca ludowego, folklorystycznych, kapel dudziarskich oraz solistów. Gościem specjalnym tegorocznej edycji będzie zespół tańca ludowego Perlinka ze Sławuty na Ukrainie. Oprócz koncertów uczestnicy będą mogli odwiedzić 8. zlot pojazdów zabytkowych Pokaż swoje co. Etnomuzeum w Starej Oborze oraz wystawę fotografii Dwie dekady, 20 historii. Zaplanowano również promocję odnowionych questów, targi sztuki ludowej, warsztaty, animacje i liczne atrakcje dla dzieci. Wstęp na swojskie spotkanie z folklorem jest oczywiście bezpłatny, a partnerem medialnym wydarzenia jest Radio Centrum. Dawid Nawrocki, Radio Centrum.
2: Ostatni wyścig decydował o poszczególnych miejscach w trzeciej rundzie ćwierćfinałowej drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów na żużlu, którą wczoraj rozegrano na torze w Ostrowie. Terze do Ostrowia po czterech seriach prowadziła wspólnie z włókniarzem Częstochowa, a ostatecznie zajęła trzecie miejsce. Wygrał GKM, który triumf zapewnił sobie po zwycięstwie Kevina Małkiewicza w ostatnim wyścigu. Drugi był zespół z Częstochowy, a czwarta Stal Rzeszów.
8: Był przed własną publicznością, ale jak przyszedł zawody, już stres minął trochę.
9: Widać po twoich startach, że jeszcze nad tym musisz pracować, szczególnie ten dojazd do pierwszego łuku.
8: Tak, zgadzam się. Czy trenujemy cały czas na treningu. Podnosi na starcie, bardziej trzeba przypilnować go jeszcze.
9: W pierwszym wyścigu fajnie powalczyłeś, tam na dystansie widać, że gdzieś jazda całkiem płynna.
8: Pierwszy biegły spoko, a później już trochę przełożenia i wyszło jak wyszło.
9: Zacięty był ten ćwierćfinał?
10: No zacięty, dokładnie. Najważniejsze, że chłopacy walczą. No wiadomo, żałujemy tych ostatnich wyścigów przegranych. Gdzieś tam minimalne błędy w rozegraniu pierwszego łuku, ale widać podstawy, jakby młodzieżowcy są w dobrej dyspozycji, więc możemy się cieszyć.
2: Powiedzieli Radiu Centrum Piotr Rudowicz, 16-letni wychowanek TŻD Ostrowia oraz trener Tomasz Gapiński. Dodajmy, że pierwszy raz w Ostrowie po odejściu z TŻD Ostrowia przyjechał Mariusz Staszewski, obecnie trener Włókniarza Częstochowa, a w Parku Maszyn był również Kamil Brzozowski, aktualnie trener młodzieży w Stali Rzeszów.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
12: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: No jedziemy sobie przez Kalisz ostrożnie, bo w niektórych miejscach trzeba troszeczkę poczekać. Aleja Wojska Polskiego, Wrocławska Zachodnia, tutaj zakotłowało się trochę na Podmiejskiej przy Wrocławskiej i dalej Górnośląska, Dworcowa, tutaj też sporo samochodów. No i oczywiście tradycyjnie Aleja Wojska Polskiego, tu zawsze możemy liczyć na towarzystwo na drodze, zwłaszcza jeżeli chodzi o krzyżówki z Poznańską, Złotą, Kościuszki, no i dalej 3 maja. Tutaj na większości kawałków tej ulicy niestety trzeba będzie poczekać, zwłaszcza jeżeli chodzi o skrzyżowanie tuż przy Galerii Tęcza i przy Placu Kilińskiego. Uważacie też na Łódzkiej przy Warszawskiej, tutaj też solidny tłok. Jeszcze sprawdzamy remonty. Tam, gdzie grasują drogowcy, to na pewno jest ulica Sulisławicka. Mamy tu jeden kierunek na odcinku od Romańskiej do Celtyckiej. Tu jeszcze drogowców nie było, a szkoda. Starszica przy Młynarskiej zieje dziurę, uważajcie. Mamy prace drogowe na skręcie Majkowskiej w ulicy Długosza, przebudowa ulicy Złotej na odcinku od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza. Tutaj czasowa zmiana organizacji ruchu. Cały czas prace remontowe na odcinku krajówki numer 12 Kalisz-Opatówek i tu sporo różnego rodzaju kłopotów, trzeba uważać. Albo jechać objazdem przez Chrzałę lub Tłokinie. W Ostrowie przebudowywana ulica Klasztorna, odcinek od skrzyżowania ze Strzelecką do granicy z Wysockiem. Mamy tu zwężenie i ograniczenie prędkości do 30. I jeszcze przebudowa ulicy Leduchowskiego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego do Strzeleckiej. Tu też jedziemy nieco wolniej. Mamy też miejscowe zwężenia. I jeszcze przebudowa krajówki numer 36. Uważajcie na odcinek Zacharze-Wlamki, Łąkociny, Wahadło, ograniczenie prędkości i tymczasowa sygnalizacja świetlna. W Preszewie zmiana organizacji ruchu cały czas obowiązuje na Zielonej, Lipowej i Osiedlowej i na przebudowywanej ulicy Kazimierza Wielkiego. Tutaj tymczasowa organizacja ruchu przez jakiś czas.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
12: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
13: Tymczasem autobusy w Niemczech, niektóre, wyposażono w specjalne kamery, które rejestrują wykroczenia typu blokowanie buspasów czy zatrzymywanie się na przystankach. Kierowca jednym przyciskiem może wykonać serię zdjęć dokumentujących wykroczenie, a później będzie mandacik. No powiem Ci, że niby fajnie, ale z drugiej strony ryzykowna to droga. Nie lubimy takich profesji, które na nas donoszą, ale czasami trzeba, czasami trzeba.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Za 21 minut 9.

0: Reklama.
1: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
2: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
1: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Stwórz wymarzony ogród z Wesołkiem. Tylko w składach budowlanych Wesołek. Bogato zaopatrzony dział ogrodniczy. Narzędzia, ziemia, kora, nawozy, kruszywa dekoracyjne w różnych wzorach i kolorach. A także piękne doniczki i elementy do aranżacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Numer 1 w Wielkopolsce. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
8: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: Kalisz, szykujcie się na największy rodzinny festyn tego lata. 20 czerwca Transport Cup. Koncerty, gwiazdy sportu i telewizji, konkursy, loty helikopterem, turniej piłki nożnej i mecz Gwiazdy kontra Kalisz. Stadion Miejski przy Łódzkiej. Zaczynamy od 11. Wstęp wolny.
10: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
0: Reklama.
11: Dzień dobry z Kalisza.

0: Kalendarz muzyczny.
1: A my dzisiaj gościmy w kalendarzu muzycznym nie byle jaką postać. Rok 1942 w Liverpoolu przyszedł na świat Paul McCartney, właściwie Sir Paul McCartney.
2: To oczywiście członek grupy The Beatles, który wspólnie z Johnem Lennonem tworzył najsłynniejszy duet kompozytorów w historii muzyki, ale także przecież nagrywał solo i w barwach założonej przez siebie grupy Wings.
1: Tak, jest posiadaczem tytułu szlacheckiego, wciąż aktywnym artystą, wydaje albumy, a my przypominamy teraz właśnie kawałek z grupą Wings, Mull of Kintyre.

0: Kalendarz muzyczny.
1: 60. urodziny obchodzi dzisiaj Olek Klepacz. Urodził się w Częstochowie w 1966 roku. Jest to wokalista pop-rockowej grupy Formacja Nieżywych Schabów, autor takich hitów jak Lato, Ławka czy Mów mi Elvis. Rok 1995, wtedy grupa wydała płytę Fantomas i właśnie z tej płyty zagramy teraz piosenkę Lato, która zdobyła nominację do Fryderyków. Formacja Nieżywych Schabów.

0: Reklama.
1: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
2: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy!
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Kalisz, Park Handlowy Kalinka, ulica Młynarska 131. Ostrów Wielkopolski, Edwarda Serwańskiego 2. Multibox.
0: Reklama.
4: Radio Centrum. Radio

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: No, naszą piękną, słoneczną pogodę zadba dzisiaj Wyż Falk, centrum przemieszczającym się stopniowo z Alp w kierunku Sudetów i Karpat. A płynie do nas coraz cieplejsza polarna morska masa powietrza od zachodu. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże. Mogą się jeszcze pojawić przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna do 26 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany zachodni i północno-zachodni. Ciśnienie dość wysokie, stabilny, biometr korzystny.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Właśnie minęła 9.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Wstępne porozumienie między USA i Iranem podpisane. Powtórki referendum nie będzie, zdecydował sąd w Krakowie. I jaguar w bibliotece to nie przenośnia, prawdziwa historia z Kolumbii. Paulina Nawrocka, zapraszam. Prezydenci Stanów Zjednoczonych i Iranu podpisali wstępne porozumienie pokojowe. Donald Trump ogłosił to, wychodząc z kolacji w Wersalu. Podpisanie dokumentu potwierdził Teheran. Krytykują go zarówno republikanie, jak i demokraci. Co znalazło się w umowie? O tym Tomasz Orchowski.
6: Wstępne porozumienie zawiera zaledwie 14 punktów. Pierwszy to wstrzymanie wszystkich działań wojennych, w tym w Libanie, gdzie Izrael walczy z Hezbollahem. Kolejne punkty regulują takie kwestie jak otwarcie cieśniny Ormus, plan o wartości 300 miliardów dolarów, by odbudować Iran, czy zniesienie wszystkich amerykańskich sankcji na Teheran. Co do broni atomowej, najważniejszego punktu dla Trumpa, Irańczycy zobowiązali się, że nie będą jej mieć, a wzbogacony już uran zostanie rozcieńczony na miejscu, co ma kontrolować ONZ. USA wydały na wojnę ponad 130 miliardów dolarów. Celów nie osiągnęły. Wracamy do stanu sprzed konfliktu. Gorzej, bo umowa, jak zauważa BBC, nie wyklucza wprowadzenia przez Iran opłat za przeprawę cieśniną Ormus w przyszłości.
5: Ostateczne amerykańsko-irańskie porozumienie ma zostać zawarte w ciągu 60 dni. Negocjacje mają ruszyć jutro w Szwajcarii. Krakowski sąd zdecydował, że nie będzie powtórki referendum. Oddalił wniosek o jego unieważnienie, którego domagał się krakowianin i były opozycjonista z czasów PRL-u Edward Nowak, przekonując, że liczne przypadki łamania ciszy wyborczej mogły wpłynąć na wynik głosowania. Katarzyna Młynarczyk.
7: Sąd przyznał, co prawda, że do naruszeń dochodziło, uznał jednak, że nie ma dowodów na to, by działania prowadzone w internecie przełożyły się na decyzje wyborców, mogąc zmienić wynik referendum, mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie do spraw cywilnych sędzia Zbigniew Zgód.
8: Tego typu postanowienie daje podstawy do tego, żeby ogłaszać przedterminowe wybory. Oczywiście pod warunkiem, że to orzeczenie się uprawomocni. Po stronom służy prawo wniesienia zażalenia.
7: Nie wiadomo jednak, czy do tego dojdzie, mówi Edward Nowak.
9: Uznaję prawo i walczę o praworządność, więc nie podważam wyroku.
7: Wciąż nierozstrzygnięte pozostają jeszcze dwa inne protesty wyborcze.
5: Prawo i Sprawiedliwość domaga się wezwania niemieckiego ambasadora i wyciągnięcia konsekwencji wobec berlińskiej policji. A chodzi o zatrzymanie przez tamtejsze służby Roberta Bąkiewicza i kilku innych osób. Grupa wbrew zakazowi policji chciała umieścić krzyż przy pomniku upamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej i okupacji niemieckiej. Podobnej reakcji co PiS domaga się od rządu także prezydent Karol Nawrocki. Liczba ataków na obrońców praw człowieka osiągnęła w ciągu minionego roku rekordowy poziom. Jak wynika z nowego raportu opublikowanego przez ONZ, zginęło lub zaginęło bez wieści 950 osób. To ponad dwukrotnie więcej niż dekadę temu. I jeszcze na koniec o chwilach grozy, które przeżyli pracownicy i studenci Narodowego Uniwersytetu Kolumbii w mieście Leticia. Na uczelni pojawił się jaguar. Na szczęście zwierzę udało się odłowić, a drapieżnik nie wyrządził nikomu krzywdę. Nie wiadomo, co przyciągnęło jaguara, ale pojawił się w okolicy uniwersyteckiej biblioteki.
10: Sport! Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Kolejna niespodzianka na mundialu ostatniego dnia pierwszej kolejki fazy grupowej. Portugalia tylko zremisowała z Demokratyczną Republiką Konga 1-1. Znakomicie za to zaprezentowali się Anglicy, pokonali Chorwację 4-2, a na boisku błyszczał Harry Kane, który strzelił 2 gole. Był rewelacyjny, mówi selekcjoner Thomas Tuchel. Jeśli Harry Kane całym swoim ciałem w doliczonym czasie blokuje kluczowy strzał po stałym fragmencie gry, jeśli widzicie jego gotowość do poświęcania się w takiej akcji obronnej, to wiecie już wszystko o jego występie. Kompletny mecz, absolutny lider. Daje z siebie wszystko, angażuje się na 100% fizycznie, psychicznie, po prostu w każdy możliwy sposób. To jest w tej chwili kompletny zawodnik, więc jesteśmy bardzo szczęśliwi. W nocnych meczach Gana wygrała z Panamą 1-0, a Kolumbia z Uzbekistanem 3-1. Dziś zaczynamy drugą kolejkę. W grupie A być może już o pozostanie w turnieju zagrają Czechy i RPA, które na otwarcie przegrały. W komfortowej sytuacji są Meksykanie i Koreańczycy. Azjatycka ekipa liczy na to, że z gospodarzami też uda im się wygrać, mówi pomocnik Hwang
11: In-beom.
10: Na szczęście w pierwszym meczu zdobyliśmy 3 punkty, odrabiając straty i kończąc spotkanie zwycięstwem, a przed nami jednak ciężki mecz z silnym rywalem Meksykiem. Staraliśmy się szybko odciąć od wyniku pierwszego spotkania i skupić się w 100% na kolejnym. Myślę, że przygotowaliśmy się dobrze i jestem pewien, że będziemy w stanie zaprezentować się znów z dobrej strony i wywalczyć korzystny rezultat. W grupie B Szwajcaria zagra z Bośnią i Hercegowiną, a Kanada z Katarem. Po pierwszej kolejce w tej grupie wszyscy mają po punkcie. Polskie zespoły poznały rywali w eliminacjach europejskich pucharów. Lech Poznań w drugiej rundzie Ligi Mistrzów zagra z duńskim Orchus, a Górnik Zabrze z Fenerbahce. W lidze konferencji Raków Częstochowa zagra z Walettą, a GKS Katowice z przegranym z pary Hajduk Split, MŚK Żylina. Jagiellonia Białystok w lidze Europy rywala w eliminacjach pozna dopiero 20 lipca. Hubert Hurkacz zakończył turniej w Halle w drugiej rundzie. Po wygranej na otwarcie z Andrzejem Rublowem przegrał z Niemcem Danielem Altmajerem 6-3, 3-6, 5-7.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
3: 7 minut po 9, jeżeli chodzi o tegoroczny mundial, to ja sobie zajrzałam do statystyk.
12: I
3: no i wychodzi na to, że to, no nie ma mocy na tę Brazylię, słuchaj. 5 tytułów. Jedyna drużyna obecna na wszystkich mundialach. No, no to no pewniaki. Na drugim miejscu Niemcy, 4 tytuły, Włochy, potem Argentyna, Francja, Urugwaj. No tak Anglia też jej się przydarzyło i Hiszpanii. Jest trudno się dziwić, że tam z Portugalią nie za bardzo ostatnio. No bo,
12: nie szukaj
3: no bo
12: naszych.
3: Oni,
12: nie szukaj
3: nie szukam.
12: Naszych.
3: No tak nie szukam, bo tu już jesteśmy na tak dalekim, na dalekiej pozycji, a tu nic. No dobra, my mamy inne fajne rozrywki. Piłka jest w końcu okrągła i nie tylko są bramki. 8 minut po 9.
2: Dzień dobry z Kalisza.

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
3: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają ogórek i młoda kapusta w super cenie. Z naszej produkcji ciasto czekoladowo-syrowe i chleb staropolski. A z delicji chłodnik. Uwaga! Udko z kurczaka 11,90, schab bez kości 17,90 i wołowina z Razowa 57,90. I jeszcze zupa Wifon 2 za 4 zł. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Ryż biały kupiec 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
4: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
5: Skoda.
0: Reklama.
6: Dzień dobry z Kalisza.

0: Kino Centrum prezentuje. Radio Centrum poleca.
1: Kwadrans mamy po godzinie 9:00. My oczywiście zaglądamy do Kina Centrum w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Stamtąd przybywa do nas Gabriela Mizgalska. Cześć, witaj po raz kolejny.
2: Cześć, dzień dobry.
3: Gabi, z kinem ma dla nas dużo informacji, jeżeli chodzi o to, co się dzieje w Kinie Centrum.
2: Dzisiaj... Ale jeszcze przez tydzień polsko-niemiecki dokument Kumotry oraz dramat marokańskiej reżyserki Drugie życie. A o godzinie 17:00 zapraszam na seans specjalny, na seans polskiego dramatu politycznego z 1976 roku Człowiek z marmuru w reżyserii Andrzeja Wajdę. To kolejny film z cyklu Wajda Rewizja z okazji setnej rocznicy urodzin artysty. I będziemy śledzić młodą reżyserkę, debiutującą Krystynę Jandę w tej roli, która decyduje się na zrealizowanie filmu o stalinowskim przodowniku pracy. Wkracza w świat manipulacji, złudnych nadziei, propagandy i kłamstwa.
1: Czyli kontynuujemy przegląd filmów Andrzeja Wajdy w setną rocznicę urodzin. To dziś o godzinie, przypomnijmy, 17:00.
3: No kto nie widział, no to jest, powiedziałabym, taka obowiązkowa pozycja dla wszystkich kinomanów. No i jeżeli chodzi o polskie dobre filmy, to już niedługo Ojczyzna.
2: Dramat w reżyserii Pawła Pawlikowskiego, Ojczyzna. Za ten film reżyser otrzymał nagrodę za reżyserię w Cannes. Jest to opowieść o relacji między Thomasem Mannem, laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, a jego córką Eriką, aktorką i pisarką. Wspólnie wyruszają w trudną, pełną emocji podróż przez zrujnowane Niemcy.
1: I ten film do zobaczenia już podczas nadchodzącego weekendu, pierwszy raz w sobotę o 18:30.
3: No i w weekend też zapraszamy do kina Kawki.
2: Tym razem film Drugie życie. Kameralna przestrzeń, wygodne kanapy, kawa, ciasto do nabycia na miejscu i do tego ciepły film o przesympatycznej seniorce, która będzie mierzyć się ze stratą swojego ukochanego mieszkania i nie odda go tak łatwo.
3: A to zdobywca Nagrody Publiczności na festiwalu filmowym Wenecji. Skoro publiczności w Wenecji się podobało, to u nas również. No i jeszcze coś ciekawego w poniedziałek.
2: Oczywiście poniedziałkowy klub filmowy, tym razem przedpremierowo francuski thriller Guru. Poznamy Mata, charyzmatycznego trenera rozwoju osobistego, który organizuje ogromne wydarzenie motywacyjne. Gdy senacka komisja zaczyna zagrażać w jego działalności, a niektórzy fani wpadają w zbyt mocną obsesję, na jaw zaczynają wychodzić brudy.
1: I to jest coś dla widzów, którzy jednak lubią się momentami bać w kinie, tak? Jesteśmy daleko od horroru, ale tak, w napięciu trzymani.
3: Czy to będzie już ostatni poniedziałkowy klub filmowy, jeżeli chodzi o
2: przedostatni za tydzień jeszcze wielki łuk, także zapraszamy na przedostatni poniedziałkowy klub filmowy.
1: Nawet od dyskusji o filmach trzeba odpocząć chwilę, tak? I zebrać w sobie tyle energii, żeby we wrześniu znów usiąść do właśnie tych dyskusji i mieć w sobie solidną porcję mocy.
2: Robimy przerwę, żeby nie jeść ciasteczek w wakacje, bo zawsze
1: tak,
2: na rozmowie są ciasteczka,
1: no
2: także
1: o to chodzi.
2: Tutaj
1: dobrze.
2: Forma na lato,
3: trzeba
2: żeby
3: złapać
2: była.
3: Formę.
2: I zapraszamy oczywiście ponownie na klub filmowy we wrześniu.
3: Bardzo dziękujemy. Te wszystkie propozycje oczywiście można znaleźć na stronie rc.fm i stronie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
1: A wy polujcie na wejściówki do kina na antenie Radia Centrum i to niezmiennie, rzecz jasna, cały czas na naszej antenie.
3: Gabi z kina, dziękujemy.
1: Dzięki.
2: Do usłyszenia.
0: Kino Centrum prezentuje Radio Centrum.

0: Reklama.
1: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Daci już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
2: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy!
3: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
4: Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim uruchamia nabór wniosków o finansowanie działań ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wnioski będzie można składać od 24 do 30 czerwca, wyłącznie w formie elektronicznej, przez portal praca.gov.pl. Co ważne, wniosek można już teraz wypełniać i przygotować do złożenia. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu oraz na Facebooku.
5: Telefon 62 73 73 255 lub 228.
6: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
7: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
6: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: 9:30, pora na wiadomości. Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Nie każde bzycze nie przeszkadza. W Nowych Skalmierzycach będzie wręcz pomagać odpocząć. Noc kupały na Zawodziu, Lubański, Szpakowski i inne gwiazdy na stulecie Taszkowianki.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Strefa pszczelej edukacji relaksu powstanie jeszcze w tym roku przy Centrum Aktywności Społecznej Kolejarz w Nowych Skalmierzycach. Znajdą się tu m.in. domki do apiterapii, łąki kwietne z roślinami miododajnymi oraz elementy małej architektury sprzyjające relaksowi i integracji mieszkańców.
4: Nie każda inwestycja musi być z betonu i kostki brukowej. Tym razem stawiamy na naturę. Co ważne, będzie to przestrzeń bezpieczna, bez bezpośredniego kontaktu z pszczołami, ale z możliwością korzystania z mikroklimatu naturalnych zapachów miodu, wosku oraz kojącego szumu pszczół. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w wysokości ponad 136 tysięcy złotych stworzymy miejsce, które połączy odpoczynek, edukację ekologiczną i troskę o bioróżnorodność.
2: Powiedział Radiu Centrum Aleksander Libert, wiceburmistrz Nowych Skalmierzyc. Dofinansowanie ma pokryć 90% wszystkich kosztów inwestycji.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Dla naszych przodków była jedną z najważniejszych nocy w roku. Dziś jest przypomnieniem, jak bardzo jesteśmy związani z naturą. Każdy, kto chciałby przeżyć najkrótszą noc w roku w wyjątkowy sposób, może odwiedzić Kaliskie Zawodzie.
5: Wicie wianków, pokaz ognia i muzyka na żywo. To wszystko czeka na Państwa w najbliższą sobotę 20 czerwca w rezerwacie archeologicznym w Kaliszu Zawodziu. Zapraszamy serdecznie na Noc Kupały, czyli na wspólne świętowanie najkrótszej nocy w roku.
2: Powiedziała Radio Centrum Katarzyna Kołodziej z Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej. Początek wydarzenia o 17:00. Atrakcje będą czekać do godziny 22:00. Legendy futbolu jak Włodzimierz Lubański, Grzegorz Lato czy Jan Domarski, a także legenda mikrofonu, komentator Dariusz Szpakowski i wielu innych znakomitych gości zawita w ten weekend do Raszkowa, gdzie świętowane będzie jubileusz stulecia Raszkowianki. Program obchodów obejmuje m.in. turnieje drużyn młodzieżowych, turnieje od oldboyów, mecz ligowy Raszkowianki, akademię jubileuszową i konferencję z udziałem legend polskiego futbolu, a także mecz drużyny burmistrza z ekipą sponsorów i gości. Podczas jubileuszu świętujemy także nasz awans na stulecie klubu do klasy A, powiedział Radiu Centrum Mateusz Woźniak, wiceprezes Raszkowianki.
6: Oficjalny awans do A klasy przy obecności wszystkich gości, wszystkich gwiazd, poparte bogatym turniejem Old Boy z gwiazdami ze świata ekstraklasy.
7: Ciężko namówić Dariusza Szpakowskiego na przyjazd na stulecie Raszkowianki.
6: No nie będziemy ukrywać, że gdzieś przeszłość chłopaków, byłych zawodników z Raszkowianki pomogły nam w tym. Charakter piłkarski, żeby tych ludzi ściągnąć, nie było łatwo, udało się.
7: W jakiej roli Dariusza Szpakowskiego zobaczymy i usłyszymy?
6: Dariusz Szpakowski będzie prowadził konferencję prasową, będzie komentował mecze, będzie przedstawiał historię klubu.
8: Witam wszystkich mieszkańców Raszkowa, Ostrowa Wielkopolskiego i okolic i zapraszam. 100 lat LKS-u Raszkowianka Raszków. Wielkie obchody przez dwa dni, 20 i 21 czerwca. Będzie wielu znakomitych gości, będę i ja. Zapraszam, Dariusz Szpakowski.
2: A wśród piłkarskich legend, które będzie można spotkać w weekend w Raszkowie, są również m.in. Mirosław Okoński, Marek i Wojciech Araszkiewiczowie, Dariusz Dziekanowski, Marek Citko, Kamil Kosowski, Marcin Żewłakow oraz Karol Linet.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Słyszałeś, Adrian? Nowe Renault Clio ma teraz automatyczną skrzynię biegów i fabryczną instalację gazową.
2: Automat i gaz w jednym? Przecież czegoś takiego jeszcze nie było.
1: No właśnie nie było, a teraz jest. Jedziesz płynnie, a na stacji benzynowej tankujesz za grosze. Dynamicznie i oszczędnie.
2: Czyli koniec z kompromisami. Komfort automatu i oszczędność LPG. Gdzie to dają?
1: W salonie Renault w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
2: Wybierz nowe Renault Clio z automatem i fabryczną instalacją LPG. Zapraszamy serdecznie, Adrian Matuszkiewicz
1: i Arkadiusz Mareniec.
3: Sklepy Społem w Kaliszu polecają. Ogórek i młoda kapusta w super cenie. Z naszej produkcji ciasto czekoladowo-syrowe i chleb staropolski. A z delicji chłodnik. Uwaga! Udko z kurczaka 11,90. Schab bez kości 17,90. I wołowina z Razowa 57,90. I jeszcze zupa Wifon 2 za 4 zł. A już od poniedziałku Społem rozdaje gratisy. Ryż biały kupiec 1 plus 1 gratis. Społem Kalisz. Tradycja i jakość.
4: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3.
5: Gastorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii miał być nowy grill,
6: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
0: Reklama.

0: Za 10 minut już godzina 10, a my teraz ruszamy na mundial piłkarski, ale nie będziemy mówić o wynikach.
1: No nie, teraz będzie o czymś bardzo przyjemnym, będzie o kaczuszce. Kaczka o ładnym imieniu Merlin stała się takim właśnie bohaterką tego mundialu i takim nieoficjalnym, jak to się ładnie mówi, nieoficjalną maskotką.
0: Nieoficjalna maskotka,
1: trudno
0: tak.
1: Mówić o maskotce, bo to jednak żywa kaczka, ale tak. Niech będzie.
0: Ptakiem zainteresowała się nawet FIFA. Okazuje się, że Merlin nosi małe skarpetki, chodzi po rozgrzanych chodnikach Meksyku, więc na wszelki wypadek też...
1: Skarpetki się przydają.
0: Tak. No i kaczor towarzyszy ulicznym sprzedawcom wody. Tak. Komu kibicuje? Chyba Meksykowi.
1: No właśnie, trudno powiedzieć. Wiesz, ona powinna być tak naprawdę to taka apolityczna. Nie powinna się niczym interesować ta kaczka. Wtedy by była rzeczywiście taką typową maskotką. Na pewno trafiła już do memów, do grafik, do piosenki na YouTubie. No internauci oczywiście szaleją, no bo to jest taki wdzięczny temat. Kaczuszka sobie biega w koszulce reprezentacji. No i tyle.
0: No dobrze. Były takie zwierzątka, które nam już typowały wyniki na mundialu.
1: Tak, przeróżne.
0: I to całkiem dobrze wychodziło.
1: Tak, dla niektórych z mniejszym...
0: Co jedzą kaczki?
1: Skutkiem. Wiesz co, one chyba jakieś roślinki.
0: No to trzeba by podrzucić co nieco z flagami.
1: Trochę kukurydzy, ale to dobrze trafiło do tego Meksyku.

0: Wrócimy oczywiście do mundialowych emocji, ale nie tylko o tym w wiadomościach.
1: A wiadomości już o godzinie 10:00. Będziemy mówić bardzo dużo na temat rafinerii w Rosji.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Reklama.
4: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
5: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
6: No, tego.
7: A może...
8: Także tak.
9: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energaobrót. Transparentne zasady. Realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energaobrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
10: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
11: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
10: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulnej 1. Zapraszamy.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Za chwilę 10, za oknami już coraz przyjemniej, bo na termometrach mamy w tej chwili 22 stopnie. Dziś maksymalnie zobaczymy nawet 25, ale po południu już możliwe przelotne opady deszczu oraz lokalne jeszcze wiosenne burze. Warunki biometeo obojętne. Wieczorem pogodnie i bez opadów.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
5: 10.
4: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Zawieszone loty w Moskwie po atakach Ukrainy na rafinerię. Stracił posadę, może też stracić mandat radnego słynny lekarz-milioner. Powiemy też o mundialowych emocjach i która drużyna pokazała największy apetyt na mistrzostwo. Paulina Nawrocka, zapraszam. Loty na głównych lotniskach Moskwy zostały zawieszone. Ruch na miejskiej obwodnicy wstrzymano po atakach ukraińskich dronów w obwodzie moskiewskim. W rafinerii w dzielnicy Kapotnia, która znajduje się 15 km od Kremla, wybuchł pożar. Dzielnica zasnuta jest gęstym dymem. Siły ukraińskie przeprowadziły zmasowany atak dronowy na te rafinerie i inne cele w obwodzie moskiewskim. Rafineria stanowi krytyczny obiekt infrastruktury paliwowej. Najsłynniejszy w ostatnich dniach lekarz-milioner Dawid Kacprzyk stracił posadę szefa SOR-u w warszawskim szpitalu południowym. Dziś może stracić także mandat radnego. Podczas posiedzenia Rady Dzielnicy Ursus radni PiS-u będą apelować, by zrzekł się zasiadania w Radzie. Z kolei Bartosz Arłukowicz, europoseł i wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej, twierdzi, że narzędzia do rozwiązania afery w warszawskim szpitalu mają NFZ, służby skarbowe państwa, NIK i prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski.
7: Jestem ostro wkurzony i uważam, że ta sytuacja powinna być wyjaśniona do cna i oczekuję wyciągnięcia konsekwencji wobec wszystkich osób, które podejmowały te decyzje. Także osób, które już dzisiaj w tym szpitalu nie pracują, a z tego co wiem, odgrywały kluczową rolę w podejmowaniu decyzji kadrowo-płacowych.
6: W szpitalu zbiera się dziś Rada Nadzorcza, która ma decydować o odwołaniu dyrektorki do spraw leczniczych placówki. Nadal nie wiadomo, co spowodowało skażenie popularnych miejskich basenów na Zakrzówku w Krakowie. Kąpielisko położone w malowniczym kamieniołomie blisko centrum zostało zamknięte 1 czerwca. Zarząd Infrastruktury Sportowej czeka na końcowy raport ekspertów, tłumaczy rzecznik spółki Sławomir Farbaniec.
8: Kilka podmiotów pobierało próbki wody, m.in. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Dzięki współpracy z UJ-em próbki trafiły do kolejnych laboratoriów akredytowanych.
6: I zapewnia, że zawiesina, która pojawiła się w wodzie, nie jest groźna dla ludzi, zwierząt i roślin. Czyszczenie basenów już się rozpoczęło, ale mało prawdopodobne, by zostały oddane do użytku przed weekendem, a ten ma być upalny, nawet 30 stopni. Anglicy pokonali Chorwację i wysłali światu jasny sygnał. Przyjechali na mundial walczyć o Puchar Świata. Gorzej zaprezentowała się Portugalia. Michał Waszkiewicz.
9: To w końcu był dobry mecz. Chorwaci strzelili ładne dwa gole, ale Anglicy byli jednak zdecydowanie lepsi. Do siatki trafili 4 razy, a 2 gole strzelił niezawodny Harry Kane, który po meczu przyznał, że do lepszej gry w drugiej połowie świetnie zmotywował ich trener. Powiedział nam po prostu, żebyśmy zagrali bez hamulców, wyluzowali. Coś w stylu, czego my się boimy. Po prostu wyjdźmy tam i grajmy. Rzucił tylko, co najgorszego może się stać. Przegramy mecz, to dopiero pierwsze spotkanie w grupie. Trudno, jedziemy dalej. Anglicy są mocni, a Portugalia w pierwszym meczu nie pokazała zupełnie nic. Grające schematycznie i powoli tylko zremisowała z Demokratyczną Republiką Konga 1-1. Frycowe zapłacił kolejny debiutant. Uzbekistan przegrał z Kolumbią 1-3. Z kolei Gana, choć miała dużą przewagę, dopiero w doliczonym czasie strzeliła zwycięskiego gola w meczu z Panamą.
6: A dziś na mundialu rozpoczyna się druga kolejka fazy grupowej.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
3: 4 minuty mamy po godzinie 10, ale nie tylko wokół mundialu świat się kręci, tym bardziej, że mecze o tak nieludzkiej porze, że no, jakoś tak mija nas bokiem to wszystko, a jeszcze naszych nie ma.
5: No właśnie, z tymi naszymi to trochę no tak nieprzyjemnie, ale dobrze, mamy inne rzeczy na głowie. Lato już za kilka minut, już powoli wszyscy sprawdzają.
3: Jeszcze chwila.
5: Jak tam pogoda w weekend.
3: Jeszcze moment.
5: Może się dobrze uda szwagra na grilla zaprosić. No,
3: sprawdzimy, czy warto szwagra, a już ci już mówię, a proszę, warto. Sobotę 32 to się nie skończy na grillu.
5: Myślę, że to nawet nie wiem, czy będzie nam się chciało rozpalać grilla. Leżaki!
3: Grill bez grilla. Wiecie, o co chodzi.
2: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz.

0: Reklama. Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
1: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
2: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie. Z delikatesu w centrum.
3: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
8: Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starlay MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
0: Reklama.
9: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz.

0: czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego?
1: 16 po 10 zaglądamy do świata celebrytów na bogato.
2: No, na bogato. Neymar zostanie ojcem po raz piąty.
1: O.
2: Podzielił się właśnie z fanami radosną informacją. Brazylijczyk, jego partnerka Bruna Biancardi oczekują narodzin kolejnej córki.
1: No, no
2: piłkarz generalnie jest kochliwy, no bo rzeczywiście piątka dzieci, poprzednie dzieci z dwiema innymi paniami. Także no rzeczywiście okay. Tam porozpraszana ta rodzina troszeczkę.
1: To ładnie to nazwałaś. Rodzina rozproszona. To bardzo ładnie. No,
2: Neymar
1: tak.
2: Jest trochę rozproszony, się okazuje.
1: Z pewnością. No może nie wszystko ogarnia. Dobrze, co jeszcze? Wnuczek Zenka Martyniuka obchodził roczek.
2: No tak.
1: Dość szczegółowo zrelacjonowano to w mediach społecznościowych, bo to takie czasy są, że to trzeba wszystko, wiesz, zrelacjonować.
2: Jak nie ma zdjęcia tortu, znaczy urodzin nie było.
1: Nic z tych rzeczy. No, musi być foto, wideo, audio, co się da, czego się nie da. Wiesz, no wszystko musi być, więc zrelacjonowano to. No i tam jest jakiś problem, bo dziadka nie było na tych urodzinach.
2: No może tylko na fotografiach. Różnie to bywa.
1: A dzisiaj z AI to można dołożyć. Jakby
2: tak,
1: to. Tak.
2: Luna dosi kolejny międzynarodowy sukces. Podczas tegorocznej gali Berlin Music Video Awards została uhonorowana prestiżową nagrodą Best Emerging Artist. No oczywiście miała bardzo ciekawą kreację, bo ona lubi takie różne fajne rzeczy. Była jedną z głównych gwiazd wieczoru. No to no bardzo pięknie. Miłe.
1: I bardzo dobrze. Sandra Kubicka jeszcze zdarzyła się z uwagami internautek pod swoim adresem. Chodzi o nagrania po treningu. No nie podobało się tam, wiesz, no, jednak taka zazdrość chyba wzięła górę internautek. No ale była szybka odpowiedź pani Sandry.
2: Dobrze, to jeszcze Rancho wraca po 10 latach przerwy. Mamy od czasu do czasu jakieś nowe zdjęcie. Teraz serialowa Lucy została przyłapana z nowym towarzyszem. Chodzi o pieska po prostu.
1: No i pieska. Czekamy w takim razie na nowe odcinki. Co tam się wydarzy, pewnie będzie mnóstwo historii. A teraz gramy Coldplay, Beyoncé.

0: Reklama.
1: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
2: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy!
3: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
4: Kalisz, szykujcie się na największy rodzinny festyn tego lata. 20 czerwca Transport Cup. Koncerty, gwiazdy sportu i telewizji, konkursy, loty helikopterem, turniej piłki nożnej i mecz Gwiazdy kontra Kalisz. Stadion Miejski przy Łódzkiej. Zaczynamy od 11. Wstęp wolny.
5: Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starlay MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
6: Estrada folkloru i 16 swojskie spotkania z folklorem. Ta niedziela od 14.30 boiska sportowe w Moszczance i Skrzebowej koło Raszkowa. Dobra zabawa w towarzystwie muzyków, śpiewaków i tancerzy z południowej Wielkopolski oraz zespołu Perlinka z Ukrainy. Towarzyszące targi sztuki ludowej, etnomuzeum, wystawa Dwie dekady, 20 historii, zlot pojazdów zabytkowych i atrakcje dla najmłodszych. Zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa. Wstęp oczywiście i jak najbardziej wolny.
7: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
0: Reklama.
8: Duet na rano.

0: 10:30 wiadomości Mateusz Kurzej.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: W Opatówku już po raz piąty trwają Dni Trzeźwości. Z tej okazji w sobotę zaplanowano piknik rodzinny z atrakcjami. W Kaliskim Liceum Plastycznym wernisaż wyjątkowej wystawy dla osób niewidomych i słabowidzących. 20-lecie Amazonek z Pleszewa.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Ruszyły piąte Dni Trzeźwości w Opatówku. W ramach wydarzenia od czwartku do soboty zaplanowano wspólną akcję z policją. Trzeźwy poranek, spotkania profilaktyczne z terapeutami, meetingi czy turniej siatkówki. Jak powiedział Radiu Centrum Sebastian Wardęcki, burmistrz Opatówka, zwieńczeniem jubileuszowych Dni Trzeźwości będzie rodzinny piknik połączony z powitaniem lata.
4: Zwieńczeniem tych dni w sobotę będzie wielki piknik rodzinny, który organizujemy przy Szkole Ogrodniczej w Opatówku. Wiele atrakcji, zwłaszcza dla najmłodszych, będą występy artystyczne lokalnych zespołów. Do tego oczywiście również przygotowaliśmy wiele stoisk profilaktycznych. Będzie można się zapoznać z ofertą wielu też instytucji, które współdziałają z gminą Opatówek. Wiele atrakcji, w tym również bardzo ciekawa loteria fantowa z fantastycznymi nagrodami.
2: Piknik rodzinny zaplanowano w tę sobotę w Zespole Szkół imienia Stanisława Mikołajczyka w Opatówku w godzinach od 14 do 18. Wszystkie atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dorosłych są bezpłatne.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Wernisaż wystawy pokonkursowej Zabawka gra bajka w Liceum Sztuk Plastycznych w Kaliszu. To efekt pracy 69 uczniów z 9 szkół plastycznych z całej Polski. W konkursie imienia błogosławionej matki Elżbiety Duży-Czackiej w dwóch kategoriach przyznano nagrody za 3 pierwsze miejsca oraz po 3 wyróżnienia. Uczniowie mieli zaprojektować sensoryczny obiekt, który będzie dostępny dla osób niewidomych i słabowidzących.
5: Zapraszamy do Liceum Sztuk Plastycznych przy ulicy Rzemieślniczej 2 na wernisaż wystawy Zabawka gra bajka. To świetna okazja, żeby zajrzeć do szkoły, w której sztuka to codzienność. Na wystawie zobaczycie projekty młodych twórców, zabawki, gry, formy, które łączą, a nie wykluczają. To rzeczy, które można poznawać nie tylko wzrokiem, ale też dotykiem. Powstały z myślą o osobach niewidomych i słabowidzących, pełne faktur, dźwięków, pomysłów, które naprawdę uruchamiają wyobraźnię.
2: Powiedziała Radio Centrum Marzena Bobrzecka, koordynatorka konkursu i wystawy. Wernisaż połączony z wręczeniem nagród rozpocznie się jutro o godzinie 13. Wstęp jest wolny, a partnerem medialnym jest Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: 20 lat temu w Pleszewie powstało miejsce, które dla wielu kobiet stało się symbolem nadziei, wsparcia i siły. Pleszewski Klub Amazonek od początku związany jest z Danielą Szkopek, która nieprzerwanie stoi na jego czele, integrując i wspierając kobiety po chorobie nowotworowej.
6: Podczas jubileuszu 20-lecia klubu Pleszewskie Amazonki wielokrotnie podkreślano, jak ogromne zmiany zaszły w leczeniu i profilaktyce raka piersi. Onkolożka dr Ewa Staszewska-Czubak wspominała, że kiedy rozpoczynała współpracę z Amazonkami, na badania USG piersi kierowała pacjentki do Poznania. Dziś takie badania są powszechnie dostępne, a świadomość kobiet znacznie wzrosła. Jednocześnie zaznaczyła, że profilaktyka nadal wymaga intensywnej promocji i edukacji. To właśnie edukacja oraz wzajemne wsparcie od lat 20 są misją pleszewskich Amazonek. Podczas uroczystości wyróżniono osoby i instytucje wspierające działalność klubu, wręczając im bursztynowe i srebrne łuki Federacji Stowarzyszeń Amazonki. Nie zabrakło jubileuszowych wzruszeń. Goście odśpiewali 100 lat Danieli i Arkadiusz Szkopkom, pojawił się okazały tort, a uroczystość uświetnił koncert Katarzyny Zawady. Całość zwieńczyła wspólna kolacja, podczas której wspominano minione lata i snuto plany na przyszłość. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: wiedzieć gdzie.
1: Reklama.
2: Garnitury, garnitury. Który wybrać, ale który?
3: Garnitur.
4: Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
5: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
6: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
7: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
8: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
9: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
8: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
1: Reklama.

0: Za 12 minut godzina 11 na nas powoli czas, a zmiana to na stanowisku Karolina Romka. Cześć.
1: Cześć, dzień dobry.
2: Dzisiaj czwartek, to znaczy, że już powolutku szukujemy się do weekendu, tak?
1: Że już piątek, tak? Zaraz sobota i dobra, tak, do niedzieli jest, już nie mówmy.
0: To jest zdecydowanie
1: koniec.
0: Ten moment, kiedy można zacząć ludzi denerwować, że hej, za chwilę weekend.
2: Ale no, nie, tak, ja,
1: zwłaszcza tych, którzy w pracy.
2: To jest bardzo dobra wiadomość dla tych wszystkich, którzy po nocach oglądają ostatnio mundial. No, bądźcie trochę,
1: że odeszłam,
2: trochę
1: czy co?
2: Litości.
0: Tym bardziej, odeszłam. Że zbliża się ten hit wielki, o którym też wczoraj wspominaliśmy na antenie. Jak to było? Curaçao, zwane Curaçao powszechnie i wybrzeże Kości Słoniowej, jeżeli dobrze pamiętam.
2: To będzie coś.
0: To będzie uczta.
2: Historyczna.
0: Zdecydowanie historyczna uczta, tak. Powiedziałbym taka dla konesera futbolu.
2: Konesera. A kto ma na przykład dosyć sportu takiego ogólnego, to może sobie pójść na przykład w weekend na spacer i zapomnieć o mundialu.
1: Bardzo dobrze. A będzie powiem ci, że będzie taki spacer, że tylko się chować w cieniu drzew.
0: 32 stopnie na sobotę, także już planujcie sobie aktywności i odpoczynek.
2: Pomarzyć można, a to już niedługo.
1: Lodówka szeroko otwarta. Warte w razie czego.
0: Nie, to przymknąć trzeba, schłodzić, a później otworzyć.
1: A, dobra, to ty masz lepsze system.
2: Albo można z tej lodówki wyciągnąć kilka fajnych takich lodowatych potraw.
1: Obłożyć się na przykład mrożonym groszkiem.
2: Sorbecik, trochę.
0: Drogie panie,
2: pomarzyliśmy.
0: Nasz czas dobiegł końca. Gramy i dziękujemy. Cześć.

0: Reklama. Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
1: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
2: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
3: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
2: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
4: Promocja trwa do 31 sierpnia.
2: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, New Tend, Install Projekt, Roka i Stella.
4: Armatura 24.
5: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
6: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
7: Przedszkole otwarte także w sobotę. Jest takie w Kaliszu. Jedyne takie w mieście, ale blisko lasu, bo przy Lubelskiej 22. Zapewniamy dzieciom codzienne spacery i wycieczki rowerowe po lesie. A jeśli twoje dziecko ma alergie pokarmowe, stworzymy mu indywidualne menu. Od września promocyjne ceny dla nowych przedszkolaków. Małe, kameralne, niepubliczne przedszkole, kolorowy świat. Otwarte także w soboty. Kalisz, Lubelska 22. Telefon 609 01 02 07. Znajdziesz nas na Facebooku.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: W tej pogodzie teraz niebo mocno zachmurzone i synoptycy dają znać, że możliwe będą w części regionu niewielkie opady deszczu. Ma teraz 22 stopnie, dziś maksymalnie zobaczymy nawet 26, bo tego słońca jeszcze się dziś trochę pojawi. Wiatr teraz z zachodu wieje słabo, 13 km na godzinę, a na barometrach mamy 1019 hektopaskali.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 11.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Zatrzymano podejrzanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Państwowa Inspekcja Pracy zyska nowe uprawnienia. I gdańska plaża bardziej dostępna dla niepełnosprawnych. Paulina Nawrocka, zapraszam. Mężczyzna podejrzewany o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej został zatrzymany przez lubelskich policjantów i ABW, poinformował premier Donald Tusk. Zatrzymany posługuje się gruzińskim paszportem. Służby pracują nad ustaleniem zleceniodawcy. Szef Pentagonu Pete Hegseth zapowiedział przegląd obecności sił zbrojnych USA i ich baz w Europie, który potrwa do 6 miesięcy. NATO musi powrócić do prawdziwego, sztywnego sojuszu wojskowego, mówił w Brukseli podczas spotkania ministrów obrony państw NATO szef Pentagonu. Dodał, że coroczne składki członkowskie USA w NATO będą uzależnione od realizacji przez inne kraje celów w zakresie wydatków na obronę. W ocenie Hegsetha niektóre kraje sojuszu nie wykazały jeszcze wiarygodnej ścieżki wypełnienia swoich zobowiązań ze szczytu w Hadze. Na ubiegłorocznym szczycie państwa członkowskie przyjęły zobowiązanie, zgodnie z którym do 2035 roku roczne wydatki na obronność mają wzrosnąć do poziomu 5% PKB. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy zyska nowe uprawnienia. Urzędnicy będą mogli przekształcać umowy cywilnoprawne i B2B w umowy o pracę. Pełniąca obowiązki okręgowego inspektora pracy w Bydgoszczy Sylwia Krawczyk zapowiada kontrolę.
6: Przede wszystkim będziemy reagować na skargi, bo to oznacza, że przynajmniej jedna strona stosunku prawnego nie jest zadowolona z umowy i czuje, że cechy tej umowy są takie jak przy umowie o pracę. Inspektor pracy pójdzie na kontrolę i będzie przede wszystkim najpierw negocjował. Będzie rozmawiał z obiema stronami stosunku prawnego. Jeżeli stwierdzi, że są przeważające cechy stosunku pracy, wtedy wystosuje do pracodawcy polecenie przekształcenia tej umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę.
5: Jeśli pracodawca się nie zgodzi, to sprawa trafi do sądu. W Polsce około 1,5 miliona osób wykonuje pracę wyłącznie na zleceniach i umowach pokrewnych. Specjalistyczne wózki i chodziki plażowe trafiły na wyposażenie kąpielisk morskich w Gdańsku. Sprzęt, który ma poprawić dostępność plaż dla osób z niepełnosprawnościami, ufundowali przedstawiciele biznesu. Paweł Radzewicz.
7: Takiego wsparcia dla osób, które nie są w stanie samodzielnie korzystać z plaż, jeszcze nie było, mówi prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
8: Prezentujemy 15 wózków, zarówno dla osób dorosłych, to te niebieskie, jak i dla dzieci, dla młodszych, te żółte, ale także specjalne chodziki ułatwiające poruszanie się po piasku.
7: W poszukiwaniu sprzętu, który byłby odpowiedni na miękki bałtycki piasek, trzeba było sięgnąć aż do Australii, dodaje szef Gdańskiego Ośrodka Sportu Kamil Koniuszewski.
9: Jesteśmy pierwsi w Polsce. Myśmy 2 lata testowali różne wózki, nie jeden zakopaliśmy, ale przy testowaniu tych wózków stwierdziliśmy, że to działa.
7: Jak działa, zainteresowani będą mogli sprawdzić na razie na kąpieliskach w Brzeźnie i na Stogach.
5: A teraz śląski wyjątkowy weekend dla miłośników amerykańskiej motoryzacji. Do Katowic na lotnisko Muchowiec zjadą klasyki. To największy festiwal amerykańskich samochodów w Europie. Przyjadą skrzydlate krążowniki i filmowe pojazdy z Batmana, Parku Jurajskiego i Słonecznego Patrolu. Impreza zacznie się jutro i potrwa do niedzieli.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: No jakby fajnie takim Batmobilem przyjechać teraz do pracy. Och, pomarzyć dobra rzecz. 4 minuty po godzinie 11, nie Batmobil, a rower. Ten mnie tutaj przewiózł i będę z wami do godziny 17. Karolina Romka z tej strony mikrofonu. Życzę wam pięknego dnia.

0: Reklama.
1: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Liskalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
4: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
3: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
0: Reklama.
5: Od radia.
6: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
7: z Moniką Nowak, burmistrz Koźminka, porozmawiamy o inwestycjach realizowanych w gminie oraz o sytuacji demograficznej. Aż tak warto posłuchać.
6: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
5: Od radia dla ciebie.

No proszę, jak panowie ładnie i romantycznie śpiewają. 4-18 czerwca w kalendarzu, 169 dzień roku, do końca 196 dni, a do końca wiosny jeszcze 2 dni, więc idziemy w takim bardzo letnim kierunku, co będzie widać też oczywiście w temperaturze na najbliższy weekend. Co widać jeszcze na horyzoncie? Otóż wiadomości z naszego regionu, a w nich między innymi zaprosimy na muzykę organową do Kalisza. Szczegóły już o godzinie 11.30.

0: tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575-144-248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
1: Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy. Reklama.
2: I gra muzyka.

0: I jam, i whisky, wszystko w temacie. Zbliża się godzina 11.30, więc czas na kolejne wiadomości z naszego regionu. Te przedstawi Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Tragiczny wypadek na obwodnicy Ostrowa. Zaprosimy na muzykę organową w Kaliszu, a w sporcie nowy koszykarz Stali.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Trzy osoby trafiły do szpitala. Jedna z nich zmarła. To skutek tragicznego wypadku, do którego doszło wczoraj przed 14 na obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego.
3: Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów będących na miejscu, kierujący busem najechał na stojący pojazd. W samochodzie osobowym podróżowały trzy osoby. Wszystkie zostały przewiezione do szpitala. Kierujący busem trzeźwy.
2: Poinformowała Radio Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, oficer prasowa ostrowskich policjantów. Niestety, ale mimo podjętej reanimacji życia jednego ze poszkodowanych nie udało się uratować. Droga S11 od ronda Strugi w kierunku Pleszewa była zablokowana. Na miejscu pracowali policjanci, którzy będą dokładnie wyjaśniać okoliczności zdarzenia.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Najpiękniejsza muzyka organowa znów zabrzmi w Kaliszu, a to za sprawą koncertu, który odbędzie się w tę niedzielę w kościele garnizonowym.
4: Gościem wieczoru będzie wybitny czeski organista i kompozytor Michał Nowenko, artysta koncertujący na całym świecie, profesor Konserwatorium Praskiego i laureat wielu nagród w dziedzinie improwizacji organowej. W programie usłyszymy utwory od renesansu po XX wiek, m.in. kompozycje Bacha, Pachelbela i Martinu, a koncert zwieńczy improwizacja organowa wykonywana przez artystę.
2: Powiedziała Radio Centrum Alicja Zielińska, organizatorka. Początek o godzinie 18. Wstęp jest wolny. Tajan Jones został nowym koszykarzem Stali Ostrów. 27-latek występuje na pozycji rzucającego obrońcy. Może to być ciekawy transfer, bo Amerykanin grał ostatnio w lidze włoskiej.
5: Tajan Jones mierzy 196 cm. Zanim trafił do Europy, reprezentował barwy Asheville Bulldogs, gdzie średnio rzucał 13 punktów w meczu. W poprzednim sezonie występował zarówno w lidze włoskiej w zespole Vanoli Cremona, jak i w końcówce sezonu na jej zapleczu. Wcześniej grał również w lidze Beneluxu, będąc z graczem ZZ Leiden, 10 razy wystąpił w FIBA Europe Cup. Notował tam średnio ponad 15 punktów, czyli pół zbiórki i półtorej asysty, na 49% skuteczności w rzutach z gry i prawie 39% skuteczności w rzutach z dystansu. Jones to zawodnik na pozycję rzucającego obrońcy. Charakteryzuje się tym, że jest dobrym strzelcem, typowym łowcą punktów. Jest to gracz, który dwa ostatnie sezony spędził we Włoszech. Pierwszy sezon miał bardzo udany, a drugi trochę słabszy. Teraz chce się odbudować i udowodnić swoją wartość, dlatego liczymy, że będzie dużym wzmocnieniem w naszej drużynie, powiedział Radio Centrum o Amerykaninie trener Andrzej Urban. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
2: Sklepy Społem w Kaliszu polecają ogórek i młoda kapusta w super cenie. Z naszej produkcji ciasto czekoladowo-syrowe i chleb staropolski. A z delicji chłodnik. Uwaga! Udko z kurczaka 11,90, schab bez kości 17,90 i wołowina z Razowa 57,90. I jeszcze zupa Wifon 2 za 4 zł. A już od poniedziałku Społem rozdaje gratisy. Ryż biały kupiec 1 plus 1 gratis. Społem Kalisz. Tradycja i jakość.
3: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
0: Reklama.
4: Ja się sta

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio Centrum i gra gitarra.
2: No i zagra nam zespół Fun Loving Criminal z album Come Find Yourself. No i mamy kawałek Scooby Snacks. To piosenka, która została napisana przez zespół, ale ma kilka cytatów z filmów Quentina Tarantino, więc Tarantino też uznawany jest za pisarza i tekściarza, jeżeli chodzi o ten tekst. No to bardzo proszę, posłuchajcie. You fucking bitch.

0: Igo i wiatr, zbliża się godzina 12.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: W najbliższych wiadomościach będzie podsumowanie pierwszej kolejki piłkarskich mistrzostw świata. Szczegóły o 12.
2: Reklama.
3: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
4: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
3: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
5: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
6: No, tego. Może.
7: Także tak.
8: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: 23 stopnie, dziś możliwe przelotne opady deszczu, ale będzie ich niewiele i temperatura sięgnie jeszcze 26, wiatr zachodowy i teraz słabo 13 km na godzinę, a na barometrach mamy 1019 hektopaskali.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: 12.
4: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Policja zatrzymała podejrzanego o zabójstwo Rosjanina. Mamy komentarze. Rząd chce jeszcze w tym roku zacząć budowę stałej bazy dla wojsk USA. Za chwilę też podsumowanie pierwszej kolejki piłkarskich mistrzostw świata. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Służby zatrzymały podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka w Białej Podlaskiej. Informację przekazał premier Donald Tusk. Mężczyzna ma posługiwać się gruzińskim paszportem. Więcej na ten temat reporter Cezary Jaszczyk.
6: Zatrzymania dokonali funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i lubelskiej policji. Służby mają teraz pracować nad dokładnym ustaleniem zleceniodawcy. O pierwsze komentarze w sprawie zatrzymania pytałem posłów w Sejmie. Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej mówi o prawnej operacji i jasnym komunikacie w stronę Kremla, bo zamordowany Rosjanin był ostrym krytykiem Władimira Putina.
7: To jest wyrazisty sygnał dla Federacji Rosyjskiej, że tutaj ich specnaz nie będzie się panoszyć.
6: Prawo i Sprawiedliwość zachowuje ostrożny optymizm.
8: No jeśli jest zatrzymany, to dobrze, byleby tylko to nie było takie działanie pod publiczkę i za chwilę wypuszczą, bo już takie mieliśmy przypadki.
6: Mówił Henryk Kowalczyk z PiSu. Więcej szczegółów dotyczących samej operacji mamy poznać po 13:00 od szefa MSWiA i koordynatora służb specjalnych.
5: Koszt budowy stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce może wynieść od kilku do kilkunastu miliardów złotych. Tak szacuje to wiceminister obrony Paweł Zalewski. Dodał, że rząd chciałby jeszcze w tym roku ruszyć z budową miasteczka dla żołnierzy USA. W ocenie Zalewskiego rządowi zależy na tym, aby szybko w ciągu kilku albo kilkunastu tygodni zakończyć rozmowy na temat tego, jakie oddziały amerykańskie znajdą się w Polsce w oparciu właśnie o tę stałą bazę. Z kolei szef Pentagonu Pete Hegseth zapowiedział właśnie przegląd obecności sił zbrojnych USA i amerykańskich baz w Europie. Ma potrwać do 6 miesięcy. Jak mówi Hegseth, niektóre kraje sojuszu obleją ten sprawdzian, a inne zdadzą go celująco. Spalona ciężarówka blokuje drogę ekspresową koło Wrocławia. Chodzi o S5 w stronę Wrocławia od północy. Nie ma informacji o tym, by ktoś ucierpiał. Były imponujące występy faworytów, kilka niespodzianek, parę naprawdę dobrych spotkań i dużo pięknych bramek z dystansu. Za nami pierwsza kolejka fazy grupowej Mundialu. Kto zaimponował, a kto zawiódł? O tym Michał Waszkiewicz.
9: Niemcy, Francja, Argentyna i Anglia. Te zespoły już w pierwszych meczach pokazały, po co przyleciały na Mundial do USA, Meksyku i Kanady. Wygrali wysoko, pewnie i w ładnym stylu. Słabiutko spisali się Hiszpanie, remisujące z Republiką Zielonego Przylądka, czy Portugalia, dzieląc się punktami z Demokratyczną Republiką Konga. Wygrać nie udało się także Holandii i Belgii, a także Brazylii, która zgubiła punkty w starciu z Marokiem, mówi obrońca Danilo. To był szok, to naprawdę był szok, ponieważ w zespole były ogromne oczekiwania, że zagramy wielki mecz i zdominujemy rywala. Na plus na pewno występy gospodarzy, zwłaszcza USA i Meksyku. Podobać się mogła Norwegia czy niespodziewanie Australia. Ku radości kibiców błyszczą gwiazdy. Leo Messi strzelił 3 gole, a Erling Haaland, Kylian Mbappé i Harry Kane po 2.
5: Dzisiaj wieczorem Czechy RPA oraz Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina, a w nocy Kanada, Katar i Meksyk, Korea.
4: Kursy walut.
3: No to jakby się tak wybierać w niektóre kierunki, to trzeba się zaopatrzyć w odpowiednią walutę. Średni kurs waluty euro sprawdzamy. Teraz to 4,25 zł, dolar amerykański 3,71 zł, frank szwajcarski to 4,62 zł i funt brytyjski 4,91 zł.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 5 minut po 12:00.

0: Reklama.
1: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
2: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy.
3: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
4: Influencer od cen, masz więcej zbycia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca.

0: Kuponem Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie, ale 100-250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starlay MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy. Reklama.
1: Od radia.
3: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
4: z Moniką Nowak, burmistrz Koźminka, porozmawiamy o inwestycjach realizowanych w gminie oraz o sytuacji demograficznej. Aż tak warto posłuchać.
3: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
1: Od radia dla ciebie.

0: Reklama.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
2: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
3: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
2: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
4: Promocja trwa do 31 sierpnia.
2: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, New Tend, Install Projekt, Roka i Stella.

Za chwilę kolejne wiadomości z naszego regionu, a w nich między innymi o Złotej Apce, czyli aplikacji, która ma pomóc seniorom, ale powiemy także o kolejnym spotkaniu z folklorem. Szczegóły w wiadomościach o 12.30.

0: Minęła 12.30, czas na kolejne wiadomości z naszego regionu. To przedstawi Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Młodzi programiści z całej Polski pokazali, jak technologia może pomagać mieszkańcom. Muzyka ludowa, regionalne tradycje i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin w tę niedzielę w Skrzebowej i Moszczance. Zacięta walka juniorów.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Jak pomóc seniorom? Jak usprawnić zgłaszanie awarii w mieście? Być może wystarczy aplikacja. Te powstały w ramach konkursu zorganizowanego przez Technikum imienia Świętego Józefa w Kaliszu. Złota apka. Nadesłane przez uczniów z całej Polski propozycje zaskoczyły jurorów pomysłowością i użytecznością.
3: Były to pomysły, które rozwiązywały pewne realne problemy, czy to z życia szkoły, czy to z życia otoczenia. Przykład to chociażby aplikacja AgroControl dla wspomagania prowadzenia gospodarstw rolnych, aplikacja Senior Assistant, która ułatwia codzienne życie seniorów i daje im też oczywiście pewne większe poczucie bezpieczeństwa. Tutaj widać, że te aplikacje były dopracowane, przemyślane i myślę, że zdecydowanie właśnie ci młodzi ludzie, którzy uczestniczyli w tym konkursie, którzy zgłaszali te prace, to są ludzie, którzy z pewnością odniosą sukces w dalszej karierze zawodowej.
2: Powiedział Radio Centrum Krzysztof Gałka, juror. Zwycięska aplikacja Puls Miasta, stworzona przez Łukasza Rzyszkiewicza i Dawida Stolarczyka z Kętrzyna, ma uprościć zgłaszanie awarii przez mieszkańców.
4: Można zgłaszać takie typu problemy jak dziura w drodze, niesprawna latarnia, bo dotychczas jest to droga przez mękę, wysyłanie formularzy, telefonów, bo nie wiadomo, czy w ogóle ktoś to przeczytał. Z życia codziennego jest to pomysł, nie ma zbytnio na taką szeroką skalę tego. Staraliśmy się uprościć kontakt między mieszkańcem a urzędem.
2: Powiedział Radiu Centrum Dawid Stolarczyk. Konkurs jest jedną z wielu inicjatyw, dzięki którym uczniowie mogą pokazać swoje zainteresowania i rozwijać talent.
5: Chcemy wyjść i zachęcić młodzież, aby robiła coś więcej, aby sama się rozwijała. Mamy ku temu możliwości, nie wiem, ostatnio chociażby nasi fotografowie wraz z grafikami robili mural w szkole. Też wymyśliliśmy konkurs na maskotkę szkoły, gdzie też był przeznaczony dla młodzieży. To jest taki urywek tego, co pragniemy robić, aby rozwijać ich talenty. Też niekoniecznie w zawodzie, bo też w ostatnim czasie przeżywaliśmy w szkole wieczór literacki.
2: Powiedział Radiu Centrum ksiądz dr Adam Kraska, dyrektor Technikum imienia Świętego Józefa w Kaliszu. Konkurs jest poświęcony pamięci Jakuba Biernackiego, tragicznie zmarłego ucznia Technikum imienia Świętego Józefa w Kaliszu, który kształcił się w zawodzie technik informatyk. Partnerem medialnym wydarzenia było Radio Centrum.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Przed nami kolejna, 16. odsłona swojskich spotkań z folklorem. Miłośnicy tradycji, muzyki ludowej i regionalnego dziedzictwa spotkają się na boiskach sportowych w Skrzebowej i Moszczance koło Raszkowa, a wydarzenie odbędzie się w tę niedzielę o godzinie 14.30.
6: W programie przewidziano występy zespołów tańca ludowego, folklorystycznych, kapel dudziarskich oraz solistów. Gościem specjalnym tegorocznej edycji będzie zespół tańca ludowego Perlinka ze Sławuty na Ukrainie. Oprócz koncertów uczestnicy będą mogli odwiedzić 8. zlot pojazdów zabytkowych Pokaż swoje Casco, Etnomuzeum w Starej Oborze oraz wystawę fotografii Dwie dekady, 20 historii. Zaplanowano również promocję odnowionych questów, targi sztuki ludowej, warsztaty, animacje i liczne atrakcje dla dzieci. Wstęp na swojskie spotkanie z folklorem jest oczywiście bezpłatny. A partnerem medialnym wydarzenia jest Radio Centrum. Dawid Nawrocki, Radio Centrum.
2: Ostatni wyścig decydował o poszczególnych miejscach w trzeciej rundzie ćwierćfinałowej drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów na żużlu, którą wczoraj rozegrano na torze w Ostrowie. Terzet Ostrowia po czterech seriach prowadziła wspólnie z Włókniarzem Częstochowa, a ostatecznie zajęła trzecie miejsce. Wygrał GKM, który triumf zapewnił sobie po zwycięstwie Kevina Małkiewicza w ostatnim wyścigu. Drugi był zespół z Częstochowy, a czwarta Stal Rzeszów.
7: Był przed własną publicznością, ale jak przyszedł zawody, już coraz minął trochę.
8: Widać po twoich startach, że jeszcze nad tym musisz pracować, szczególnie ten dojazd do pierwszego łuku.
7: Tak, zgadzam się. Trenujemy cały czas na treningu. Podnosi na starcie, bardziej trzeba przypilnować go jeszcze.
8: W tym pierwszym wyścigu fajnie powalczyłeś, tam na dystansie widać, że gdzieś jazda całkiem płynna.
7: Pierwszy biegły spoko, a później już trochę przełożenia i wyszło jak wyszło.
8: Zacięty był ten ćwierćfinał?
9: No zacięty, dokładnie. Najważniejsze, że chłopacy walczą. No wiadomo, żałujemy tych ostatnich wyścigów przegranych. Gdzieś tam minimalne błędy w rozegraniu pierwszego łuku, ale widać podstawowi, jakby młodzieżowcy są w dobrej dyspozycji, więc możemy się cieszyć.
2: Odpowiedzieli Radio Centrum w kolejności Piotr Rudowicz, 16-letni wychowanek też od Ostrowia oraz trener Tomasz Gapiński. Dodajmy, że pierwszy raz w Ostrowie po odejściu z Terze do Ostrowia przyjechał Mariusz Staszewski, obecnie trener Włókniarza Częstochowa, a w Parku Maszyn był również Kamil Brzozowski, aktualnie trener młodzieży w Stali Rzeszów.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25 minut do godziny 13, no to wracamy do muzyki na 106,4, a to jest kawałek, który chyba uwielbiają wszyscy kierowcy, bo przy nim naprawdę dobrze się jedzie. To Robert Miles, One and One.

0: Reklama. Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
1: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
2: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Przedszkole otwarte także w sobotę. Jest takie w Kaliszu. Jedyne takie w mieście, ale blisko lasu, bo przy Lubelskiej 22. Zapewniamy dzieciom codzienne spacery i wycieczki rowerowe po lesie. A jeśli twoje dziecko ma alergie pokarmowe, stworzymy mu indywidualne menu. Od września promocyjne ceny dla nowych przedszkolaków. Małe, kameralne, niepubliczne przedszkole, kolorowy świat. Otwarte także w soboty. Kalisz, Lubelska 22. Telefon 609-01-0207. Znajdziesz nas na Facebooku.
7: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
10: Radio Centrum.

9 minut pozostało do godziny 13. Zerkam do kalendarza, jakie mamy dzisiaj święta, tak przy czwartku, 18 czerwca, i dzisiaj mamy takie święta, które są i gastronomiczne, można powiedzieć, i takie, które też mówią o edukacji. W kwestiach edukacyjnych dzisiaj mamy autystyczny Dzień Dumy, bardzo ważne święto, Dzień Ewakuacji także. Do tego jeszcze Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Mowie Nienawiści, zwłaszcza w dobie internetu, gdzie jakoś tak wszystko wszystkim uchodzi jakoś płazem. Lepiej jest komuś sprawić komplement i powiedzieć coś miłego, prawda? Niby łatwiej, ale jednak wychodzi na to, że trudniej. A w kwestiach związanych z jedzeniem to mamy Dzień Zrównoważonej Gastronomii i Międzynarodowy Dzień Sushi, jakby ktoś się zastanawiał, co dzisiaj wciągnąć na lunch. To już wiecie, smacznego!

0: It's My Life i Dr. Alban. No i tak to mógłby sobie zanucić, zaśpiewać pewien żółw olbrzymi imieniem Jonathan, który jest najstarszym żyjącym zwierzęciem na świecie. Ma, uwaga, 194 lata. To dopiero jest wiek i pewnie niezła mądrość życiowa. O tym i nie tylko w najbliższych wiadomościach, które na antenie Radia Centrum już o godzinie 13.
1: Reklama.
2: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
3: Garnitur!
4: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
5: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
6: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
7: Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
8: Kalisz, szykujcie się na największy rodzinny festyn tego lata. 20 czerwca Transport Cup. Koncerty, gwiazdy sportu i telewizji, konkursy, loty helikopterem, turniej piłki nożnej i mecz Gwiazdy kontra Kalisz. Stadion Miejski przy Łódzkiej. Zaczynamy od 11. Wstęp wolny.
9: Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji, starej MI. Jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
1: Reklama.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: W tej pogodzie dzisiaj sporo słońca, 26-25 stopni maksymalnie w naszym regionie. Do tego wiatr z zachodu słaby, 13 km na godzinę. Synoptycy dają znać, że w części naszego regionu odrobinę może pokropić dzisiaj. Na barometrach mamy obecnie 1019 hektopaskali. Ciśnienie na razie jest stabilne.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 13.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Prokuratura zaczęła kontrolę w warszawskim Szpitalu Południowym. Służby zatrzymały podejrzanego w sprawie zabójstwa rosyjskiego satyryka. Powiemy też o najstarszym znanym zwierzęciu na Ziemi. Ma 194 lata. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prokuratura rozpoczęła kontrolę w warszawskim Szpitalu Południowym. To tam pracował lekarz w trakcie specjalizacji, Dawid Kasprzyk, który zarobił miliony, będąc szefem SOR-u. I to tam, według medialnych doniesień, mieli być przyjmowani poza kolejnością politycy Koalicji Obywatelskiej. Prokuratura ma sprawdzić, czy faktycznie do tego dochodziło i jak działał SOR w placówce. Śledczy wezmą też pod lupę grafik lekarza. Doktor milioner stracił posadę szefa SOR-u w warszawskim Szpitalu Południowym. Dziś może także stracić mandat radnego. Będą o to apelować jego polityczni oponenci. Chcą, by zrzekł się zasiadania w Radzie Dzielnicy Ursus, bo nadszarpnął wizerunek Rady Dzielnicy, mówi jej wiceprzewodniczący Stanisław Dratkiewicz z PiS-u.
6: Rada zaapeluje do pana radnego Dawida Kasprzyka o złożenie mandatu. Sprawy zaszły już tak daleko, że szkodzą wizerunkowi samorządu. Zgodnie z przepisami prawa jedynym wyjściem jest rezygnacja radnego. Nie znaleźliśmy innych podstaw prawnych, które mogłyby być przesłanką do wygaszenia mandatu radnego.
5: Posiedzenie Rady Dzielnicy odbędzie się o 18. Służby zatrzymały mężczyznę podejrzanego o udział w zabójstwie rosyjskiego artysty o pseudonimie Simon Skrepecki. To satyryk, który otwarcie krytykował Rosję i Władimira Putina. Do Polski przyjechał kilka lat temu. Kogo zatrzymano w tej sprawie i co na ten temat wiemy? O tym z Lublina Anna Gmitarek-Zabłocka.
7: Ta informacja pojawiła się około godziny 10. Godzinę wcześniej rozmawiałam z prokuratorem z Lublina i pytałam, czy przypadkiem nie doszło do zatrzymania. Wtedy usłyszałam tylko, przecież byśmy się pochwalili. A jednak do zatrzymania doszło dziś rano pod Warszawą. Nieoficjalnie pojawiają się informacje, że zatrzymany to kierowca. Natomiast nie wiadomo, czy jest to ta sama osoba, która strzelała. Zapewne będą okazania i świadkowie będą musieli się wypowiedzieć. Przypomnę, że do zabójstwa doszło w poniedziałek przed południem w Białej Podlaskiej. Sprawca oddał 5 strzałów. Rosyjski artysta, krytyk Władimira Putina, zginął na miejscu. Wcześniej dostawał pogróżki. ABW i policja proponowały mu ochronę, ale nie zdecydował się z nich skorzystać.
5: Loty na głównych lotniskach Moskwy zostały zawieszone, a ruch na miejskiej obwodnicy wstrzymano po atakach ukraińskich dronów w obwodzie moskiewskim. Jedna z dzielnic Moskwy zasnuta jest gęstym dymem, pali się podmiejska rafineria. W atakach dronów na Moskwę rannych miało zostać 16 osób. Mimo obowiązującej pełnej stawki akcyzy, ceny na stacjach paliw na razie są stabilne. Litr 95 może dziś kosztować maksymalnie 6,06 zł, a oleju napędowego 6,36 zł. Cena ropy spada po wstępnym porozumieniu Stanów Zjednoczonych z Iranem i z tego powodu polski rząd stopniowo wycofuje się z programu CPN. Najstarsze znane zwierzę żyjące na Ziemi ma 194 lata. To żółw olbrzymi imieniem Jonatan, urodzony prawdopodobnie w 1832 roku. Od końca XIX wieku żyje na wyspie Świętej Heleny. Opiekują się nim mieszkańcy i gubernator wyspy. Stracił już wzrok, ale nadal je, wygrzewa się na słońcu i się rozmnaża. Zdaniem gubernatora, dla mieszkańców Świętej Heleny wiekowy żółw jest symbolem nieustającej odporności wyspy i jej zaangażowania w ochronę środowiska.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4 minuty po godzinie 13:00.

0: Reklama.
1: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają: ogórek i młoda kapusta w super cenie. Z naszej produkcji ciasto czekoladowo-syrowe i chleb staropolski. A z Delicji chłodnik. Uwaga! Udko z kurczaka 11,90, schab bez kości 17,90 i wołowina zrazowa 57,90. I jeszcze zupa Wifon 2 za 4 zł. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Ryż biały kupiec 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
2: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
0: Reklama.

Poczuj luz i to jest dobre przesłanie na dziś. Można już poczuć luz, skoro to jest już czwartek w zasięgu wzroku. Już jest weekend, więc dobra wiadomość. Dobra też taka, no nie dla wszystkich pewnie, bo nie każdy lubi upały. No ale jeżeli już zaplanowaliście sobie weekend gdzieś na Rodos, gdzieś działkowo, gdzieś z grillem albo w ogóle gdzieś na wyjeździe, no to bardzo proszę, ale to musi być wyjazd bardziej wypoczynkowy, bo tak dużo zwiedzać, gdzieś chodzić, gdy temperatura to 33 stopnie, to chyba niezbyt przyjemnie. W każdym razie ja Wam życzę, żeby to był bardzo przyjemny czas.

0: Reklama.
1: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
2: Kruszywa dekoracja.

0: otoczaki, gryzysz, wiry, granity. Białe, czarne, czerwone, wielokolorowe. Sprawdź ofertę i zamów z dostawą do domu. Luz lub workowane. Piękno zaczyna się od detali. Wybierz kruszywo z klasą.
1: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
2: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Kalisz, Park Handlowy Kalinka, ulica Młynarska 131. Ostrów Wielkopolski, Edwarda Serwańskiego 2. Multibox.
3: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
4: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
3: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
5: Reklama.
6: Od radia.
7: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
8: z Moniką Nowak, burmistrz Koźminka, porozmawiamy o inwestycjach realizowanych w gminie oraz o sytuacji demograficznej. Hashtag warto posłuchać.
7: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
6: Od radia dla Ciebie.

0: 13.30 minęła. Studiu Radio Centrum Mateusz Kurzaj, a to znak, że kolejne wiadomości przed nami.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Nie każde bzyczenie przeszkadza. W Nowych Skalmierzycach będzie wręcz pomagać odpocząć. Noc kupały na Zawodziu, Lubański, Szpakowski i inne gwiazdy na stulecie Raszkowianki.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Strefa pszczelej edukacji i relaksu powstanie jeszcze w tym roku przy Centrum Aktywności Społecznej Kolejarz w Nowych Skalmierzycach. Znajdą się tu m.in. domki do apiterapii, łąki kwietne z roślinami miododajnymi oraz elementy małej architektury sprzyjające relaksowi i integracji mieszkańców.
4: Nie każda inwestycja musi być z betonu i kostki brukowej. Tym razem stawiamy na naturę. Co ważne, będzie to przestrzeń bezpieczna, bez bezpośredniego kontaktu z pszczołami, ale z możliwością korzystania z mikroklimatu ula, naturalnych zapachów miodu, wosku oraz kojącego szumu pszczół. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w wysokości ponad 136 tysięcy złotych stworzymy miejsce, które połączy odpoczynek, edukację ekologiczną i troskę o bioróżnorodność.
2: Powiedział Radiu Centrum Aleksander Libert, wiceburmistrz Nowych Skalmierzyc. Dofinansowanie ma pokryć 90% wszystkich kosztów inwestycji.
1: Warto się wybrać.
2: Dla naszych przodków była jedną z najważniejszych nocy w roku. Dziś jest przypomnieniem, jak bardzo jesteśmy związani z naturą. Każdy, kto chciałby przeżyć najkrótszą noc w roku w wyjątkowy sposób, może odwiedzić Kaliskie Zawodzie.
5: Wiciewianków, pokaz ognia i muzyka na żywo. To wszystko czeka na Państwa w najbliższą sobotę 20 czerwca w rezerwacie archeologicznym w Kaliszu Zawodziu. Zapraszamy serdecznie na Noc Kupały, czyli na wspólne świętowanie najkrótszej nocy w roku.
2: Powiedziała Radiocentrum Katarzyna Kołodziej z Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej. Początek wydarzenia o 17. Atrakcje będą czekać do 22. Legendy futbolu jak Włodzimierz Lubański, Grzegorz Lato czy Jan Domarski, a także legenda mikrofonu, komentator Dariusz Szpakowski i wielu innych znakomitych gości zawita w ten weekend do Raszkowa, gdzie świętowany będzie jubileusz stulecia Raszkowianki. Program obchodów obejmuje m.in. turnieje drużyn młodzieżowych, turnieje oldboyów, mecz ligowy Raszkowianki, akademię jubileuszową i konferencję z udziałem legend polskiego futbolu, a także mecz drużyny burmistrza z ekipą sponsorów i gości. Podczas jubileuszu świętujemy także nasz awans na stulecie klubu do klasy A, powiedział Radiu Centrum Mateusz Woźniak, wiceprezes Raszkowianki.
6: Oficjalny awans do A klasy przy obecności wszystkich gości, wszystkich gwiazd, poparte bogatym turniejem Old Boy z gwiazdami ze świata ekstraklasy.
7: Ciężko namówić Dariusza Szpakowskiego na przyjazd na stulecie Raszkowianki.
6: No nie będziemy ukrywać, że gdzieś przeszłość chłopaków, byłych zawodników z Raszkowianki, no pomogły nam w tym. Charakter piłkarski, żeby tych ludzi tu ściągnąć, nie było łatwo, udało się.
7: W jakiej roli Dariusza Szpakowskiego zobaczymy i usłyszymy?
6: Dariusz Szpakowski będzie prowadził konferencję prasową, będzie komentował mecze, będzie przedstawiał historię klubu.
8: Witam wszystkich mieszkańców Raszkowa, Ostrowa Wielkopolskiego i okolic i zapraszam. 100 lat LKS-u Raszkowianka Raszków. Wielkie obchody przez dwa dni, 20 i 21 czerwca. Będzie wielu znakomitych gości, będę i ja. Zapraszam, Dariusz Szpakowski.
2: A wśród piłkarskich legend, które będzie można spotkać w weekend w Raszkowie, są również m.in. Mirosław Okoński, Marek i Wojciech Araszkiewiczowie, Dariusz Ciekanowski, Marek Citko, Kamil Kosowski, Marcin Żewłakow oraz Karol Linety.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.perla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś łosoś atlantycki XXL filet ze skórą Koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starlay ME jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
9: Estrada folkloru i 16 swojskie spotkania z folklorem. Ta niedziela od 14.30 boiska sportowe w Moszczance i Skrzebowej koło Raszkowa. Dobra zabawa w towarzystwie muzyków, śpiewaków i tancerzy z południowej Wielkopolski oraz zespołu Perlinka z Ukrainy. Towarzyszące targi sztuki ludowej, etnomuzeum, wystawa Dwie dekady, 20 historii, zlot pojazdów zabytkowych i atrakcje dla najmłodszych. Zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa. Wstęp oczywiście i jak najbardziej wolny.
10: Więcej na www.cki.es.kalisz.pl.
0: Reklama.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.
2: Dzisiaj bez ogłoszeń o pracę, ale za to jeżeli wy szukacie pracy i chcecie ogłosić swoją, podać swoją rekomendację, to możecie do mnie dzwonić już teraz. Numer telefonu, przypominam, 88 400 106 4. Dziś bez ogłoszeń o pracę, ale ja czekam na wasze rekomendacje. 88 400 106 4.

0: Szukasz pracowników? Nigdzie nie znajdziesz ich szybciej. Giełda Pracy Radia Centrum.
1: Przypominam tylko, że dzisiaj w Giełdzie Pracy bez ogłoszeń, ale jeżeli wśród Was są osoby, które szukają pracy, czy tej dorywczej, czy tej na stały, możecie dzwonić i podać swoje rekomendacje i swój numer telefonu, dzwoniąc na 88 400 106 4.

0: and beautiful.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Za chwilę wiadomości, a w nich eksperci będą alarmować, że powietrze coraz gorsze. Smog wraca do Polski. W wiadomościach szczegóły o 14.
3: Reklama.
4: Słyszałeś, Adrian? Nowe Renault Clio ma teraz automatyczną skrzynię biegów i fabryczną instalację gazową.
5: Automat i gaz w jednym? Przecież czegoś takiego jeszcze nie było.
4: No właśnie nie było, a teraz jest. Jedziesz płynnie, a na stacji benzynowej tankujesz za grosze. Dynamicznie i oszczędnie.
5: Czyli koniec z kompromisami. Komfort automatu i oszczędność LPG. Gdzie to dają?
4: W salonie Renault w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
5: Wybierz nowe Renault Clio z automatem i fabryczną instalacją LPG. Zapraszamy serdecznie, Adrian Matuszkiewicz
4: i Arkadiusz Mareniec.
6: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1 zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
7: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
6: Zadzwoń 690-680-245. Powtarzam 690-680-245. Okulna 1. Zapraszamy.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Można powiedzieć, że trochę duszno, 25 stopni, dziś maksymalnie 26. Ten wiatr, który powinien przynieść trochę wytchnienia, wieje bardzo słabo. Teraz z zachodu 13 km na godzinę. Synoptycy dają znać, że w części naszego regionu może gdzieniegdzie jeszcze pokropić dzisiaj. Do tego na barometrach mamy 1019 hektopaskali. Ciśnienie na razie stabilne, warunki biemy to już niekorzystne.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 14.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Dawid Kacprzyk zrezygnował z mandatu radnego, miał też zwrócić pieniądze szpitalowi. Smog wraca do Polski, eksperci alarmują, powietrze coraz gorsze. Odnowiono pomnik Radomskiego Czerwca, za tydzień 50. rocznica robotniczych strajków. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Lekarz Dawid Kacprzyk zrezygnował z mandatu warszawskiego radnego dzielnicy Ursus. Poinformowała o tym wiceprzewodnicząca klubu radnych KO w Warszawie. To po tym, jak wybuchła afera wokół zarobków lekarza i jego pracy jako koordynatora SOR-u w Szpitalu Południowym. Prokuratura bada, czy nie doszło do fałszowania jego grafików i do faworyzowania działaczy Koalicji Obywatelskiej kosztem innych pacjentów. Jeszcze agencyjna informacja z ostatniej chwili z ratusza. Dawid Kacprzyk miał zwrócić szpitalowi znaczną część wypłat mu pieniędzy. Do Polski wrócił smog. W ubiegłym roku w niemal wszystkich miejscowościach z czołówki smogowych rekordzistów jakość powietrza zamiast się poprawiać, pogorszyła się. Co więcej, są nowe miejsca, w których notuje się przekroczenia dopuszczalnych norm. Jak alarmuje Emil Nagalewski z Polskiego Alarmu Smogowego, trend poprawy jakości powietrza w Polsce się odwrócił. Jest coraz gorzej.
6: Niestety wymiana tych kopciuchów stanęła w miejscu za sprawą kryzysu w programie dotacyjnym Czyste Powietrze. No nie musimy wymyślać koła na nowo. Wystarczy uczciwie edukować, wspierać mieszkańców w wymianie starych źródeł ciepła i wreszcie egzekwować przepisy.
5: W obecnej edycji programu Czyste Powietrze w ciągu roku złożono tyle wniosków o wymianę kopciuchów, ile jeszcze 2 lata temu wpływało w ciągu miesiąca. Przypomnijmy, 2 lata temu program został zawieszony z powodu nieprawidłowości i nieuczciwych pośredników. Wznowiono go 0,5 roku później na nowych zasadach. Afera korupcyjna w Mińsku Mazowieckim. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 7 osób pod zarzutem korupcji w zakładach PESA, produkujących i remontujących pociągi. Zatrzymani to 3 pracownicy spółki i 4 przedsiębiorcy. Według śledczych korupcyjny układ między pracownikami PESY a przedsiębiorcami prowadzącymi naprawy i modernizację taboru istniał od 2019 do 2024 roku. Sprawa może dotyczyć ponad 1000 zamówień publicznych na blisko 29 milionów złotych. Zakończyła się renowacja pomnika Radomskiego Czerwca. Stoi w Radomiu u zbiegu Żeromskiego i 25 czerwca. Upamiętnia wydarzenia z 1976 roku. Renowacja polegała na oczyszczeniu monumentu i uzupełnieniu ubytków. Uporządkowano też okolice i odnowiono zieleńce, mówi prezydent Radomia Radosław Witkowski.
7: Ten monument od wielu lat przypomina o bohaterstwie, o odwadze radomskich robotników, którzy w czerwcu 1976 roku nie bali się powiedzieć nie władzy komunistycznej. Dziś, w przededniu 50. rocznicy tych wydarzeń, ten monument odzyskał właściwy blask, właściwy wygląd. Jesteśmy gotowi na obchody, jesteśmy gotowi na wielkie wydarzenie patriotyczne, które będzie wspominało tamte wydarzenia.
5: Za tydzień w Radomiu odbędą się oficjalne uroczystości. To będzie 50. rocznica protestu robotników. Legia Warszawa coraz bliżej Mistrzostwa Polski w Ekstraklasie Koszykarzy. W 5. meczu obrońcy tytułu pokonali Zastal Zielona Góra 84-80 i prowadzą w finałowej serii 3-2, mówi skrzydłowy Legii Karl Ponsar.
8: To był trudny mecz, bardzo, bardzo fizyczny. W 4. kwarcie odbiliśmy się od dna, trzymaliśmy się razem jako drużyna i dowieźliśmy to zwycięstwo.
5: Następny mecz już jutro w Zielonej Górze.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4 minuty po godzinie 14 to taki czas, gdzie można, powiedzmy, zrobić sobie małą przerwę, albo trochę większą przerwę, może na jakieś jedzonko, jeżeli macie ochotę, to oczywiście smacznego. Pamiętajcie, że dzisiaj mamy dzień sushi, więc w taki sposób też można poświętować. Można trochę wrzucić na luz, bo jesteśmy coraz bliżej weekendu. Ja wiem, że wśród was są tacy, którzy weekend też pracują, no ale to po prostu weekend. Mimo, że pracującym. Perfekt, ale w koło jest wesoło, niech tak właśnie będzie wesoło, bez żadnych zmartwień.

0: Reklama.
1: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim uruchamia nabór wniosków o finansowanie działań ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wnioski będzie można składać od 24 do 30 czerwca wyłącznie w formie elektronicznej przez portal praca.gov.pl. Co ważne, wniosek można już teraz wypełniać i przygotować do złożenia. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu oraz na Facebooku.
5: Telefon 62 73 73 255 lub 228.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się odmalować salon,
7: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
6: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
7: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starlay ME jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy.
0: Reklama.

0: teraz konkurs.
1: Może by tak wyskoczyć do kina, w kinie Centrum, w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu przy Łazienej 6. Dzisiaj trzy propozycje. Kumotry, czyli o pewnej wsi w rumuńskich Karpatach. Tam się dzieje. To wzruszający film o przyjaźni, o przemijaniu, o pamięci. Ten o 15.40. Będzie coś po polsku. Przegląd filmów Andrzeja Wajdy w setną rocznicę urodzin. To trwa cały czas i tym razem Człowiek z marmuru o godzinie 17. No i bardzo przyjemny film o tytule Drugie życie o 19.45 o pewnej dojrzałej i bardzo zaradnej kobiecie. Dzwońcie już teraz 88 400 106 4. Podwójne zaproszenie do Kina Centrum czeka na Was.

0: Crazy Letter, Thank God Love, to oczywiście formacja Queen, a ja wracam już do mojego radiowego konkursu, kinowego właściwie, a ze mną jest już Mariusz. Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Skąd dzwonisz, Mariuszu?
1: Okolice Kalisza.
0: Z okolic Kalisza. I co tam porabiasz w tych okolicach Kalisza? W pracy czy wolno?
1: Jestem w pracy.
0: W pracy, ale się udało zadzwonić. Szef nie słucha?
1: Mam nadzieję.
0: Dobrze, jak posłucha, to się go udobrucha. To ja mu zadedykuję jakąś piosenkę. Niech się nie gniewa. Najważniejsze, że udało ci się dodzwonić. Mariuszu, kinocentrum i film dla ciebie i podwójne zaproszenie. Wiesz, kogo zabierzesz?
1: No, żonę zabiorę.
0: Małżonkę. Jak ma na imię?
1: Marzena.
0: Marzenko, pozdrawiamy. Idziesz do kina. Nie wiem, czy wiesz, ale będzie przyjemnie. Czy macie jakieś ulubione filmy gatunkowo?
1: Nie, raczej lubimy tam wszystkie oglądać. Jak fajne, to wszystkie.
0: No i to się nazywa widownia. Idealnie. Mariuszu, no to podwójne zaproszenie oczywiście wędruje do ciebie. Życzę udanego seansu, a teraz możesz pozdrawiać.
1: Pozdrawiam małżonkę, Marzenę, dzieci swoich, no i kolegów z pracy, Kubę i Mirka, no i wszystkich znajomych.
0: O, to Kuba i Mirek pewnie tam kibicują, tak po cichutku siedzą.
1: Tak, pewnie jeszcze nie słuchają.
0: No to pozdrawiamy oczywiście serdecznie. Trzymaj się w takim razie i do usłyszenia. Gratulacje, pa.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
2: Reklama. Im częściej my widzimy ciebie, tym rzadziej ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa. Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy.
3: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Ogórek i młoda kapusta w super cenie. Z naszej produkcji ciasto czekoladowo-syrowe i chleb staropolski. A z delicji chłodnik. Uwaga! Udko z kurczaka 11,90. Schab bez kości 17,90. I wołowina z Razowa 57,90. I jeszcze zupa Wifon 2 za 4 zł. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Ryż biały kupiec 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
4: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie. Na hasło radio 10% rabatu na usługi. Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
2: Reklama.
5: Od radia.
6: Nie będzie M, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
7: z Moniką Nowak, burmistrz Koźminka, porozmawiamy o inwestycjach realizowanych w gminie oraz o sytuacji demograficznej. Hashtag

0: Przedstawi Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: W Opatówku już po raz piąty trwają Dni Trzeźwości. Z tej okazji w sobotę zaplanowano piknik rodzinny z atrakcjami. W Kaliskim Liceum Plastycznym wernisaż wyjątkowej wystawy dla osób niewidomych i słabowidzących. 20-lecie Amazonek z Pleszewa.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Ruszyły piąte Dni Trzeźwości w Opatówku. W ramach wydarzenia od czwartku do soboty zaplanowano wspólną akcję z policją. Trzeźwy poranek, spotkania profilaktyczne z terapeutami, meetingi czy turniej siatkówki. Jak powiedział Radiu Centrum Sebastian Wardęcki, burmistrz Opatówka, zwieńczeniem jubileuszowych Dni Trzeźwości będzie rodzinny piknik połączony z powitaniem lata.
3: Zwieńczeniem tych dni w sobotę będzie wielki piknik rodzinny, który organizujemy przy Szkole Ogrodniczej w Opatówku. Wiele atrakcji, zwłaszcza dla najmłodszych, będą występy artystyczne lokalnych zespołów. Do tego oczywiście również przygotowaliśmy wiele stoisk profilaktycznych. Będzie można się zapoznać z ofertą wielu też instytucji, które współdziałają z gminą Opatówek. Wiele atrakcji, w tym również bardzo ciekawa loteria fantowa z fantastycznymi nagrodami.
2: Piknik rodzinny zaplanowano w tę sobotę w Zespole Szkół imienia Stanisława Mikołajczyka w Opatówku w godzinach od 14 do 18. Wszystkie atrakcje, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, są bezpłatne.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Wernisaż wystawy pokonkursowej Zabawka gra bajka w Liceum Sztuk Plastycznych w Kaliszu. To efekt pracy 69 uczniów z 9 szkół plastycznych z całej Polski. W konkursie imienia błogosławionej matki Elżbiety Duży-Czackiej w dwóch kategoriach przyznano nagrody za 3 pierwsze miejsca oraz po 3 wyróżnienia. Uczniowie mieli zaprojektować sensoryczny obiekt, który będzie dostępny dla osób niewidomych i słabowidzących.
4: Zapraszamy do Liceum Sztuk Plastycznych przy ulicy Rzemieślniczej 2 na wernisaż wystawy Zabawka gra bajka. To świetna okazja, żeby zajrzeć do szkoły, w której sztuka to codzienność. Na wystawie zobaczycie projekty młodych twórców, zabawki, gry, formy, które łączą, a nie wykluczają. To rzeczy, które można poznawać nie tylko wzrokiem, ale też dotykiem. Powstały z myślą o osobach niewidomych i słabowidzących, pełne faktur, dźwięków, pomysłów, które naprawdę uruchamiają wyobraźnię.
2: Powiedziała Radio Centrum Marzena Bobrzecka, koordynatorka konkursu i wystawy. Wernisaż połączony z wręczeniem nagród rozpocznie się jutro o godzinie 13. Wstęp jest wolny, a partnerem medialnym jest Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: 20 lat temu w Pleszewie powstało miejsce, które dla wielu kobiet stało się symbolem nadziei, wsparcia i siły. Pleszewski Klub Amazonek od początku związany jest z Danielą Szkopek, która nieprzerwanie stoi na jego czele, integrując i wspierając kobiety po chorobie nowotworowej.
5: Podczas jubileuszu 20-lecia klubu Pleszewskie Amazonki wielokrotnie podkreślano, jak ogromne zmiany zaszły w leczeniu i profilaktyce raka piersi. Onkolożka dr Ewa Staszewska-Czubak wspominała, że kiedy rozpoczynała współpracę z Amazonkami, na badania USG piersi kierowała pacjentki do Poznania. Dziś takie badania są powszechnie dostępne, a świadomość kobiet znacznie wzrosła. Jednocześnie zaznaczyła, że profilaktyka nadal wymaga intensywnej promocji i edukacji. To właśnie edukacja oraz wzajemne wsparcie od lat 20 są misją pleszewskich Amazonek. Podczas uroczystości wyróżniono osoby i instytucje wspierające działalność klubu, wręczając im bursztynowe i srebrne łuki Federacji Stowarzyszeń Amazonki. Nie zabrakło jubileuszowych wzruszeń. Goście odśpiewali 100 lat Danieli i Arkadiuszowi Szkopkom, pojawił się okazały tort, a uroczystość uświetnił koncert Katarzyny Zawady. Całość zwieńczyła wspólna kolacja, podczas której wspominano minione lata i snuto plany na przyszłość. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama. Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
0: Reklama.

0: warto się wybrać.
1: W ten weekend na piknik militarny w Kaliszu, który odbędzie się tradycyjnie już na ulicy Zielonej. Wstęp jest wolny i od godziny 14 do 17. Właściwie to 20 się zacznie, ale będzie trwało cały weekend, więc jeżeli jesteście fanami właśnie takich tematów, to bardzo proszę, będzie można pooglądać. Pewnie będą jakieś przejazdy po różnych innych pojazdach, żeby je tam trochę zdemolować. Będą pokazy i będą przeróżne spotkania. Jeżeli macie ochotę właśnie na takie rzeczy, to już od 20 czerwca, czyli sobota i niedziela, piknik militarny w Kaliszu, ulica Zielona, w godzinach od 14 do 17. Dla tych, którzy są może bardziej pokojowo nastawieni, to bardzo proszę, też ma propozycję. Od samego rana w niedzielę będzie można udać się do parku, do tamtejszej chińskiej pagody, już od 9 rano i tak do 15, na ćwiczenia, na medytację z okazji Międzynarodowego Dnia Jogi w Kaliszu, który już również tradycyjnie jest wpisany w kalendarz imprez naszego miasta, więc tutaj jak najbardziej. Oczywiście nie ma znaczenia, w jakim wieku jesteście, czy ćwiczycie jogę, czy to będzie wasza pierwsza przygoda z tą dyscypliną. Śmiało możecie wpadać, wystarczy się ubrać wygodnie, zabrać matę. A jeżeli chodzi o szczegółowy program, znajdziecie go także w naszej internetowej gazecie.
0: www.rc.fm.
1: To idealnie tak się wstrzelę w kwestii medytacji, jogi, relax, take it easy. No właśnie, to może być przesłanie na cały weekend. Mika.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Można było pójść do apteki i się zdziwić. Już nie na listki, a całe opakowanie. Takie przepisy weszły już jakiś czas temu. A to proszę, pojawił się program dzielenia recept, w którym zgłosiło się 30% aptek. Szczegóły w najbliższych wiadomościach. Powiemy także o Lidze Narodów i zwycięstwie polskich siatkarek. Szczegóły o 15.
2: Reklama.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
4: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
5: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Kalisz, Park Handlowy Kalinka, ulica Młynarska 131. Ostrów Wielkopolski, Edwarda Serwańskiego 2. Multibox.
6: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
7: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
8: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
7: Zadzwoń 690-680-245. Powtarzam 690-680-245. Okulna 1. Zapraszamy.
9: Stwórz wymarzony ogród z Wesołkiem. Tylko w składach budowlanych Wesołek. Bogato zaopatrzony dział ogrodniczy. Narzędzia, ziemia, kora, nawozy, kruszywa dekoracyjne w różnych wzorach i kolorach. A także piękne doniczki i elementy do aranżacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Numer 1 w Wielkopolsce. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
7: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
8: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
7: Zadzwoń 690-680-245. Powtarzam 690-680-245. Okulnej 1. Zapraszamy.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Niebo mocno się zachmurzyło. Jak mówią synoptycy, będzie część naszego regionu, w którym troszeczkę popada deszcz, ale dzisiaj dosyć ciepło. Można by rzec nawet, że trochę duszno. 25 stopni na moim radiowym termometrze. Słońce jeszcze trochę się pokaże. Wiatr z zachodu cały czas wieje słabo. Teraz 12 km na godzinę, a na barometrach niezmiennie 1019 hektopaskali.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 15.
4: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Domniemany zabójca rosyjskiego satyryka w Białej Podlaskiej zatrzymany. Co trzecia apteka zgłosiła się do programu dzielenia recept. Polskie siatkarki wygrały z Ukrainą w Lidze Narodów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polskie służby zatrzymały podejrzanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. To 36-letni mężczyzna posługujący się paszportem gruzińskim. Do zatrzymania doszło w hotelu w Piastowie pod Warszawą. Trwa śledztwo w tej sprawie, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
6: Pracujemy nad tym, aby ustalić, kto był zleceniodawcą tego zabójstwa.
5: Do zbrodni doszło w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Napastnik zastrzelił 44-letniego obywatela Rosji, znanego jako Simon Skrepecki, który publicznie krytykował reżim Putina. Około 30% aptek zgłosiło się do programu dzielenia recept. To ułatwienie dla pacjentów. Nie będą musieli realizować całej recepty w jednej aptece. Będzie można rozpocząć zakupy w jednej, a resztę leków wykupić w innej. Program wejdzie w życie 1 lipca. Wtedy zostanie też opublikowana mapa aptek stosujących dzielenie recept. Pół roku ma potrwać przegląd obecności amerykańskich sił zbrojnych i baz USA w Europie. Zapowiedział to właśnie szef Pentagonu Pete Hegseth. Okazją do tego było spotkanie ministrów obrony NATO w Brukseli. Więcej szczegółów Tomasz Orchowski.
7: Amerykanie chcą, by Europa sama zapewniła sobie bezpieczeństwo. W czasie zeszłorocznego szczytu w Hadze państwa sojuszu zobowiązały się, że będą przeznaczać na obronność co najmniej 3,5% swojego PKB.
8: Many countries following through.
7: Wiele krajów wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Niektóre wciąż muszą zrobić więcej i będziemy mówić o tym szczerze, prywatnie i publicznie. Przyjaciele powinni być ze sobą szczerzy. Mówił Pete Hegseth. Akurat Polska jest wzorowym sojusznikiem. Procentowo na obronność wydaje więcej niż USA. W zeszłym roku było to 4,5%. Polskie władze rozmawiają z Waszyngtonem o stałej amerykańskiej bazie. Wiceszef MON-u Paweł Zalewski przekazał, że taka baza może kosztować kilkanaście miliardów złotych.
5: Prezydent Iranu nazwał porozumienie z USA historycznym dokumentem. Pokój zostanie osiągnięty w cieniu wzajemnego szacunku, stwierdził Pezeszkian na portalu X. Tak zwane wstępne 14-punktowe porozumienie zakłada przerwanie działań zbrojnych, odblokowanie ruchu przez cieśninę Ormuz i rozpoczęcie 60-dniowych negocjacji mających rozwiązać pozostałe kwestie, w tym losy polityki nuklearnej Teheranu. Warszawa szykuje się do jednego z największych w Europie turniejów amb futbolu. Kadra mężczyzn zagra w weekend ze Stanami Zjednoczonymi i Ukrainą, mówi selekcjoner Mariusz Miecznikowski.
9: USA nie znamy tak naprawdę, bo nie graliśmy z nimi wcześniej. To jest dość silny zespół i na pewno te mecze będą dla nas wartościowe. Z Ukrainą też graliśmy we wrześniu w Krakowie, więc znamy troszkę lepiej ten zespół. Teoretycznie mocniejszy będzie USA, ale to wszystko wyjdzie na boisku, więc ja liczę na to, że pokażemy na ten moment, na jakim jesteśmy poziomie, te mecze mi dadzą jako sztabowi i nam jako sztabowi informacje, gdzie jesteśmy i w jakim kierunku i czy w dobrym kierunku podążamy z naszą pracą.
5: A reprezentacja Polski kobiet zagra w sobotę i niedzielę z Kolumbią. Polskie siatkarki wygrały z Ukrainą 3-1. Kolejny mecz Ligi Narodów. Turniej odbywa się w Bangkoku. To piąte zwycięstwo biało-czerwonych. W sobotę mecz z Holandią.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4 minuty po godzinie 15. Są tacy wśród Was, którzy właśnie teraz skończyli pracę, więc życzę Wam udanego popołudnia. Co by tych obowiązków było już tylko coraz mniej i znalazł się czas na relaks. Taki przyjemny, jaki tylko lubicie. Jeżeli jesteście za kółkiem, to jedźcie ostrożnie. Gdzieś tam synoptycy przebąkują o opadach, o jakichś burzach z deszczem w części naszego regionu, więc tym bardziej uważajcie na siebie. No ja Wam zagram, co by było właśnie tak przyjemniej. Susan Vega i Luka.
10: My

0: Reklama.
1: Słyszałeś, Adrian? Nowe Renault Clio ma teraz automatyczną skrzynię biegów i fabryczną instalację gazową.
2: Automat i gaz w jednym? Przecież czegoś takiego jeszcze nie było.
1: No właśnie nie było, a teraz jest. Jedziesz płynnie, a na stacji benzynowej tankujesz za grosze. Dynamicznie i oszczędnie.
2: Czyli koniec z kompromisami. Komfort automatu i oszczędność LPG. Gdzie to dają?
1: W salonie Renault w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
2: Wybierz nowe Renault Clio z automatem i fabryczną instalacją LPG. Zapraszamy serdecznie, Adrian Matuszkiewicz
1: i Arkadiusz Mareniec.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
0: Reklama.
9: Od radia.
10: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
11: z Moniką Nowak, burmistrz Koźminka, porozmawiamy o inwestycjach realizowanych w gminie oraz o sytuacji demograficznej. Aż tak warto posłuchać.
10: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
9: Od radia. Dla ciebie. It's time!

O tym, że weekend zapowiada się gorąco i słonecznie, to wiecie, ale zapowiada się także bogato, jeżeli chodzi o kwestie związane z wydarzeniami przeróżnymi, również kulturalnymi. Więc jeżeli macie ochotę na kolejne, to w sobotę bardzo proszę od 15.30 performance razy 5 w jeden dzień, czyli będzie 5 razy się działo, a autorami jest szóstka wyjątkowych artystów, którzy zaprezentują przeróżne pokolenia, ośrodki, metody pracy. Zarówno zobaczymy klasyków dyscypliny, jak i najciekawsze przedstawicielki młodego pokolenia. Wystąpienia odbędą się kolejno w różnych miejscach Kalisza. Będą przystankami podczas wspólnego bycia właśnie z miastem i z tego typu działaniami. Początek o godzinie 15.30, a to wszystko za sprawą galerii imienia Jana Tarasina w Kaliszu, plac świętego Józefa 5. Tam będzie się działo. Dzieje się także w muzyce, trochę was porozkręcam, jakby gdzieś tam sen może u tych, którzy gdzieś za biurkiem w pracy. Los Lobos i La Bamba.

0: Reklama.
1: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.perla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
2: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
3: Garnitur!
4: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
5: Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starlay ME jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy.
6: Sklepy Społem w Kaliszu polecają ogórek i młoda kapusta w super cenie. Z naszej produkcji ciasto czekoladowo-syrowe i chleb staropolski. A z delicji chłodnik. Uwaga! Udko z kurczaka 11,90, schab bez kości 17,90 i wołowina zrazowa 57,90. I jeszcze zupa Wifon 2 za 4 zł. A już od poniedziałku Społem rozdaje gratisy. Ryż biały kupiec 1 plus 1 gratis. Społem Kalisz. Tradycja i jakość.
7: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
8: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
9: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
8: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: Zbliża się godzina 15.30, czas na kolejne wiadomości z naszego regionu. To przedstawi Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Tragiczny wypadek na obwodnicy Ostrowa. Zaprosimy na muzykę organową w Kaliszu, a w sporcie nowy koszykarz Stali.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Trzy osoby trafiły do szpitala, jedna z nich zmarła. To skutek wypadku, do którego doszło wczoraj przed 14 na obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego.
3: Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów będących na miejscu, kierujący busem najechał na stojący pojazd. W samochodzie osobowym podróżowały trzy osoby, wszystkie zostały przewiezione do szpitala, kierujący busem trzeźwy.
2: Poinformowała Radio Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, oficer prasowa ostrowskich policjantów. Niestety, ale mimo podjętej reanimacji życia jednego z poszkodowanych nie udało się uratować. Droga S11 od ronda Strugi w kierunku Pleszewa była zablokowana. Na miejscu pracowali policjanci, którzy będą dokładnie wyjaśniać okoliczności zdarzenia.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Najpiękniejsza muzyka organowa znów zabrzmi w Kaliszu, a to za sprawą

0: koncertu, który odbędzie się w tę niedzielę w kościele garnizonowym.
1: Gościem wieczoru będzie wybitny czeski organista i kompozytor Michal Nowenko, artysta koncertujący na całym świecie, profesor Konserwatorium Praskiego i laureat wielu nagród w dziedzinie improwizacji organowej. W programie usłyszymy utwory od renesansu po XX wiek, m.in. kompozycje Bacha, Pachelbela i Martinu, a koncert zwieńczy improwizacja organowa wykonywana przez artystę.
0: Powiedziała Radiu Centrum Alicja Zielińska, organizatorka. Początek o godzinie 18:00. Wstęp jest wolny. Tejan Jones został nowym koszykarzem Stali Ostrów. 27-latek występuje na pozycji rzucającego obrońcy. Może to być ciekawy transfer, bo Amerykanin grał ostatnio w lidze włoskiej.
2: Tejan Jones mierzy 196 cm. Zanim trafił do Europy, reprezentował barwy Asheville Bulldogs, gdzie średnio rzucał 13 punktów w meczu. W poprzednim sezonie występował zarówno w lidze włoskiej w zespole Vanoli Cremona, jak i w końcówce sezonu na jej zapleczu. Wcześniej grał również w lidze Beneluxu, będąc graczem z Leiden, 10 razy wystąpił w FIBA Europe Cup. Notował tam średnio ponad 15 punktów, czyli pół zbiórki i półtorej asysty. Na 49% skuteczności w rzutach z gry i prawie 39% skuteczności w rzutach z dystansu. Jones to zawodnik na pozycję rzucającego obrońcy. Charakteryzuje się tym, że jest dobrym strzelcem, typowym łowcą punktów. Jest to gracz, który dwa ostatnie sezony spędził we Włoszech. Pierwszy sezon miał bardzo udany, a drugi trochę słabszy. Teraz chce się odbudować i udowodnić swoją wartość, dlatego liczymy, że będzie dużym wzmocnieniem w naszej drużynie, powiedział Radiu Centrum o Amerykaninie trener Andrzej Urban. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
5: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
6: Informacje dla kierowców.
7: Ruszamy w trasę w godzinach popołudniowych, w których rzeczywiście jest ruch dosyć spory. Zwłaszcza, że niektórzy być może wiedzą, że temperatura będzie wysoka w weekend. Już teraz ten weekend planują, bo piąteczek wzięli sobie wolne. No i tak w Kaliszu rzeczywiście samo centrum miasta, w Ostrowie Wielkopolskim sytuacja podobna. 3 maja Wojska Polskiego z Tawiszyńska, Wojska Polskiego z Poznańską, również ze Złotą. Tutaj także tworzą się korki na Podmiejskiej od Górnośląskiej i przy Serwinowskiej Wojska Polskiego. Podobna sytuacja. Jadąc 25 w stronę z kolei skrzyżowania z Poznańską i Ronda Solidarności, tutaj podobna sytuacja. Szlak Bursztynowy miejscami gdzieś, zwłaszcza przy ulicy Polnej czy Częstochowskiej, tutaj nieco się korkuje. No i dalej przy ulicy Łódzkiej. Na samej Łódzkiej sytuacja wygląda nieźle, dopiero Krajowa 12 w miejscowości Zduny. Tutaj tradycyjnie o tej porze jest spory korek, więc tędy lepiej omijać. Jeżeli nie musicie tędy jechać, to pamiętajcie, że są objazdy przez Szałę albo Tłokinie. Tędy jak najbardziej już można nieco spokojniej.
3: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
5: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
7: No to teraz zabieramy się za coś, co uwielbiamy, na co patrzymy z sentymentem, czyli na stare auta. A ruszyły już zapisy na 5. zlot pojazdów zabytkowych w Zamościu. Nie dość, że okoliczności przyrody piękne, miasto również urocze, to jeszcze takie rzeczy. Roztoczańskie Muzeum PRL właśnie rozpoczęło przyjmowanie zgłoszeń do udziału w Speedcar 5. zlocie pojazdów zabytkowych właśnie, który odbędzie się 5 lipca. Organizatorzy zapraszają właścicieli aut, motocykli, motorowerów, ciągników rolniczych nawet oraz innych zabytkowych pojazdów do udziału w jednej z najbardziej klimatycznych motoryzacyjnych imprez tego lata w Zamościu i na Roztoczu właśnie. Dajcie znać, czy bierzecie udział, no i czym tam ruszacie.
3: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
7: 26 minut do godziny 16. Bo to nie...

0: Reklama.
1: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
2: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na byd-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
5: Przedszkole otwarte także w sobotę. Jest takie w Kaliszu. Jedyne takie w mieście, ale blisko lasu, bo przy Lubelskiej 22. Zapewniamy dzieciom codzienne spacery i wycieczki rowerowe po lesie. A jeśli twoje dziecko ma alergie pokarmowe, stworzymy mu indywidualne menu. Od września promocyjne ceny dla nowych przedszkolaków. Małe, kameralne, niepubliczne przedszkole, kolorowy świat. Otwarte także w soboty. Kalisz, Lubelska 22. Telefon 609 010207. Znajdziesz nas na Facebooku.
6: Kalisz, szykujcie się na największy rodzinny festyn tego lata. 20 czerwca Transport Cup. Koncerty, gwiazdy sportu i telewizji, konkursy, loty helikopterem, turniej piłki nożnej i mecz Gwiazdy kontra Kalisz. Stadion Miejski przy Łódzkiej. Zaczynamy od 11. Wstęp wolny.
7: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
0: Reklama.

Gabriel Fraszal i Kraflą deszczu. No ciekawa jestem, jak z tym deszczem, czy gdzieś tam coś u was popadało, no ale idziemy w kierunku nie deszczowym, nie burzowym, ale tym gorącym, tym upalnym, tym letnim. No i bardzo proszę, wyszukałam, wyskrobałam dla was kawałek, który z wakacjami kojarzy się bardzo mocno. I nie trzeba wcale na Ibizę, ale z nimi bardzo proszę, Venga Boys, 1999 rok i właśnie We Are Going to Ibiza.

0: Neil.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: No już nie wsiąść do pociągu byle jakiego, byleby po prostu wsiąść i byleby wystarczyło wagonów. No proszę, 560 pociągów dziennie, tyle będą wysyłać się na tory dalekobieżne PKP Intercity, ale ponoć już wiadomo, że to nadal za mało. Szczegóły o 16.
3: Reklama.
4: Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
5: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60, Intar Kalisz, Wrocławska 48.
6: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
7: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
6: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
8: Promocja trwa do 31 sierpnia.
6: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
8: Armatura 24P.
9: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1 zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
10: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
9: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: I pojawiło się więcej tego obiecanego słońca i będzie go dużo, 26 prawie stopni na moim radiowym termometrze. Nadal tak trochę duszno jest, bo ten wiatr nie wieje za mocno. Z zachodu teraz z prędkością 9 km na godzinę. Na barometrach obecnie 1019 hektopaskali. To ciśnienie jest jeszcze stabilne, ale warunki biometeo niekorzystne.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 16.
4: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Amerykanie zainteresowani stałymi bazami w Polsce, zapewnia wicepremier. Polskie pociągi za krótkie dla tylu chętnych, brakuje wagonów. Niekontrolowany wystrzał z pistoletu przy wydawaniu policjantce broni, na szczęście w podłogę. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Stany Zjednoczone pozytywnie odnoszą się do propozycji utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce, powiedział minister obrony narodowej. Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał dziś o tym w Brukseli z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem. Jak przekazał wicepremier, amerykański Departament Wojny będzie traktować priorytetowo zaangażowanie we współpracę z sojusznikami takimi jak Polska. 560 pociągów dziennie będą wysyłać na tory dalekobieżne PKP Intercity. Mimo to wiadomo już, że zabraknie biletów. Brakuje wagonów. Ich liczba nie nadąża za wzrostem popularności kolei, tłumaczy wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.
6: To jest jeszcze cały czas bolączka, jeśli chodzi o najpopularniejsze kierunki, szczególnie w takich okresach, gdzie jeszcze nakładają wakacje, mamy jeszcze na przykład długi weekend. I właściwie z takimi szczytami przewozowymi żadna kolej nie radzi sobie dobrze.
5: PKP Intercity nie planuje podnosić cen biletów, zapewnia wicepremier. Lekarz Dawid Kacprzyk zrezygnował z funkcji warszawskiego radnego. Oddał też szpitalowi część pieniędzy. Złożył także wniosek o zawieszenie w prawach członka Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Według doniesień medialnych 28-letni Dawid Kacprzyk, koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, a także radny, miał w trakcie specjalizacji zarobić w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Zarzut dotyczy opuszczenia dyżuru medycznego. Z medialnych doniesień wynika, że grafik lekarza pokrywał się z jego wystąpieniami w telewizji i w Senacie, a politycy Koalicji Obywatelskiej mieli mieć na jego oddziale specjalne względy kosztem innych pacjentów. Z informacji ratusza wynika, że po wybuchu afery lekarz skorygował 33 faktury. Na konto szpitala zwrócił 500 000 złotych. Nikt nie odniósł obrażeń, ale było niebezpiecznie. W komendzie policyjnej w Działdowie na Mazurach doszło dziś do niekontrolowanego wystrzału z pistoletu. Stało się to podczas pobierania broni służbowej przez policjantkę. Pocisk trafił w podłogę. Sprawa raczej nie rozejdzie się po kościach, badają Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej. Kolejne zwycięstwo będzie oznaczać automatyczny awans do fazy pucharowej, ale dla niektórych zespołów to już mogą być mecze o wszystko. Rusza druga kolejka piłkarskich mistrzostw świata. Dziś między innymi mecze gospodarzy Meksyku i Kanady. Szczegóły Michał Waszkiewicz.
7: Dwa zwycięstwa są gwarancją awansu z grupy, choć już nawet 4 punkty dadzą przepustkę do fazy pucharowej, bo pamiętajmy, aż 8 zespołów z trzecich miejsc też wywalczy awans. Dlatego w najbardziej komfortowej sytuacji są Meksyk i Korea Południowa. Oni na inaugurację wygrali. W nocy zmierzą się ze sobą i zwycięzca już będzie mógł myśleć, na kogo trafi w 1/16 finału. Koreańczycy liczą na to, że gospodarzy też uda im się pokonać, mówi pomocnik Hwang In-beom. Przed nami jednak ciężki mecz z silnym rywalem Meksykiem. Staraliśmy się szybko odciąć od wyniku pierwszego spotkania i skupić się w 100% na kolejnym. W odwrotnej sytuacji są Czechy i RPA. Przegrany z tego meczu będzie już jedną nogą poza turniejem.
5: W grupie B Szwajcaria zagra z Bośnią i Hercegowiną, a Kanada z Katarem. Tu wszystko jest możliwe, bo w pierwszej kolejce były same remisy.
2: Kursy walut.
3: Sprawdźmy w godzinach popołudniowych, jak wygląda sytuacja. Średni kurs waluty euro obecnie to 4,25 zł. Dolar amerykański to 3,71 zł. Frank szwajcarski to 4,61 zł. I funt brytyjski na koniec 4,91 zł.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: Wiadomość z ostatniej chwili.
3: To mamy jeszcze informację ważną dla kierowców. 470, miejscowość Morawin. Na tej trasie w okolicach Ronda doszło do zdarzenia z udziałem motocyklisty. Na miejscu sporo się dzieje, są duże utrudnienia. Przypominam, to miejscowość Morawin, 470. Tutaj trasa w stronę Cekowa, jest spory korek, więc jeżeli nie musicie tędy jechać, to omijajcie.
2: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
3: Dziękujemy za informację słuchaczowi Radia Centrum, Dawidowi. Wy też możecie dawać znać. Pamiętajcie, 62 503 106 4, nagrywając informacje na ten numer telefonu, bądź pisząc na profilu Radia Centrum na Facebooku. Życzę Wam bezpiecznej trasy, uważajcie na siebie. Już 5 minut po godzinie 16. Van Halen, Can't Stop Loving You.

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
3: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają ogórek i młoda kapusta w super cenie. Z naszej produkcji ciasto czekoladowo-syrowe i chleb staropolski. A z delicji chłodnik. Uwaga! Udko z kurczaka 11,90. Schab bez kości 17,90. I wołowina zrazowa 57,90. I jeszcze zupa Wifon 2 za 4 zł. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Ryż biały kupiec 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
4: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
5: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
4: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
0: Reklama.
6: Od radia.
7: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
8: z Moniką Nowak, burmistrz Koźminka, porozmawiamy o inwestycjach realizowanych w gminie oraz o sytuacji demograficznej. Hashtag warto posłuchać.
7: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
6: Od radia dla ciebie.
9: Już prawie 14 minut po godzinie 16.
7: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
9: Szybkie przypomnienie dla tych, którzy za kółkiem o utrudnieniach w naszym regionie. 490 ta trasa, która prowadzi na Ceku w miejscowości Morawin. Tutaj doszło do zdarzenia drogowego z udziałem motocyklisty i auta osobowego. Są osoby ranne, ale na miejscu także działają służby. Ten korek się będzie utrzymywał jeszcze przez jakiś czas. Rondo w Morawinie i w obu kierunkach ruchu rzeczywiście na czerwono, jak informują słuchacze Radia Centrum. Tutaj postoicie. Przypominam, miejscowość Morawin, 470. Tam doszło do zdarzenia i na miejscu są spore korki.
10: Radio Centrum.

0: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
1: Jeszcze przypomnienie o utrudnieniach na 470, miejscowość Morawin. Tu dzieje się naprawdę sporo, jest duży korek, więc omijajcie, jeżeli nie musicie tędy jechać. W Morawinie, w okolicach Ronda doszło do wypadku z udziałem motocyklisty i auto osobowego. Sytuacja jest poważna. Cały czas tworzą się korki, na miejscu pracują służby. Pamiętajcie, że też możecie dawać znać, co w trasie słychać. 62 503 106 i 4.
0: Reklama.
2: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
3: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy!
4: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
5: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
4: Zadzwoń 690-680-245. Powtarzam 690-680-245. Okulna 1. Zapraszamy.
6: Estrada folkloru i 16. swojskie spotkania z folklorem. Ta niedziela od 14.30. Boiska sportowe w Moszczance i Skrzebowej koło Raszkowa. Dobra zabawa w towarzystwie muzyków, śpiewaków i tancerzy z południowej Wielkopolski oraz zespołu Perlinka z Ukrainy. Towarzyszące targi sztuki ludowej, etnomuzeum, wystawa Dwie dekady, 20 historii, zlot pojazdów zabytkowych i atrakcje dla najmłodszych. Zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa. Wstęp oczywiście i jak najbardziej wolny.
3: Więcej na www.cks.kalisz.pl. Reklama.

0: 16.30 minęła, czas na kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Młodzi programiści z całej Polski pokazali, jak technologia może pomagać mieszkańcom. Muzyka ludowa, regionalne tradycje i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin w tę niedzielę w Skrzybowej Moszczance. Zacięta walka juniorów.
1: Radio Centrum. Pierwsze w Centrum Wydarzeń.
2: Jak pomóc seniorom?

0: Jak usprawnić zgłaszanie awarii w mieście? Być może wystarczy aplikacja. Te powstały w ramach konkursu zorganizowanego przez Technikum imienia Świętego Józefa w Kaliszu Złota Apka. Nadesłane przez uczniów z całej Polski propozycje zaskoczyły jurorów pomysłowością i użytecznością.
1: Były to pomysły, które rozwiązywały pewne realne problemy, czy to z życia szkoły, czy to z życia otoczenia. Przykład to chociażby aplikacja AgroControl dla wspomagania prowadzenia gospodarstw rolnych. Aplikacja Senior Assistant, która ułatwia codzienne życie seniorów i daje im też oczywiście pewne większe poczucie bezpieczeństwa. Tutaj widać, że te aplikacje były dopracowane, przemyślane i myślę, że zdecydowanie właśnie ci młodzi ludzie, którzy uczestniczyli w tym konkursie, którzy zgłaszali te prace, to są ludzie, którzy z pewnością odniosą sukces w dalszej karierze zawodowej.
0: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Gałka, juror. Zwycięska aplikacja Puls Miasta, stworzona przez Łukasza Rzyszkiewicza i Dawida Stolarczyka z Kętrzyna, ma uprościć zgłaszanie awarii przez mieszkańców.
2: Można zgłaszać takie typu problemy jak dziura w drodze, niesprawna latarnia, bo dotychczas jest to droga przez mękę, wysyłanie formularzy, telefonów, bo nie wiadomo, czy w ogóle ktoś to przeczytał. Z życia codziennego jest to pomysł, nie ma zbytnio na taką szeroką skalę tego. Staraliśmy się uprościć kontakt między mieszkańcem a urzędem.
0: Powiedział Radiu Centrum Dawid Stolarczyk. Konkurs jest jedną z wielu inicjatyw, dzięki którym uczniowie mogą pokazać swoje zainteresowania i rozwijać talent.
3: Chcemy wyjść i zachęcić młodzież, aby robiła coś więcej, aby sama się rozwijała. Mamy ku temu możliwości, nie wiem, ostatnio chociażby nasi fotografowie wraz z grafikami robili mural w szkole. Też wymyśliliśmy konkurs na maskotkę szkoły, gdzie też był przeznaczony dla młodzieży. To jest taki urywek tego, co pragniemy robić, aby rozwijać ich talenty. Też niekoniecznie w zawodzie, bo też w ostatnim czasie przeżywaliśmy w szkole wieczór literacki.
0: Powiedział Radiu Centrum ksiądz dr Adam Kraska, dyrektor Technikum imienia Świętego Józefa w Kaliszu. Konkurs jest poświęcony pamięci Jakuba Biernackiego, tragicznie zmarłego ucznia Technikum imienia Świętego Józefa w Kaliszu, który kształcił się w zawodzie technik informatyk. Partnerem medialnym wydarzenia było Radio Centrum.
4: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
0: Przed nami kolejna 16. odsłona swojskich spotkań z folklorem. Miłośnicy tradycji, muzyki ludowej i regionalnego dziedzictwa spotkają się na boiskach sportowych w Skrzebowej i Moszczance koło Raszkowa. Wydarzenie odbędzie się w tę niedzielę o godzinie 14.30.
5: W programie przewidziano występy zespołów tańca ludowego, folklorystycznych, kapel dudziarskich oraz solistów. Gościem specjalnym tegorocznej edycji będzie zespół tańca ludowego Perlinka ze Sławuty na Ukrainie. Oprócz koncertów uczestnicy będą mogli odwiedzić 8. zlot pojazdów zabytkowych Pokaż swoje cacki, Etnomuzeum w Starej Oborze oraz wystawę fotografii Dwie dekady, 20 historii. Zaplanowano również promocję odnowionych questów, targi sztuki ludowej, warsztaty, animacje i liczne atrakcje dla dzieci. Wstęp na swojskie spotkania z folklorem jest oczywiście bezpłatny, a partnerem medialnym wydarzenia jest Radio Centrum. Dawid Nawrocki, Radio Centrum.
0: Ostatni wyścig decydował o poszczególnych miejscach w trzeciej rundzie ćwierćfinałowej drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów na żużlu, którą wczoraj rozegrano na torze w Ostrowie. Terze do Ostrowia po czterech seriach prowadziła wspólnie z włókniarzem Częstochowa, a ostatecznie zajęła trzecie miejsce. Wygrał GKM, który triumf zapewnił sobie po zwycięstwie Kevina Małkiewicza w ostatnim wyścigu. Drugi był zespół z Częstochowy, a czwarta Stal Rzeszów.
6: Był przed własną publicznością, ale przyszedł zawody, już stres minął trochę.
7: Widać po twoich startach, że jeszcze nad tym musisz pracować, szczególnie ten dojazd do pierwszego łuku.
6: Tak, zgadzam się, czy trenujemy cały czas na treningu. Podnosi na starcie, bardziej trzeba przypilnować go jeszcze.
7: W tym pierwszym wyścigu fajnie powalczyłeś, tam na dystansie widać, że gdzieś jazda całkiem płynna.
6: Pierwszy biegły spoko, a później już trochę przełożenia i wyszło jak wyszło.
7: Zacięty był ten ćwierćfinał?
8: No zacięty, dokładnie. Najważniejsze, że chłopacy walczą. No wiadomo, żałujemy tych ostatnich wyścigów przegranych, gdzieś tam minimalne błędy w rozegraniu pierwszego łuku, ale widać podstawowi jakby młodzieżowcy są w dobrej dyspozycji, więc możemy się cieszyć.
0: Powiedzieli Radio Centrum Piotr Rudowicz, 16-letni wychowanek Terze do Ostrowia oraz trener Tomasz Gapiński. Dodajmy, że pierwszy raz w Ostrowie po odejściu z Terze do Ostrowia przyjechał Mariusz Staszewski, obecnie trener włókniarza Częstochowa, a w parku maszyn był również Kamil Brzozowski, aktualnie trener młodzieży w Stali Rzeszów.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
10: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
4: Informacje dla kierowców.
11: Ruszamy w trasę, zaczynam od wojewódzkiej 470, miejscowość Morawin, tam cały czas sporo się dzieje, sytuacja jest poważna, tam doszło do wypadku z udziałem motocyklisty i auta osobowego, na miejscu pracują służby i cały czas sporo utrudnienia, rondo w Morawinie zablokowane, w obu kierunkach ruchu dużo utrudnienia, więc jeżeli nie musicie tam dojechać, najlepiej omijać, przypominam, 470, miejscowość Morawin, tam doszło do poważnego wypadku i są spore utrudnienia. Zerkając, jak wygląda sytuacja w pozostałych miejscach, jeżeli chodzi o ruch, jest nieco mniejszy niż godzinę wcześniej, ale nadal trochę się dzieje, a w kwestiach związanych z remontami, pamiętajcie, że w Kaliszu drogowców spotkacie jeszcze na ulicy Sulisławickiej. Uważajcie także na dziurę, jak informuje słuchacz Łukasz, na Staszica Młynarska, tutaj też ostrożnie, no i jeszcze na zakręcie z Majkowskiej w Długosza, tutaj także jeszcze spotkacie drogowców, ulica Złota w Kaliszu, podobna sytuacja, i jeszcze Ostrów Wielkopolski, gdzie trwa przebudowa Klasztornej oraz Leduchowskiego.
12: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka 71.
10: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
11: Wiadomo, że każdy szuka oszczędności, również kierowcy. No i proszę, okazuje się, że kupowanie tanich części akcesoriów samochodowych z Chin już za niedługo, bo 1 lipca przestanie być opłacalne. Właśnie wtedy Unia Europejska wprowadzi nową opłatę obejmującą przesyłki spoza Unii Europejskiej o wartości do 150 euro. Zmiana dotknie kierowców zamawiających także przez internet czujniki, kamery cofania, interfejsy diagnostyczne czy elementy wyposażenia wnętrz.
12: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
11: 23 minuty pozostałe do 17:00.

0: Reklama.
1: Przedszkole otwarte także w sobotę. Jest takie w Kaliszu. Jedyne takie w mieście, ale blisko lasu, bo przy Lubelskiej 22. Zapewniamy dzieciom codzienne spacery i wycieczki rowerowe po lesie. A jeśli twoje dziecko ma alergie pokarmowe, stworzymy mu indywidualne menu. Od września promocyjne ceny dla nowych przedszkolaków. Małe, kameralne, niepubliczne przedszkole, kolorowy świat. Otwarte także w soboty. Kalisz, Lubelska 22. Telefon 609 0102 07. Znajdziesz nas na Facebooku.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
5: Skoda. Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
0: Reklama.
6: Nie chcę

Na szeroką wodę? Ja nie wiem, czy by na szeroką wodę, ale na pewno w takim fajnym kierunku wolnego. Mam nadzieję, że właśnie tyle wolnego czasu będziecie mieć, ile potrzebujecie, zwłaszcza, że weekend się zbliża i to taki gorący. W kwestiach tego, co się zbliża, to ja jeszcze dam wam znać, że kolejna akcja charytatywna dla Ani Mrówczyńskiej, koncert ten 27 czerwca, czyli kolejny weekend przy Baszcie Dorotce. Od godziny 13 do 16 tam będzie strefa muzyki, strefa zabaw, będzie także poczęstunek, no i licytacje i vouchery, więc się szykujcie. Przypominam, że to Dzień Dobry Wakacje, Przyjaciele dla Ani Mrówczyńskiej i koncert charytatywny. Tyle będzie się działo. A w kwestiach tego, co będzie się działo w najbliższych wiadomościach, no sprawdźmy, co tym razem. Filmiki z kamer samochodowych, te pomogły złapać zabójcę z Białej Podlaskiej. Takie informacje, a także o upałach. I otwierają się także miejskie pływalnie. To coś dla tych, którzy chcą się schłodzić właśnie w taki sposób. No cóż, ja idę na to słoneczko, które teraz chyba mocno przygrzało, więc idę sprawdzić, jak tam temperatura na zewnątrz. Już za chwileczkę kolejny mój zmiennik, który zostanie z wami do 23. Karolina Romke, dzięki za dziś. Do usłyszenia. Cześć, pa!

0: Reklama.
1: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
2: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy!
3: Uwaga dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową! Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka! Uwaga, konkurs! Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
4: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Ogórek i młoda kapusta w super cenie. Z naszej produkcji ciasto czekoladowo-syrowe i chleb staropolski. A z delicji chłodnik. Uwaga! Udko z kurczaka 11,90. Schab bez kości 17,90. I wołowina zrazowa 57,90. I jeszcze zupa Wifon 2 za 4 zł. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Ryż biały kupiec 1+1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
5: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
6: No, tego.
7: A może...
8: Także tak.
9: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
10: Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starlay MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
11: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50/50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: 25 na termometrach. Teraz, zdaniem synoptyków, zachmurzenie umiarkowane, przejaśnienia, ale są też również takie komunikaty, że może przelotnie kropnąć, ale to tylko tak miejscowo, gdzieniegdzie, a być może wcale, więc trzymajmy się tej ostatniej wersji na barometrach 1019 hektopaskali.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Właśnie minęła 17.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Filmiki z kamer samochodowych pomogły złapać zabójcę z Białej Podlaskiej. Na szczycie G7 nie było ani słowa o zmianach klimatu, by nie drażnić Trumpa. Idą upały, otwierają się miejskie pływalnie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja jest pewna, że zatrzymała zabójcę rosyjskiego artysty Simona Skrepeckiego. Mężczyzna jeszcze nie usłyszał zarzutów. Zatrzymano go w hostelu pod Warszawą. Posługiwał się gruzińskim paszportem. Więcej Anna Gmiterek-Zabłocka.
5: Rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie Andrzej Fijołek nie pozostawia złudzeń.
6: Jest zatrzymana jedna osoba. Osoba, która po naszych ustaleniach ewidentnie pociągnęła za spust kilkukrotnie i uciekła z miejsca.
5: Do zatrzymania mężczyzny przyczyniły się ustalenia operacyjne policjantów, ale też filmiki dostarczone przez kierowców z samochodowych kamer, plus oczywiście zeznania świadków i zabezpieczony miejski monitoring. Sprawcę zatrzymali kontrterroryści.
6: Mężczyzna został zatrzymany w pokoju podczas takiego dynamicznego wejścia. Oczywiście kontrterrorystów policyjnych mogą sobie Państwo wyobrazić z różnych też filmików, jak takie wejścia wyglądają. Myślę, że nie miał szans żadnych na ucieczkę.
5: Dziś lub jutro mężczyzna będzie przewieziony do Lublina na przesłuchanie w lubelskim Wydziale Prokuratury Krajowej. To ona teraz przejęła to śledztwo.
4: Podczas szczytu G7 we Wien temat zmian klimatu po raz pierwszy od dziesięcioleci nie odegrał żadnej roli. Spotkanie miało przede wszystkim utrzymać prezydenta USA Donalda Trumpa w dobrym nastroju, ocenili szwajcarscy i niemieccy komentatorzy. Pora deszczowa już za nami, teraz nadchodzą upały. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia. Na razie alerty przed upałem dotyczą 6 województw zachodniej Polski. Według prognoz jutro termometry pokażą tu 30 stopni, a w sobotę 35. W taką pogodę tłumów spodziewają się miejskie kąpieliska. Otwierają się w kolejnych miastach. W sobotę w Lublinie sezon letni otwiera słoneczny Wrotków nad Zalewem Zemborzyckim. Przygotowaliśmy wiele atrakcji, mówi Paulina Mróz z lubelskiego Mosiru.
7: Baseny usytuowane są na terenach zielonych, gdzie dookoła otoczone są terenem częściowo zadrzewionym, z takim stacjonarnym placem zabaw, z możliwością grillowania. Także każdy tutaj znajdzie coś dla siebie i będzie mógł swobodnie odpocząć na świeżym powietrzu.
4: Tłumów w ten weekend spodziewają się też pływalnie w Warszawie. Baseny Moczydło oraz Inflancka są już otwarte. Warto zadbać o bezpieczeństwo, mówi ratownik Mariusz Szulczuk.
8: Trzeba zwracać uwagę bardzo dużą, poświęcić uwagi dzieciom. Często jest tak, że rodzice nie są świadomi do końca tego, że to jest tylko woda. Kiedyś baseny były słabo oznakowane, w tej chwili nie ma z tym problemu, są tabliczki, co można, czego nie można.
4: W Krakowie za to duży problem. Największe kąpielisko na Zakrzówku od 2 tygodni jest zamknięte. Służby wykryły tam podejrzaną substancję. Nie wiadomo, kiedy Zakrzówek zostanie otwarty. Drugi mecz na turnieju Ligi Narodów w Bangkoku i drugie zwycięstwo. Nasze siatkarki wygrały z Ukrainą 3-1, mówi rozgrywająca Alicja Grabka.
9: Cieszę się bardzo, że potrafiłyśmy wyciągnąć tą końcówkę. Jestem dumna z zespołu. Jest to bardzo, bardzo budujące. Dużo materiału do analizy i mam nadzieję, że wyciągniemy wnioski i będziemy w kolejnym spotkaniu grać jeszcze lepiej.
4: Kolejny mecz polskich siatkarek w sobotę. Rywalem Holandia.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4 minuty po godzinie 17 na czwartkowe popołudniowo-wieczorne spotkanie zaprasza Mariusz Bazyla. Witajcie. I got the

0: Reklama.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
2: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
8: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesów centrum.
9: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o Twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego Ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Reklama.
2: Od radia.
12: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
13: z Moniką Nowak, burmistrz Koźminka, porozmawiamy o inwestycjach realizowanych w gminie oraz o sytuacji demograficznej. Hashtag warto posłuchać.
12: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
2: Od radia dla Ciebie.

0: Reklama.
1: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
2: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575-144-248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
3: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
0: Reklama.

0: World Hold On, Bob Sinclair, tak oto doprowadził nas do tego momentu. Jest 17:30.
1: W centrum wydarzeń, wiadomości lokalne.
2: Nie każde bzycze nie przeszkadza. W Nowych Skalmierzycach będzie wręcz pomagać odpocząć. Noc kupały na Zawodziu, Lubański, Szpakowski i inne gwiazdy na stulecie Taszkowianki.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Strefa pszczelej edukacji relaksu powstanie jeszcze w tym roku przy Centrum Aktywności Społecznej Kolejarz w Nowych Skalmierzycach. Znajdą się tu m.in. domki do apiterapii, łąki kwietne z roślinami miododajnymi oraz elementy małej architektury sprzyjające relaksowi i integracji mieszkańców.
3: Nie każda inwestycja musi być z betonu i kostki brukowej. Tym razem stawiamy na naturę. Co ważne, będzie to przestrzeń bezpieczna, bez bezpośredniego kontaktu z pszczołami, ale z możliwością korzystania z mikroklimatu naturalnych zapachów miodu, wosku oraz kojącego szumu pszczół. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w wysokości ponad 136 tysięcy złotych stworzymy miejsce, które połączy odpoczynek, edukację ekologiczną i troskę o bioróżnorodność.
2: Powiedział Radiu Centrum Aleksander Libert, wiceburmistrz Nowych Skalmierzyc. Dofinansowanie ma pokryć 90% wszystkich kosztów inwestycji.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.

0: www.rc.fm.
1: Dla naszych przodków była jedną z najważniejszych nocy w roku. Dziś jest przypomnieniem, jak bardzo jesteśmy związani z naturą. Każdy, kto chciałby przeżyć najkrótszą noc w roku w wyjątkowy sposób, może odwiedzić Kaliskie Zawodzie.
2: Wicie wianków, pokaz ognia i muzyka na żywo. To wszystko czeka na Państwa w najbliższą sobotę 20 czerwca w rezerwacie archeologicznym w Kaliszu Zawodziu. Zapraszamy serdecznie na Noc Kupały, czyli na wspólne świętowanie najkrótszej nocy w roku.
1: Powiedziała Radio Centrum Katarzyna Kołodziej z Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej. Początek wydarzenia o 17:00. Atrakcje będą czekać do godziny 22:00. Legendy futbolu jak Włodzimierz Lubański, Grzegorz Lato czy Jan Domarski, a także legenda mikrofonu, komentator Dariusz Szpakowski i wielu innych znakomitych gości zawita w ten weekend do Raszkowa, gdzie świętowane będzie jubileusz stulecia raszkowianki. Program obchodów obejmuje m.in. turnieje drużyn młodzieżowych, oldboyów, mecz ligowy raszkowianki, akademię jubileuszową i konferencję z udziałem legend polskiego futbolu, a także mecz drużyny burmistrza z ekipą sponsorów i gości. Podczas jubileuszu świętujemy także nasz awans na stulecie klubu do klasy A, powiedział Radiu Centrum Mateusz Woźniak, wiceprezes raszkowianki.
3: Oficjalny awans do A klasy przy obecności wszystkich gości, wszystkich gwiazd, poparte bogatym turniejem Old Boy z gwiazdami ze świata ekstraklasy.
4: Ciężko namówić Dariusza Szpakowskiego na przyjazd na stulecie raszkowianki.
3: No nie będziemy ukrywać, że gdzieś przeszłość chłopaków, byłych zawodników z raszkowianki, no pomogły nam w tym. Charakter piłkarski, żeby tych ludzi ściągnąć, nie było łatwo, udało się.
4: W jakiej roli Dariusza Szpakowskiego zobaczymy i usłyszymy?
3: Dariusz Szpakowski będzie prowadził konferencję prasową, będzie komentował mecze, będzie przedstawiał historię klubu.
5: Witam wszystkich mieszkańców Raszkowa, Ostrowa Wielkopolskiego i okolic i zapraszam. 100 lat LKS-u Raszkowianka Raszków. Wielkie obchody przez dwa dni, 20 i 21 czerwca. Będzie wielu znakomitych gości, będę i ja. Zapraszam, Dariusz Szpakowski.
1: A wśród piłkarskich legend, które będzie można spotkać w weekend w Raszkowie, są również m.in. Mirosław Okoński, Marek i Wojciech Araszkiewiczowie, Dariusz Dziekanowski, Marek Citko, Kamil Kosowski, Marcin Żewłakow oraz Karol Linetty.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
0: Informacje dla kierowców.
8: Wyjeżdżamy na drogi i ulice miejscowości Legionu, 17.34 na zegarze, Kalisz, Staszica Młynarska, tutaj straszy dziura, to jest informacja od jednego z naszych słuchaczy, nie przejeżdżałem tamtędy dzisiaj, ale jutro postaram się tę informację jeszcze bardziej zweryfikować. Remont Sulisławickiej jest jednokierunkowo na odcinku od Romańskiej do Celtyckiej. Nie ma wjazdu od strony Romańskiej. No i prace drogowe na skręcie z Majkowskiej w ulicę Długosza. Wyłączony jeden pas ruchu. Przebudowa Złotej na odcinku od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza. Tam czasowa zmiana organizacji ruchu. Opatówek Kalisz, Kalisz Opatówek. Droga krajowa numer 12. Rozkopane pobocza, remont jezdni, miejscami zwężenia oraz pachołki po obu stronach drogi. No i tam jest sporo utrudnień. No i tam trzeba w pewnych momentach dnia dłużej postać i uzbroić się w cierpliwość. Ostrów Wielkopolski, przebudowa Klasztornej na odcinku od skrzyżowania ze Strzelecką do granicy z Wysockiem, zwężenie i ograniczenie prędkości do 30, przebudowa Leduchowskiego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego do Strzeleckiej, tutaj miejscowe zwężenia i ograniczenia prędkości. No i przebudowa drogi krajowej numer 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna, odcinek Zacharzew, Lamki, Łąkociny, wahadło, ograniczenie prędkości z tymczasową sygnalizacją świetlną.
0: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
7: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006. Baby, I'm

0: Reklama.
1: Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
2: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
3: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
2: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulnej 1. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: She Wants to Dance with Me, Rick Astley w Radio Centrum, 14 minut przed godziną 18. Lato tuż, tuż nadciągają upały. No i w tym czasie również nadejdzie do nas lato, zawita również wraz z tą nową piosenką Cleo.
1: Lista przebojów Top 30 i gra muzyka.
0: To kolory lata.

0: Reklama.
1: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Liskalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
3: Garnitur!
4: Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
0: Reklama.

0: I w taką oto muzyczną podróż zabrał nas Papa D.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na jutro.
0: Było, nie było, mówimy o weekendzie już, jakby nie patrzeć. W piątek nocą temperatura około 16-17 stopni nawet, a więc bardzo ciepła. Nie wiem, czy to już tropikalna, ale jednak ciepła noc. W ciągu dnia zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, ale może wzrastać do dużego, aż do wystąpienia miejscami opadów deszczu i burz. Skąd te burze? Ano stąd, że jutro maksymalnie nawet u nas 29 stopni, a będą jeszcze cieplejsze momenty w regionie Wielkopolski, bo nawet w niektórych jej miejscach 31. Wiatr będzie słaby, wschodni i południowo-wschodni, a w czasie burz porywisty wiatr może osiągać nawet 65 km na godzinę.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Właśnie minęła
0: 18.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Upalny weekend, jutro wysokie temperatury na zachodzie. USA za utworzeniem w Polsce stałej bazy wojskowej, a w Poznaniu nawoływanie do referendum.
5: Obiecywał nam inne miasto.
4: Mówią ci, którzy chcą odwołania prezydenta miasta. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. No i są ostrzeżenia głównie drugiego stopnia przed upałami. Synoptycy wydali je dla powiatów w zachodniej części kraju, a konkretnie na obszarze od Gryfina przez Poznań, Zieloną Górę, Wrocław po Rybnik. Zaczną obowiązywać jutro, będą ważne do niedzieli włącznie. Najcieplej ma być w sobotę nawet do 35 stopni. Spodziewajcie się też tropikalnych nocy. Jutro niższe ceny maksymalne paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, za litr oleju napędowego zapłacimy 6,20 zł. To spadek aż o 16 groszy, porównując do dziś. 95 potanieje o 6 groszy do równych 6 zł. No o 6 groszy w dół także 98, maksymalnie 6,66. Stany Zjednoczone są za utworzeniem w Polsce stałej bazy wojsk amerykańskich. Taką informację przekazał dziś Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister Obrony Narodowej rozmawiał dziś w tej sprawie w Brukseli z sekretarzem obrony USA Pete'em Hegsethem. Zadowolenia z deklaracji USA nie kryje premier Donald Tusk, który sprawę komentował przed wejściem na unijny szczyt w Brukseli.
6: Nie spodziewałem się aż tak szybkiej i tak pozytywnej reakcji. Ta odpowiedź nie jest jeszcze ostatecznym rozstrzygnięciem. Sekretarz Hegseth uczciwie mówi, że potrzebne są jeszcze detale i kolejne ustalenia, ale jesteśmy chyba na bardzo dobrej drodze, aby uzyskać właśnie tę decyzję o stałej amerykańskiej bazie, co radykalnie zmieniałoby to poczucie bezpieczeństwa.
4: Władysław Kosiniak-Kamysz bierze udział dziś w spotkaniu ministrów obrony państw NATO przed szczytem sojuszu zaplanowanym na 7 i 8 lipca. Po Krakowie Poznań kolejnym dużym miastem z referendum. Do odwołania Jacka Jaśkowiaka i miejskich radnych nawołują anarchiści, którzy są odpowiedzialni za atak tortem na prezydenta miasta. Wspólnie z innymi stowarzyszeniami rozpoczynamy pracę nad inicjatywą. Wołali dziś pod Urzędem Miasta.
5: Udało się to w Krakowie i jesteśmy przekonani, że uda się to w Poznaniu. Jacek Jaśkowiak obiecywał nam inne miasto. Miasto, które będzie obywatelskie, które będzie zielone. A mamy miasto drogie, zabetonowane, z którego ludzie się wyprowadzają.
4: Mówiła Magda Malinowska ze Stowarzyszenia Socjalny Kongres Kobiet. Aby referendum się odbyło, organizatorzy muszą zebrać podpisy od 10% mieszkańców miasta. Zarząd Zieleni Miasta Stołecznego Warszawy rozpoczyna coroczną walkę z inwazyjnymi gatunkami zwierząt. Pracownicy i wolontariusze prowadzą humanitarny odłów, który nie zagraża rodzimym gatunkom.
7: Zwierzęta odłowiamy w sposób jak najbardziej bezpieczny. Tutaj od razu taka informacja dla obrońców zwierząt. Przy użyciu podbieraków oraz specjalnych pływających pułapek, które zostały ustawione tak, by nie utrudniały życia ptactwu wodnemu oraz lokalnym bobrom.
4: Mówi rzecznik Stołecznego Zarządu Zieleni Karolina Kwiecień-Łukaszewska. Odłowione żółwie trafią pod opiekę lekarza weterynarii, a następnie do azylu Fundacji Oceanika. Pozostałe gatunki obce będą przekazane jako pokarm dla zwierząt w zoo.
8: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza, zapraszam. Rusza właśnie druga kolejka fazy grupowej piłkarskiego mundialu. Na początek mecz Czechy-RPA. Przegrany z tego spotkania będzie już jedną nogą poza turniejem, bo oba zespoły odniosły porażki w pierwszych meczach. Dziś w nocy za to mecze gospodarzy Meksyku oraz Kanady. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
9: Dwa zwycięstwa są gwarancją awansu z grupy, choć już nawet 4 punkty dadzą przepustkę do fazy pucharowej, bo pamiętajmy, aż 8 zespołów z trzecich miejsc też wywalczy awans. Dlatego w najbardziej komfortowej sytuacji są Meksyk i Korea Południowa. Oni na inaugurację wygrali. W nocy zmierzą się ze sobą i zwycięzca już będzie mógł myśleć, na kogo trafi w 1/16 finału. Koreańczycy liczą na to, że gospodarzy też uda im się pokonać, mówi pomocnik Hwang In-beom. Przed nami jednak ciężki mecz z silnym rywalem Meksykiem. Staraliśmy się szybko odciąć od wyniku pierwszego spotkania i skupić się w 100% na kolejnym. W grupie B po dwóch remisach 1-1 na otwarcie wszystko jest możliwe. Dziś Szwajcaria zagra z Bośnią i Hercegowiną, a Kanada z Katarem.
8: To była relacja Michała Waszkiewicza, za to nasze piłkarki wiedzą już, co muszą zrobić, aby zagrać w przyszłorocznych Mistrzostwach Świata w Brazylii. W pierwszej rundzie baraży podopieczne Niny Patalon zmierzą się z Belgią. W przypadku zwycięstwa w dwumeczu Polki w decydującej fazie trafią na lepsze z pary Irlandia-Kazachstan. Reprezentacja Polski siatkarek wygrała z Ukrainą 3-1 w meczu turnieju Ligi Narodów w Bangkoku. Biało-czerwone mają tyle samo punktów co czwarte Włoszki. Jutro dla nich dzień przerwy. W sobotę Polki zagrają z Holenderkami. Krzysztof Lijewski oficjalnie został trenerem piłkarzy ręcznych mistrzów Polski Industrii Kielce. W klubie spędzi co najmniej 2 najbliższe sezony. 43-letni były reprezentant Polski przejął tymczasowo zespół w końcówce sezonu po odejściu Tałanta Dujszebajewa i w walce o złoto ekstraklasy pokonał faworyzowaną Wisłę Płock.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Informacjami dotyczącymi piłki ręcznej kończymy ten serwis sportowy. Sport jeszcze za niespełna godzinę przy okazji serwisu z kraju i ze świata. No a my będziemy również śledzić to, co dzieje się na mundialowych boiskach w trakcie naszego dzisiejszego spotkania. Czechy, RPA, ten mecz już się rozpoczął. No a później o 21:00 Bośnia i Hercegowina będzie grać ze Szwajcarią.

0: Reklama.
1: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
2: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy!
3: Kruszywa dekoracyjne. Naturalne piękno Twojego ogrodu. Szukasz efektownego wykończenia ścieżek, rabatek, oczek wodnych? U Wesołka kruszywa ozdobne trwałe i stylowe. Otoczaki, grysy, żwiry, granity. Białe, czarne, czerwone, wielokolorowe. Sprawdź ofertę i zamów z dostawą do domu. Luz lub workowane. Piękno zaczyna się od detali. Wybierz kruszywo z klasą.
4: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
5: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli Twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
6: Gastorama! Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii miał być nowy grill,
7: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
0: Reklama.
8: Od radia.
9: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
10: z Moniką Nowak, burmistrz Koźminka, porozmawiamy o inwestycjach realizowanych w gminie oraz o sytuacji demograficznej. Aż tak warto posłuchać.
9: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
8: Od radia dla Ciebie.

jeden z dwóch hymnów męskiego grania 2026. Igor Herbut, Zalia oraz Vito Bambino i tańczę. Kwadrans po godzinie 18. Mecz Czechy RPA na Mistrzostwach Świata już trwa. No i od 6 minuty Czesi prowadzą po bramce Sadilka 1-0.

0: Reklama.
1: Słyszałeś, Adrian? Nowe Renault Clio ma teraz automatyczną skrzynię biegów i fabryczną instalację gazową.
2: Automat i gaz w jednym? Przecież czegoś takiego jeszcze nie było.
1: No właśnie nie było, a teraz jest. Jedziesz płynnie, a na stacji benzynowej tankujesz za grosze. Dynamicznie i oszczędnie.
2: Czyli koniec z kompromisami. Komfort automatu i oszczędność LPG. Gdzie to dają?
1: W salonie Renault w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
2: Wybierz nowe Renault Clio z automatem i fabryczną instalacją LPG. Zapraszamy serdecznie, Adrian Matuszkiewicz
1: i Arkadiusz Mareniec.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Kalisz, Park Handlowy Kalinka, ulica Młynarska 131. Ostrów Wielkopolski, Edwarda Serwańskiego 2. Multibox.
4: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
5: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
4: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulnej 1. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: Nie trudno się domyślić, głównym bohaterem tej piosenki był niejaki Alejandro, to Lady Gaga. Minęła już 18:30.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: W Opatówku już po raz piąty trwają Dni Trzeźwości. Z tej okazji w sobotę zaplanowano piknik rodzinny z atrakcjami. W Kaliskim Liceum Plastycznym wernisaż wyjątkowej wystawy dla osób niewidomych i słabowidzących. 20-lecie Amazonek z Pleszewa.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Ruszyły piąte Dni Trzeźwości w Opatówku. W ramach wydarzenia od czwartku do soboty zaplanowano wspólną akcję z policją. Trzeźwy poranek, spotkania profilaktyczne z terapeutami, meetingi czy turniej siatkówki. Jak powiedział Radiu Centrum Sebastian Wardęcki, burmistrz Opatówka, zwieńczeniem jubileuszowych Dni Trzeźwości będzie rodzinny piknik połączony z powitaniem lata.
3: Zwieńczeniem tych dni w sobotę będzie wielki piknik rodzinny, który organizujemy przy Szkole Ogrodniczej w Opatówku. Wiele atrakcji, zwłaszcza dla najmłodszych, będą występy artystyczne lokalnych zespołów. Do tego oczywiście również przygotowaliśmy wiele stoisk profilaktycznych. Będzie można się zapoznać z ofertą wielu też instytucji, które współdziałają z gminą Opatówek. Wiele atrakcji, w tym również bardzo ciekawa loteria fantowa z fantastycznymi nagrodami.
2: Piknik rodzinny zaplanowano w tę sobotę w Zespole Szkół imienia Stanisława Mikołajczyka w Opatówku w godzinach od 14 do 18. Wszystkie atrakcje, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, są bezpłatne.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Wernisaż wystawy pokonkursowej Zabawka Gra Bajka w Liceum Sztuk Plastycznych w Kaliszu. To efekt pracy 69 uczniów z 9 szkół plastycznych z całej Polski. W konkursie imienia błogosławionej matki Elżbiety Duży-Czackiej w dwóch kategoriach przyznano nagrody za 3 pierwsze miejsca oraz po 3 wyróżnienia. Uczniowie mieli zaprojektować sensoryczny

0: Obiekt, który będzie dostępny dla osób niewidomych i słabowidzących.
1: Zapraszamy do Liceum Sztuk Plastycznych przy ulicy Rzemieślniczej 2. Na wernisaż wystawy Zabawka, Gra, Bajka. To świetna okazja, żeby zajrzeć do szkoły, w której sztuka to codzienność. Na wystawie zobaczycie projekty młodych twórców, zabawki, gry, formy, które łączą, a nie wykluczają. To rzeczy, które można poznawać nie tylko wzrokiem, ale też dotykiem. Powstały z myślą o osobach niewidomych i słabowidzących, pełne faktur, dźwięków, pomysłów, które naprawdę uruchamiają wyobraźnię.
0: Powiedziała Radio Centrum Marzena Bobrzecka, koordynatorka konkursu i wystawy. Wernisaż połączony z wręczeniem nagród rozpocznie się jutro o godzinie 13. Wstęp jest wolny, a partnerem medialnym jest Radio Centrum.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
0: 20 lat temu w Pleszewie powstało miejsce, które dla wielu kobiet stało się symbolem nadziei, wsparcia i siły. Pleszewski Klub Amazonek od początku związany jest z Danielą Szkopek, która nieprzerwanie stoi na jego czele, integrując i wspierając kobiety po chorobie nowotworowej.
3: Podczas jubileuszu 20-lecia klubu Pleszewskie Amazonki wielokrotnie podkreślano, jak ogromne zmiany zaszły w leczeniu i profilaktyce raka piersi. Onkolożka dr Ewa Staszewska-Czubak wspominała, że kiedy rozpoczynała współpracę z Amazonkami, na badania USG piersi kierowała pacjentki do Poznania. Dziś takie badania są powszechnie dostępne, a świadomość kobiet znacznie wzrosła. Jednocześnie zaznaczyła, że profilaktyka nadal wymaga intensywnej promocji i edukacji. To właśnie edukacja oraz wzajemne wsparcie od lat 20 są misją pleszewskich Amazonek. Podczas uroczystości wyróżniono osoby i instytucje wspierające działalność klubu, wręczając im bursztynowe i srebrne łuki Federacji Stowarzyszeń Amazonki. Nie zabrakło jubileuszowych wzruszeń. Goście odśpiewali 100 lat Danieli i Arkadiuszowi Szkopkom, pojawił się okazały tort, a uroczystość uświetnił koncert Katarzyny Zawady. Całość zwieńczyła wspólna kolacja, podczas której wspominano minione lata i snuto plany na przyszłość. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: Mateusz Kurzaj i raz jeszcze serwis lokalny dzisiaj o 19.30. Teraz do 19 nieco ponad 25 minut to Smash Mouth, Walking on the Sun.

0: Reklama. Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
4: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Liskalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
3: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
2: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: prościutko z płyty Violator, Depeche Mode i Enjoy the Silence.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na jutro.
0: Czeka nas ciepła noc, zdaniem synoptyków około 16, może nawet 17 stopni. W ciągu dnia będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, wzrastające do dużego i mogą występować miejscami opady deszczu oraz burze. Temperatura jutro u nas osiągnie pułap około 29 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby, wschodni i południowo-wschodni. W czasie burz może być porywisty do około 65 km na godzinę.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
0: Właśnie minęła 19.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Afera Kasprzyka i zmiany w Stołecznym Szpitalu Południowym. Potem premier o zabójstwie w Białej Podlaskiej i upały we Włoszech. Jest ostrzeżenie polskiej ambasady. Marcin Krzemiński. Rada Nadzorcza Warszawskiego Szpitala Południowego na wniosek prezydenta Warszawy odwołała dotychczasowy zarząd placówki. Decyzja ma być rezultatem toczącej się w szpitalu kontroli. To po tym, jak media ujawniły, że lekarz, a także radny Dawid Kasprzyk miał zarobić w placówce ponad 1,5 miliona złotych. O zadaniach nowego zarządu szpitala Ben O'Connor.
4: Informację o odwołaniu całego zarządu szpitala przekazała Marzena Gawkowska z Warszawskiego Urzędu Miasta.
5: Do nowego zarządu szpitala powołano Anetę Gomułkę-Siemborę, doświadczoną menadżerkę placówek ochrony zdrowia, wieloletnią dyrektorkę do spraw administracyjno-technicznych. Pierwszym zadaniem nowego zarządu szpitala będzie pełna współpraca ze wszystkimi organami kontrolnymi po to, aby dogłębnie wyjaśnić wszelkie nieprawidłowości.
4: Dawid Kacprzyk, lekarz ze Szpitala Południowego, złożył rezygnację z funkcji radnego na warszawskim Ursusie. Szef MSWiA Marcin Kierwiński, spytany o dalsze kadrowe zmiany w strukturach Koalicji Obywatelskiej, powiedział, że partia czeka na wyniki kontroli.
6: Jeżeli jakakolwiek osoba łamała prawo, to będzie za to odpowiadać. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości.
4: Prezydent Warszawy w przyszłym tygodniu ma przekazać Radzie Miasta dodatkowe wytyczne co do nadzoru nad personelem szpitalnym miejskich placówek.
3: To byłby pierwszy przypadek w Polsce zabójstwa na tle politycznym na zlecenie obcego państwa. Premier Donald Tusk tak mówi o hipotezie, którą badają służby po zabójstwie krytyka Putina w Białej Podlaskiej. Zatrzymany w tej sprawie to 36-latek z gruzińskim paszportem i przeszłością kryminalną. Sprawę traktujemy poważnie, mówi premier Tusk.
7: Nie muszę nikogo przekonywać, że ta obawa dotyczy ewentualności państwowego terroryzmu. W Polsce byłby to pierwszy przypadek zabójstwa na zlecenie polityczne ze strony obcego państwa. Mówię, to są na razie hipotezy, ale musimy je bardzo poważnie traktować.
3: Śledztwo przejęła bezpośrednio prokuratura krajowa. Do zabójstwa rosyjskiego artysty i krytyka Putina doszło w poniedziałek. W Hucie Pieniackiej na zachodzie Ukrainy zakończyły się poszukiwania szczątków Polaków zamordowanych w 1944 roku przez UPA. Ekspedycja odkryła miejsca, gdzie może być pogrzebanych około 100 osób. Ekshumacje mogą ruszyć najwcześniej w przyszłym roku. Gorąco w najbliższych dniach, nie tylko w Polsce. Przed falą upałów ostrzega turystów nasza ambasada w Rzymie. Do Włoch ma nadejść fala upałów zwana kopułą gorąca z temperaturami do prawie 40 stopni. Polska placówka dyplomatyczna prosi o ostrożność, noszenie przy sobie wody do picia, nakrycia głowy i by używać kremów z wysokim filtrem. Historyczne tramwaje z czterech miast, Warszawy, Poznania, Wrocławia i Katowic, dołączymy do pojazdów, które w okresie wakacyjnym będą kursować na krakowskiej linii muzealnej. W zamian Kraków wypożyczył dotychmiast swoje zabytkowe wagony. To sezonowa wymiana, znana z lat ubiegłych. W tym roku po raz pierwszy do projektu dołączyły tramwaje śląskie.
8: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Czas zacząć drugą rundę piłkarskiego mundialu. W komfortowej sytuacji są Meksyka oraz Korea Południowa. Oba zespoły bowiem na inaugurację wygrały. W nocy zmierzą się ze sobą, a zwycięzca będzie już mógł myśleć, na kogo trafi w 1/16 finału. W grupie B mundial zacznie się od nowa. W pierwszej kolejce w obu spotkaniach padły remisy. Kanadyjczycy żałują, że nie udało im się z Bośnią i Hercegowiną wygrać. Dlatego w meczu z Katarem chcą zagrać jeszcze lepiej. Mówi ich selekcjoner Jesse Marsh.
9: Wiemy o ich mocnych stronach, wiemy, co chcemy u nich ograniczyć i jak ma wyglądać nasza gra. W tym meczu z Bośnią, zwłaszcza w pierwszej połowie, mieliśmy poczucie, że gra wyglądała bardziej tak, jak oni tego chcieli, a nie my. Dlatego musimy zadbać o to, aby od samego początku narzucić swój ton i będziemy do tego dążyć od pierwszej minuty.
8: Ten mecz o północy w Vancouver, wcześniej, bo o 21:00 w Los Angeles, Szwajcaria zagra z Bośnią i Hercegowiną. Napastnik reprezentacji Wybrzeża Kości Słoniowej Eli Wai nie otrzymał zezwolenia na podróż do Kanady na spotkanie z Niemcami w piłkarskich Mistrzostwach Świata. To efekt podejrzeń o ustawianie meczów ligowych we Francji. Co ciekawe, w pierwszym mundialowym spotkaniu spędził aż 55 minut na boisku. Katarzyna Niewiadoma była piąta na drugim etapie kolarskiego wyścigu dookoła Szwajcarii. Polka mogła być nawet wyżej, ale w końcówce osłabła, a na domiar złego pomyliła trasę.
10: Na pewno nie jestem z tego tak szczęśliwa, ale z drugiej strony też wiem, że z niego coś wyciągam i wiem, co tak naprawdę jest jeszcze do poprawy przed najważniejszym celem.
8: A na wymagającej trasie ze startem i metą w Locarno triumfowała Włoszka Elisa Longoborghini, która objęła prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson odpadli w drugiej rundzie debla w turnieju ATP 500 na kortach trawiastych w Londynie. Polsko-brytyjski duet przegrał z rozstawionymi z numerem trzecim tenisistami Brytyjczykiem Neilem Skupskim oraz Amerykaninem Christianem Harrisonem 4-6-4-6.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Na zegarze też 6, ale minut po godzinie 19 wracamy do naszych ulubionych piosenek na początek tej godziny. Sasz.
11: Mamy tu mano! I venga con!

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
3: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
4: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
5: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
6: Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starlay Mi jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy. Reklama.
7: Jeszcze nam tego czwartku nieco zostało. Dopiero 14 minut po 19. Jest 18 czerwca. Dzisiaj świętują Amanda, Elżbieta, Marek i Paula, no i wszyscy ci, którzy dzisiaj obchodzą swoje urodziny. Najlepsze życzenia raz jeszcze od nas. LP dla was specjalnie. Lost on You.

0: Reklama. Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Stwórz wymarzony ogród z Wesołkiem. Tylko w składach budowlanych Wesołek. Bogato zaopatrzony dział ogrodniczy. Narzędzia, ziemia, kora, nawozy, kruszywa dekoracyjne w różnych wzorach i kolorach. A także piękne doniczki i elementy do aranżacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Numer 1 w Wielkopolsce. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
0: Reklama.
2: Od radia.
3: Nie będzie L, nie będzie O. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
4: z Moniką Nowak, burmistrz Koźminka, porozmawiamy o inwestycjach realizowanych w gminie oraz o sytuacji demograficznej. Aż tak warto posłuchać.
3: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
2: Od radia dla Ciebie.

I'm sorry to Just a Man ładnie nam zagrało. 27 minut po 19. Ostatnie wiadomości dzisiaj lokalne. Mateusz Kurzaj przedstawi za 3 minuty. Do tego czasu Kuba i Kuba i nagranie Stygnie lato. Mam nadzieję, że tegoroczne lato wystygnie.

0: Przestrzeń. Wiadomości lokalne.
1: Tragiczny wypadek na obwodnicy Ostrowa. Zaprosimy na muzykę organową w Kaliszu, a w sporcie nowy koszykarz Stali.
2: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
1: Trzy osoby trafiły do szpitala, jedna z nich zmarła. To skutek wypadku, do którego doszło wczoraj przed 14 na obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego.
3: Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów będących na miejscu, kierujący busem najechał na stojący pojazd. W samochodzie osobowym podróżowały trzy osoby, wszystkie zostały przewiezione do szpitala, kierujący busem trzeźwy.
1: Poinformowała Radio Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, oficer prasowa ostrowskich policjantów. Niestety, ale mimo podjętej reanimacji życia jednego z poszkodowanych nie udało się uratować. Droga S11 od ronda Strugi w kierunku Pleszewa była zablokowana. Na miejscu pracowali policjanci, którzy będą dokładnie wyjaśniać okoliczności zdarzenia.
0: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
1: Najpiękniejsza muzyka organowa znów zabrzmi w Kaliszu, a to za sprawą koncertu, który odbędzie się w tę niedzielę w kościele garnizonowym.
4: Gościem wieczoru będzie wybitny czeski organista i kompozytor Michał Nowenko. Artysta koncertujący na całym świecie, profesor Konserwatorium Praskiego i laureat wielu nagród w dziedzinie improwizacji organowej. W programie usłyszymy utwory od renesansu po XX wiek, m.in. kompozycje Bacha, Pachelbela i Martinu, a koncert zwieńczy improwizacja organowa wykonywana przez artystę.
1: Powiedziała Radio Centrum Alicja Zielińska, organizatorka. Początek o godzinie 18:00. Wstęp jest wolny. Tejan Jones został nowym koszykarzem Stali Ostrów. 27-latek występuje na pozycji rzucającego obrońcy. Może to być ciekawy transfer, bo Amerykanin grał ostatnio w lidze włoskiej.
5: Tejan Jones mierzy 196 cm. Zanim trafił do Europy, reprezentował barwy Asheville Bulldogs, gdzie średnio rzucał 13 punktów w meczu. W poprzednim sezonie występował zarówno w lidze włoskiej w zespole Vanoli Cremona, jak i w końcówce sezonu na jej zapleczu. Wcześniej grał również w lidze Beneluxu, będąc graczem Leiden 10 razy wystąpił w FIBA Europe Cup. Notował tam średnio ponad 15 punktów, czyli pół zbiórki i półtorej asysty na 49% skuteczności w rzutach z gry i prawie 39% skuteczności w rzutach z dystansu. Jones to zawodnik na pozycję rzucającego obrońcy. Charakteryzuje się tym, że jest dobrym strzelcem, typowym łowcą punktów. Jest to gracz, który dwa ostatnie sezony

0: On spędził we Włoszech. Pierwszy sezon miał bardzo udany, a drugi trochę słabszy. Teraz chce się odbudować i udowodnić swoją wartość, dlatego liczymy, że będzie dużym wzmocnieniem w naszej drużynie, powiedział Radio Centrum o Amerykaninie trener Andrzej Urban. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: jest już niczym.
1: Reklama.
2: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj Dom Weselny Perła w Godzieszach Wielkich. Tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom Weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
1: Reklama.

Love Runs Out to One Republic, czyli spora porcja tak potrzebnej energii na pozostałą część czwartkowego wieczoru. To wam zapewniamy, po prostu macie to w gratisie. 7 minut pozostało tylko już do godziny 20. Niebawem serwis Kraj Świata, później godzinka.pl.

0: Reklama.
1: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
2: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
1: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
3: Estrada folkloru i 16 swojskie spotkania z folklorem. Ta niedziela od 14.30 boiska sportowe w Moszczance i Skrzebowej koło Raszkowa. Dobra zabawa w towarzystwie muzyków, śpiewaków i tancerzy z południowej Wielkopolski oraz zespołu Perlinka z Ukrainy. Towarzyszące targi sztuki ludowej, etnomuzeum, wystawa Dwie dekady, 20 historii, zlot pojazdów zabytkowych i atrakcje dla najmłodszych. Zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa. Wstęp oczywiście i jak najbardziej wolny.
4: Więcej na www.cki.es.kalisz.pl.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na jutro.
3: To już będzie upalny piątek. Nocą temperatura spadnie do około 16-17 stopni. W ciągu dnia jutro urośnie do 29, a będą takie miejsca w Wielkopolsce, że nawet do 31, a więc upał. Stąd też będzie się brać możliwość wystąpienia opadów deszczu i burz. Na niebie zachmurzenie małe i umiarkowane, ale może wzrastać do dużego.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 20.
4: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Za chwilę politycy o stałej bazie żołnierzy amerykańskich. Potem związkowcy i urzędnicy o nowych przepisach o Państwowej Inspekcji Pracy. Będzie też o kolejnej wygranej naszych siatkarek. Marcin Krzemiński. Amerykanie dają zielone światło dla stałej bazy żołnierzy w Polsce. Minister obrony otrzymał pozytywną odpowiedź w tej sprawie od szefa Pentagonu. Ostateczna decyzja będzie jednak zależeć od szczegółów oferty, którą Polska złoży Amerykanom. Koalicja rządząca nie ma wątpliwości. To przełomowy dzień dla Polski i naszego bezpieczeństwa, mówi Andrzej Szejna z Nowej Lewicy.
6: Pozytywna i formalna odpowiedź administracji prezydenta Trumpa jest dla nas sygnałem, że z niej już nie będzie możliwości się wycofać.
5: Z deklaracji Amerykanów cieszą się też politycy PiSu. To zasługa działań prezydenta Karola Nawrockiego, ocenia poseł Henryk Kowalczyk.
7: Dobrze, rząd nie przeszkadza. To, że się podpisuje pod sukcesem, no to się nie dziwię.
5: Politycy są zgodni, że teraz czas na wypracowanie konkretów i intensywne przygotowania do utworzenia stałej bazy. Dziś NATO podjęło też decyzję o zwiększeniu swoich zdolności odstraszania nuklearnego. Za 3 tygodnie wchodzą w życie nowe przepisy o Państwowej Inspekcji Pracy. Inspektorzy będą mogli przekształcać umowy cywilnoprawne i B2B w umowy o pracę, jeśli uznają, że praca jest wykonywana pod nadzorem szefa i w wyznaczonych godzinach. Zmiany są oczekiwane od wielu lat, mówi Sebastian Gawronek z NSZZ Solidarność.
8: My oczywiście jako związek zawodowy nie dyskutujemy tego, że nie można zawierać umów cywilnoprawnych, umów zleceń, ale też tych słynnych umów B2B, czyli osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, ale trzeba to robić w ramach przepisu kodeksu cywilnego, a nie obchodzić przepis.
5: Po 8 lipca Inspekcja Pracy będzie miała dostęp do danych ZUS-u oraz Krajowej Administracji Skarbowej, dodaje główny inspektor pracy Marcin Stanecki.
9: Będzie powołany zespół, który będzie pilnował tej wymiany danych. Będzie również drugi zespół, który będzie pracował nad analizą ryzyka, a tym algorytmem, który ma typować podmioty, gdzie dochodzi z największym prawdopodobieństwem do nadużyć. To jest ta największa zmiana. Instytucje kontrolne niech będą działać na ślepo.
5: W Polsce około 1,5 miliona osób wykonuje pracę wyłącznie na zleceniach i umowach pokrewnych. Senat w przyszłym tygodniu może zająć się ustawą o zarobkach lekarzy, przekazała marszałek Izby Małgorzata Kidawa-Błońska. Warunkiem jest uchwalenie tej ustawy przez Sejm podczas trwającego posiedzenia. Nowe przepisy miałyby umożliwić zbieranie informacji o zarobkach medyków na podstawie numeru PESEL lub numeru prawa wykonywania zawodu. Od czerwca ratownicy w Świnoujściu nad bezpieczeństwem plażowiczów będą czuwać także w nocy. W słoneczne weekendy na świnoujskich plażach odpoczywa nawet kilkadziesiąt tysięcy osób. Od 27 czerwca ratownicy będą w pełnej 35-osobowej obsadzie. Drugi mecz na turnieju Ligi Narodów w Bangkoku i drugie zwycięstwo. Nasze siatkarki tym razem pokonały reprezentację Ukrainy 3-1.
10: Jestem dumna z zespołu, jest to bardzo, bardzo budujące, dużo materiału do analizy i mam nadzieję, że wyciągniemy wnioski i będziemy w kolejnych spotkaniach grać jeszcze lepiej.
5: Mówiła nasza rozgrywająca Alicja Grabka. Kolejny mecz naszych siatkarek w sobotę, ich rywalkami będą Holenderki.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Polscy piłkarze nie grają na tegorocznych Mistrzostwach Świata, więc Mundial obserwujemy tak chłodnym okiem po prostu. Patrzymy sobie, jak inni grają, jak ewentualnie my byśmy wypadli na ich tle i tak dalej, i tak dalej. Analizy, no ale też niewątpliwie czerpiemy przyjemność z oglądania najlepszych drużyn globu. W dzisiejszym pierwszym meczu Czesi zremisowali z RPA 1-1. 5 minut po 20 zaczynamy godzinkę.pl.
11: Zabrakło dobrych rad, posłuchałem złych. Już całe miasto śpi, nie przeszkadza mi. Powoli wstaje świt, zmęczony jak ja. I tak jak w tamten dzień, perfekt cicho gra. Po szybach spływa deszcz, a ja wciąż ten sam.

0: Reklama.
1: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
2: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
1: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: czwartkowy wieczór z Radiem Centrum, także pod znakiem polskiej muzyki. Po 23 Adam Martuzalski w programie Made in Polska, a teraz godzinka.pl, w której zaśpiewał Kuba Sienkiewicz i wystąpiły jego elektryczne gitary. U nas za momencik muzycznie Dominik Dudek, Zalia, a także Borysewicz i Cookies.
1: Reklama.
2: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie. Na hasło radio 10% rabatu na usługi. Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Na jeden. Zapraszamy.
1: Reklama.
3: Od radia.
4: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
5: z Moniką Nowak, burmistrz Koźminka, porozmawiamy o inwestycjach realizowanych w gminie oraz o sytuacji demograficznej. Aż tak warto posłuchać.
4: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
3: Od radia dla ciebie.

tak jak tylko on potrafi. Andrzej Piaseczny, o mnie, o tobie, o nas, czyli po prostu my, wybrzmieli w godzince.pl. Formacja Nieżywych Schabów, Mateusz Ziółko i grupa Demono, ale wcześniej posłuchamy Kasperczyk Braci i Dadi Zawiałów.

0: Olek Klepacz, formacja nieżywych schabów. Pan Olek, dzisiaj urodziny. No i zmiana kodu. Jak ten czas leci. Teraz 19 minut do 21.
1: Reklama. Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray ME jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do Galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.

0: Ratujmy, co się da, to budka suflera. Godzinka.pl powoli dobiega końca. Dziś na jej zakończenie posłuchamy grupy Mysłowic, to już za moment.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na jutro.
3: Nadciągają upały już dziś nocą, około 16-17 stopni, a więc ciepła noc. Jutro w ciągu dnia temperatura urośnie do 29-30 stopni. Będą miejsca w Wielkopolsce, że będzie nawet 31. Idą upały, ale w związku z tym również bardziej pogoda burzowa. Tak będzie również jutro, mimo że będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, to momentami może wzrastać do dużego i mogą wystąpić opady deszczu i mogą pojawiać się lokalnie burze.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Właśnie minęła 21. Radio
2: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Nadchodzą upały, jutro gorąco na zachodzie kraju. Służby badają, kto zlecił zabójstwo w Białej Podlaskiej. Za chwilę też mundial i mecze tego wieczoru i nocy. Marcin Krzemiński. Nadchodzą upały. Jutro na zachodzie kraju będą obowiązywać ostrzeżenia głównie drugiego stopnia przed upałami. Synoptycy wydali je dla obszaru od Gryfina przez Poznań, Zieloną Górę, Wrocław, Porybnik. Ostrzeżenia będą ważne do niedzieli włącznie. Najcieplej ma być w sobotę nawet do 35 stopni. Służby dokładnie zbadają, na czyje zlecenie zabito w Białej Podlaskiej 44-letniego Rosjanina, zapewnia minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. W Piastowie pod Warszawą zatrzymano mężczyznę, który mógł być zabójcą. To 36-latek, który posługiwał się gruzińskim paszportem.
5: Hipoteza dotycząca tego, kto może za tym stać, jest dość oczywista i wynika z tego, jaką działalność prowadził zamordowany obywatel Rosji. Był krytykiem Putina, Kadyrowa. Te dowody chcemy zdobyć. Mamy głównego podejrzanego i niewątpliwie jego przesłuchanie, analiza jego środków łączności, analiza jego powiązań tutaj przyniesie odpowiedzi na te pytania.
4: Śledczy mają 48 godzin na postawienie zarzutów i wniosek do sądu o tymczasowy areszt. Najwyższy przywódca Iranu, Mojtaba Chamenei, oświadczył, że zatwierdził podpisane przez USA i Iran wstępne porozumienie między obydwoma krajami. Przyznał, że był temu przeciwny, ale przekonał go irański prezydent Masud Pezeszkian. Otrzymał od niego i innych wysokich rangą irańskich urzędników państwowych zapewnienie, że prawa Iranu i interesy frontu oporu będą w tym porozumieniu chronione. Porozumienie przewiduje m.in. natychmiastowe otwarcie ciśniny Ormus, zakończenie amerykańskiej blokady, tymczasowe zawieszenie sankcji na irańską ropę naftową, rozpoczęcie 60-dniowych negocjacji na temat irańskiego programu atomowego oraz zniesienia wszelkich sankcji, odblokowania aktywów i oszacowanego na $300 miliardów programu odbudowy Iranu. Zakończyła się renowacja pomnika Radomskiego Czerwca upamiętniającego wydarzenia z 1976 roku. Renowacja polegała na oczyszczeniu monumentu i uzupełnieniu ubytków. Uporządkowano też okolice i odnowiono źleńce, mówi prezydent Radomia Radosław Witkowski.
6: Ten monument od wielu lat przypomina o bohaterstwie, o odwadze radomskich robotników, którzy w czerwcu 1976 roku nie bali się powiedzieć nie władzy komunistycznej. Dziś, w przededniu 50. rocznicy tych wydarzeń, ten monument odzyskał właściwy blask, właściwy wygląd. Jesteśmy gotowi na obchody, jesteśmy gotowi na wielkie wydarzenie patriotyczne, które będzie wspominało tamte wydarzenia.
4: A obchody 50. rocznicy protestu robotników już za tydzień. Sport. Reprezentacja Czech zremisowała z Republiką Południowej Afryki 1-1 w meczu piłkarskich Mistrzostw Świata, który odbył się w Atlancie. W drugim spotkaniu grupy A Meksyk o 3:00 nad ranem zagra z Koreą Południową. Oba zespoły mają już na swoim koncie po 3 punkty. Zwycięzca może być więc pewny awansu do rundy pucharowej. W grupie B mundial zaczyna się właściwie od nowa. W pierwszej kolejce w obu meczach padły bowiem remisy 1-1. W Los Angeles właśnie rusza mecz Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina. Na północy w Vancouver Kanada zmierzy się z Katarem.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Wszystko się zgadza. Szwajcaria gra z Bośnią i Hercegowiną. Mecz się zaczął. Na razie póki co bez bramek. Prawie 5 minut po 21:00.

0: Mocno muzyczna część naszego dzisiejszego spotkania. Freddie Mercury, wcześniej grupa Toto, ale to nie wszystko. Wszystko co najlepsze. Dużo dobrych rzeczy jeszcze przed nami. Na zegarze już 13 minut po godzinie 21. Niebawem pojawi się informacja Ringside.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama.
3: Wieczór dobrze nastrojony. Radio Centrum. Muzyka jaką lubisz. Szczególnie wieczorem.

0: Down on my knees to IO w Radio Centrum, 26 minut po godzinie 21. Dzisiaj 18 dzień czerwca. To między innymi dzień urodzin Paula McCartneya. Przypomnijmy, że z końcem maja tego roku ukazała się jego 18 solowa płyta The Boys of Dungeon Lane i od razu zadebiutowała na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów. Sir Paul McCartney cieszy się wielką estymą wśród Brytyjczyków. Ta płyta jest bardzo, bardzo osobista, bo w tekstach nawiązuje do czasów dorastania w Liverpoolu, do wspomnień związanych z początkami znajomości z Lennonem i Harrisonem, więc jest to prawie taki życiowy pamiętnik Paula McCartneya. My sobie dzisiaj posłuchamy z jego bogatego repertuaru przecież innej zupełnie piosenki.
1: Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Szczególnie wieczorem.

Jeśli ktoś nie ogląda meczu Szwajcaria-Bośnia i Hercegowina, to chyba nie ma czego żałować, bo obserwujący piszą o nim jako nudy. 10 minut pozostało do godziny 22:00 i to była formacja Aztec Camera i Birds. Teraz przed nami Connells.

0: To był Billy Joel, The Stranger. Do wieczoru dobrze nastrojonego wrócimy za 4 minuty.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na jutro.
0: Zachmurzenie umiarkowane. Może być również momentami wzrastające do dużego. No i jutro, zdaniem synoptyków, możliwe są nawet przelotne opady deszczu lub burze. Bardzo, bardzo ciepło, około 30 stopni na termometrach. Wiatr będzie słaby, wschodni i południowo-wschodni, ale w czasie burz może być dość porywisty. Noc ciepła, około 16, może nawet 17 stopni.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Kalisz, ulica Łódzka 71.
0: Właśnie minęła 22.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Sztab kryzysowy w Krakowie po ataku dzika, w którym poszkodowane zostało dziecko. Potem zmiany po aferze w warszawskim szpitalu południowym i kalkulator do obliczania różnic w zarobkach kobiet i mężczyzn. Marcin Krzemiński. Kraków zwołuje na rano doraźny sztab kryzysowy z udziałem służb i lekarza weterynarii. To po tym, jak w południowej części miasta na osiedlu Kliny dzik zaatakował i przewrócił wózek, w którym znajdowała się 13-miesięczna dziewczynka. Dziecko wypadło na chodnik, z obrażeniami głowy trafiło do szpitala. Jego życiu na szczęście nie zagraża niebezpieczeństwo. Problem dzików żyjących w Krakowie narasta od wielu lat. Już przed 2 laty szacowano, że w mieście żyje ich nawet 1500. Aneta Gomułka-Siembora została nową prezeską zarządu Szpitala Południowego w Warszawie. Na wniosek prezydenta Rafała Trzaskowskiego cały zarząd placówki został odwołany. Pierwszym i najważniejszym zadaniem nowej prezes ma być ścisła współpraca ze wszystkimi instytucjami zaangażowanymi w wyjaśnienie nieprawidłowości w placówce. Według doniesień medialnych koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, a także radny Koalicji Obywatelskiej warszawskiej dzielnicy Ursus Dawid Kasprzyk miał w trakcie specjalizacji zarobić w ubiegłym roku 1 600 000 złotych, a polityków KO miał przyjmować bez kolejki. Jutro niższe ceny maksymalne paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, za litr oleju napędowego zapłacimy 6 zł 20 groszy. To spadek o 16 groszy porównujący do dzisiejszych cen na stacjach. 95 potanieje o 6 groszy do równych 6 zł. No 6 groszy w dół, także 98 maksymalnie może kosztować 6 zł 66 groszy. Gdzie są pieniądze kobiet? Pyta Łódzkie Stowarzyszenie Tkalnia i rozpoczyna dyskusję o luce płacowej. Pomóc ma w tym przygotowany specjalnie internetowy kalkulator do obliczania różnic w zarobkach kobiet i mężczyzn, mówi Anna Jurek ze stowarzyszenia.
4: To bardzo dużo czasami zależy od płci, czasami zależy od tego, w jakiej branży pracujemy, w jakim regionie też Polski pracujemy i od wieku.
3: Narzędzie bazuje na oficjalnych danych GUS.
4: Te nierówności w wynagrodzeniach, one są bardzo różne, bo są wyraźnie wyższe w sektorze prywatnym, w publicznym są dwukrotnie niższe i luka płacowa jest większa wśród lepiej zarabiających kobiet i mężczyzn.
3: Kalkulator można znaleźć na stronie pieniądzekobiet.pl. Aktualna średnia luka płacowa może dochodzić do nawet 20%. Przed nami upalny weekend, tłumów spodziewają się pływalnie. W Warszawie baseny Moczydło oraz Inflanska są już otwarte. Warto zadbać o bezpieczeństwo, mówi ratownik Mariusz Szulczuk.
5: Trzeba zwracać uwagę bardzo dużą, poświęcić uwagi dzieciom. Często jest tak, że rodzice nie są świadomi do końca tego, że to jest tylko woda. Kiedyś baseny były słabo oznakowane, w tej chwili nie ma z tym problemu. Są tabliczki, co można, czego nie można.
3: W Krakowie za to duży problem. Największe kąpielisko na Zakrzówku od 2 tygodni jest zamknięte. Służby wykryły tam podejrzaną substancję. Nie wiadomo, kiedy Zakrzówek zostanie otwarty.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Ależ było. To Deep Purple, Child in Time dla wszystkich wyznawców rocka właśnie w ten czwartkowy, ciepły, czerwcowy wieczór.
1: Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Szczególnie wieczorem.

0: Kropla wieczności.
1: Pełna pokuta. Na liście rzeczy niepoprawnych politycznie, niepopularnych i staromodnych temat pokuty zajmuje podium. Pokuta? Co to u licha znaczy? Kto w ogóle tak dzisiaj mówi? Daj spokój. Tak wielu ludzi wierzy w Jezusa, nawet kocha Jezusa, a jednak ich doświadczenie chodzenia i życia z Nim jest tak dalekie od tego, co On obiecuje. Zastanawiam się, dlaczego tak jest. Cóż, największym powodem, jaki widzę, jest to, że chcemy trwać w grzechu. Tak po prostu. Tak jakbyś mógł mieć bogatą, dynamiczną, pełną mocy relację z Bogiem, wciąż buntując się przeciwko Niemu. Wezwanie jest proste. Unisz się, szukaj oblicza Boga, odwróć się od złych dróg, a wtedy On cię usłyszy. Właśnie to, przyjacielu, nazywają pokutą.
2: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
0: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl

czerwcowy, ciepły wieczór. Warto spędzić z Radiem Centrum. Dzisiaj, przypomnę, po 23:00 Adam Martuzalski, Made in Polska. Mecz niekoniecznie, może ten następny, ale on dość późno w tym trwającym obecnie Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina. Ależ nudy. Nie ma bramek, nie ma porywającej gry. No i tak to właśnie wygląda z tą rozszerzoną formułą tegorocznego mundialu. Przypomnijmy, że aż 48 drużyn występuje. No i mamy 18 dzień czerwca i ten mundial jeszcze potrwa. Oj, potrwa.

The Dark is Rising to Mercury Rev. 4 minuty pozostały do 23. Serwis z kraju i ze świata. Wcześniej kilka słów o pogodzie na jutro. No i będziemy słuchać audycji Made in Polska. A dla nas jeszcze muzycznie Genesis.

0: prawie The Soul, Genesis, jeśli chodzi o mecz, no to później się wszystko rozkręciło, kiedy po przerwie na uzupełnienie płynów obie jedenastki wróciły na murawę, zaczęło się dziać od 74 minuty do końca. 5 goli zobaczyli kibice drużyn Szwajcarii i Bośni i Hercegowiny. Ostatecznie Szwajcaria wygrywa ten mecz 4-1.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na jutro.
0: My również będziemy musieli przez kilka najbliższych dni myśleć o odpowiednim nawodnieniu, jako że nadchodzą upały, już jutro dadzą się one nam we znaki. 29 stopni tutaj u nas, ale będą miejsca, gdzie nawet termometry pokażą 30-31. Do tego bardzo ciepło i z chmur, które pojawią się na niebie, może się okazać, że albo popada deszcz, albo pojawią się burze. Noc ciepła, około 16, nawet 17 stopni.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Właśnie minęła
0: 23.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Sztab kryzysowy w Krakowie po ataku dzika, w którym poszkodowane zostało dziecko. Potem zmiany po aferze w warszawskim szpitalu południowym i kalkulator do obliczania różnic w zarobkach kobiet i mężczyzn. Marcin Krzemiński. Kraków zwołuje na rano doraźny sztab kryzysowy z udziałem służb i lekarza weterynarii. To po tym, jak w południowej części miasta na osiedlu Kliny dzik zaatakował i przewrócił wózek, w którym znajdowała się 13-miesięczna dziewczynka. Dziecko wypadło na chodnik, z obrażeniami głowy trafiło do szpitala. Jego życiu na szczęście nie zagraża niebezpieczeństwo. Problem dzików żyjących w Krakowie narasta od wielu lat. Już przed 2 laty szacowano, że w mieście żyje ich nawet 1500. Aneta Gomułka-Siembora została nową prezeską zarządu Szpitala Południowego w Warszawie. Na wniosek prezydenta Rafała Trzaskowskiego cały zarząd placówki został odwołany. Pierwszym i najważniejszym zadaniem nowej prezes ma być ścisła współpraca ze wszystkimi instytucjami zaangażowanymi w wyjaśnienie nieprawidłowości w placówce. Według doniesień medialnych koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, a także radny Koalicji Obywatelskiej warszawskiej dzielnicy Ursus Dawid Kasprzyk miał w trakcie specjalizacji zarobić w ubiegłym roku 1 600 000 złotych, a polityków KO miał przyjmować bez kolejki. Jutro niższe ceny maksymalne paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, za litr oleju napędowego zapłacimy 6 20 groszy. To spadek o 16 groszy porównujący do dzisiejszych cen na stacjach. 95 potanieje o 6 groszy do równych 6 zł. No 6 groszy w dół, także 98 maksymalnie może kosztować 6 zł 66 groszy. Gdzie są pieniądze kobiet? Pyta Łódzkie Stowarzyszenie Tkalnia i rozpoczyna dyskusję o luce płacowej. Pomóc ma w tym przygotowany specjalnie internetowy kalkulator do obliczania różnic w zarobkach kobiet i mężczyzn, mówi Anna Jurek ze stowarzyszenia.
5: To bardzo dużo czasami zależy od płci, czasami zależy od tego, w jakiej branży pracujemy, w jakim regionie też Polski pracujemy i od wieku.
4: Narzędzie bazuje na oficjalnych danych GUS.
5: Te nierówności w wynagrodzeniach, one są bardzo różne, bo są wyraźnie wyższe w sektorze prywatnym, w publicznym są dwukrotnie niższe i luka płacowa jest większa wśród lepiej zarabiających kobiet i mężczyzn.
4: Kalkulator można znaleźć na stronie pieniądzekobiet.pl. Aktualna średnia luka płacowa może dochodzić do nawet 20%. Przed nami upalny weekend, tłumów spodziewają się pływalnie. W Warszawie baseny Moczydło oraz Inflanska są już otwarte. Warto zadbać o bezpieczeństwo, mówi ratownik Mariusz Szulczuk.
6: Trzeba zwracać uwagę bardzo dużą, poświęcić uwagi dzieciom. Często jest tak, że rodzice nie są świadomi do końca tego, że to jest tylko woda. Kiedyś baseny były słabo oznakowane, w tej chwili nie ma z tym problemu. Są tabliczki, co można, czego nie można.
4: W Krakowie za to duży problem. Największe kąpielisko na Zakrzówku od 2 tygodni jest zamknięte. Służby wykryły tam podejrzaną substancję. Nie wiadomo, kiedy Zakrzówek zostanie otwarty.
7: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: Made in Polska, czyli muzyka po naszemu. Adam Martuszalski. Made in Polska.

0: Dobry wieczór Państwu. Tu program Made in Polska. Niech ta audycja i ten wieczór będzie inną od innych, niech będzie od innych niepodobna. Runaway w ten piękny czerwcowy wieczór, właściwie noc, zespołu By Million Wires. Zespołu, który 12-14 lat dał na siebie czekać z różnych przyczyn. By Million Wires w 12 roku wydali debiutancką płytę i tak sobie tam radzili z różnymi skutkami. Not Over w tym roku pojawiła się epka i bardzo sympatyczni ludzie próbują w tym właśnie, tym wydawnictwem, w tym szczególnym dla wielu roku 2026 zaistnieć i jakby przypomnieć się, ale też zaznaczyć swoją obecność muzyką, którą słyszeliście Państwo. No, mają szansę i to niemałe. Muzyka dla wielu ulubiona, dla innych pewnie, dla wielu jeszcze tych, którzy nie wiedzą, pewnie już też może być taką również. Państwo pewnie, wielu z Państwa widziało film Ministranci Piotra Domalewskiego czy Trzy miłości Łukasza Grzegorzka. Tak, ale co łączy te dwa filmy? Otóż od 8 do 13 tak czerwca odbywał się tradycyjnie coroczny festiwal Grand Prix Comeda, festiwal muzyki filmowej i te dwa filmy, muzyka z tych dwóch filmów została wyróżniona w sposób szczególny. Ministranci Piotra Domalewskiego z muzyką Wojtka Urbańskiego. Właśnie ta muzyka z filmu Ministranci otrzymała w tym roku Grand Prix Comeda festiwalu w Ostrowie Wielkopolskim. A drugi film, o którym mówiłem wcześniej, drugi film, czyli Trzy miłości, to film, który Łukasza Grzegorzka, który Państwo również, wielu z Państwa widziało, z Martą Nieratkiewicz w roli głównej, z muzyką Piotra Szulca, Stiza 83. To, przypomnę, jest połowa duetu Problem, znanego w świadku szczególnie muzyki hip-hop, rap. Piotr Szulc otrzymał Grand Prix Nagrodę publiczności tegorocznego festiwalu. I właśnie, co łączy te dwa filmy? Łączy właśnie obecność muzyki, soundtracków w trakcie tego ostrowskiego festiwalu, a nagranie, które za chwilę usłyszymy, pochodzi z jednego z nich. Miłość, film z filmu Trzy miłości, śpiewa Ralf Kamiński z muzyką Stiza, czyli Piotra Szulca, zatem zamieniamy się w słuch.
1: Co tam się wydarzyło?
2: Nie twoja sprawa.
1: Powiedz mi.
2: Nie wiem. Zwariowałam.

Miłość z filmu Trzy Miłości Łukasza Grzegorzka. Film bardzo ciekawy, dynamiczny. Akcja, mimo iż rozgrywa się wśród różnych zawiłych sytuacji świata dnia dzisiejszego, porywa swoim ciekawym scenariuszem i tą akcją właśnie, a muzyka jest wspaniałym dopełnieniem. To fakt, natomiast wśród jurorów tegorocznego festiwalu, uczepiłem się tego festiwalu coś dziś w programie, wśród jurorów był Jerzy Maksymiuk, który wyraził swoją opinię o muzyce w filmie, że najlepszą jest wówczas, kiedy wychodząc z kina po obejrzeniu filmu o niej nie mówimy, czyli jest tak wtopiona w fabułę, w obraz, że nie zauważyliśmy w ogóle, co działo się z muzyką. No, nie wiem jak państwo, ale chyba musielibyśmy się zgodzić z mistrzem Maksymiukiem, bo to tak chyba funkcjonuje. Albo muzyka, jak powiedział Jerzy Maksymiuk, albo film. No i cóż, jesteśmy dziś w programie, który jest przed przerwą wakacyjną. Jak państwo pamiętają, programy autorskie w Radio Centrum prezentujemy do końca czerwca i wracamy na początku września. Zatem dziś przedostatni już gość w programie Made in Polska, a będzie nią już za 3 minuty Lamia San. Mała osóbka, bardzo miła i przyjemna, o niesamowitym głosie. Połączymy się z Lamią za chwileczkę, a teraz posłuchajmy pierwszego nagrania dzisiejszego wieczoru w wykonaniu Lami z jej debiutanckiej epki. Nagranie nazywa się Cosmic Cadillac.

0: Ale pięknie wybrzmiało nagranie Cosmic Cadillac, Lamia San, która jest z nami. Witam cię, Lamio.
1: Cześć. Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. No pięknie to nagranie wybrzmiało, ta trąbeczka bardzo profesjonalnie to brzmi. Twoja epka okazuje się debiutancka, choć jak przypomnę sobie nasze spotkanie pierwsze na festiwalu w Jarocinie w 2024 roku, kiedy poprosiłem cię o płytę, gdzieś tam głęboko wyszukałaś w tym waszym starym Volkswagenie ogórku i znalazłaś dla mnie i tam była też płytka. Czy to było oficjalne wydawnictwo, czy to może nieoficjalne, nie. A teraz debiutujesz, jak to jest?
1: Nie, to nie było oficjalne nic. Nawet sama sobie wymyśliłam, że wydrukuję sobie hologram.
0: Ale świetnie.
1: Taki zrobiłam. Ale...
0: ta okładka wyglądała wtedy, no dałem się wciągnąć. Okładka wyglądała profesjonalnie, nagranie również, no więc uznałem, że to był wówczas debiut. A tu okazuje się, że pod auspicjami poważnej firmy, słuchaj, wydajesz debiutancką epkę. Ja może jeszcze raz wrócę do tego Jarocina, bo Lamia w ogóle otrzymała, dzisiaj sobie w wyszukiwarce wpisałem ciebie i wyobraź sobie, wyskoczył taki tekst. Tak miła wokalistka o wspaniałym głosie otrzymała z wyróżnień najważniejszych, otrzymała nagrodę programu Made in Polska Kaliskiego Radia Centrum, udział w live session w studio w Kaliszu. I normalnie ja się uśmiechnąłem, bo pamiętam, że wtedy coś takiego miało miejsce i długo dopytywałem, obiecywałaś mi, że przyjedziesz tu do Kalisza i zagracie z kolegami. I co się stało?
1: Ja nie wiem, widzisz jak to jest z babami, no to muszę pogadać z chłopakami i przyjechać po prostu do ciebie.
0: No, no słuchaj, to wisi nad tobą i pewnie z tego się nie wymigasz. Ale to był miły czas. Ty wówczas próbowałaś właśnie przez Wielkopolskie Rytmy Młodych, wystąpiłaś w finale, to już była nagroda okej, o mały włos wystąpiłabyś na dużej scenie. Jak wspominasz ten moment? Ale podejrzewam, że to była tylko jednodniowa wizyta w Jarocinie, czy zostałaś dłużej wówczas?
1: Nie, to była jednodniowa wizyta, nawet nie jednodniowa, bo następnego dnia, bodajże tak, to już szykowałam się na Karpatię i musiałam tam jakoś dotrzeć, w Rzeszowie.
0: No tak.
1: Tak, z powrotem do domu, z Filipem, właśnie tym Volkswagenem ogórkiem, a potem jeszcze na Karpatię, także to taki wesoły czas był naprawdę.
0: Jakie ty masz wrażenie, jakby, bo często słyszę gdzieś, sprawdziłem parę tych rozmów z tobą i tych wywiadów, których udzieliłaś w innych stacjach radiowych. Często porównują cię do Amy Winehouse albo jeszcze tam do MC Gray, do innych kobiet. Jak ty wtedy reagujesz? Jak ty się z tym, no jak ty się masz z tym?
1: No jejku, jak ja się mam, no jestem porównywana do Amy Winehouse i Macy Gray, no to już jest taka półka, że no chyba ja nie mam prawa być niezadowolona z takiego porównania. Natomiast czy ja w ogóle lubię być porównywana do kogoś tam, no to chyba nikt nie lubi, a na pewno nie kobiety. Ale jest to miłe, no. Tak.
0: No ty masz na scenie ten image cały, jesteś taka trochę, nie trochę, no jesteś oryginalna i to jakby z głosem bardzo fajnie się wszystko łączy. Ten głos już dawno się objawił, taki oryginalny, trochę inny od innych, czy ta eksplozja twojego talentu nastąpiła niedawno całkiem? Jak to było?
1: No, można powiedzieć, że całkiem niedawno, bo to tak naprawdę, to ja w ogóle zorientowałam się, że ja potrafię śpiewać. To był chyba jakiś rok, nie wiem, 2018 czy 2017, coś, nie wiem, coś takiego. Więc tak naprawdę stosunkowo niedawno. No i to faktycznie była taka jakaś eksplozja tego wszystkiego, bo to się wszystko objawiło na takich warsztatach wokalnych. które nazywały się Luciola Ladies Camp.
0: Na które pojechałaś na pewno przypadkowo.
1: Na które pojechałam totalnie przypadkowo, broniąc się, ale moja przyjaciółka Mania Strzelecka powiedziała: Lamie, no co ty, chodź, będzie to super, w ogóle ekstra, będziemy tam sobie piły, winko, będzie w ogóle wszystko się będzie działo, no tańce w ogóle, jedziesz. Ja mówię, dobra. No i nie wiedziałam w zasadzie w ogóle, co ja robię, bo zalogowałam się na stronie, żeby tam zobaczyć w ogóle, co tam i jak. No i patrzę, że jest ostatnie miejsce na wokal. No i tak to się właśnie zaczęło. No, że tak. No i tam miałam możliwość pierwszy raz właśnie wziąć mikrofon do ręki i zaśpiewać. No i jak usłyszałam ten dziwny głos, to tak szczerze mówiąc, to w zasadzie no, nie spodziewałam się czegoś takiego kompletnie. Pomyczałam się przepotwornie wtedy, bo właśnie wtedy sobie tak uzmysłowiłam, że to jest jakiś w ogóle zwrot w moim życiu totalny i wiem, co chcę robić. Więc to taka romantyczna historia o takiej śpiącej królewnie, można powiedzieć.
0: Okej. No właśnie, bo epka ma tytuł Love. Ty doznajesz dużo miłości w swoim życiu, bo te teksty i cztery utwory to są praktycznie właśnie tak jak w tytule, czyli generalnie o takich fajnych historiach, no.
1: No, czy doznaję? No, staram się. No. Każdy do tego dąży, do tego pięknego uczucia, do tego stanu wspaniałego, jakim jest miłość.
0: Bo ty piszesz teksty i ty opisałaś te cztery historie tutaj.
1: Tak, dokładnie. No, tak, piszę.
0: Czyli ty jakby nie konfabulujesz, tylko przelewasz na papier to, co się stało w twoim życiu, tak?
1: No, dokładnie.
0: Czyli jest wszystko dobrze. Mam tego najnowszego singla, którego zagramy później, a z epki, gdybyś miała teraz zapowiedzieć jedno z nagrań i wybrać, to oczywiście zagramy i jeszcze opowiedzieć właśnie historię tego utworu, tego tekstu, tego jakiegoś tam przeżycia.
1: Tekstu. Co? Nie wiem od czego zacząć. Pierwszy na epce jest chyba A Little Bit of Love, tak mi się wydaje.
0: No i mam go.
1: Tak, i to jest taka historia miłości, która taka nie jest do końca cukierkowa, to nie są takie rurki z kremem, A to jest historia takiej miłości, która gdzieś tam mnie zabolała bardzo mocno. Ale czy ja wiem, czy ja chcę teraz to rozwijać?
0: Niekoniecznie.
1: Myślę,
0: no.
1: Tak.
0: No ale zagramy. Zagramy, słuchacze oczywiście posłuchają, wywnioskują, co tutaj zaszło. Zatem co? A Little Bit of Love. Pierwsze nagranie z epki Lamisan zatytułowanej Love. Posłuchamy.
1: Super.

0: A Little Bit of Love z epki zatytułowanej Love Lamia Sun. Lamio, ty masz tak czarujący głos do tekstu właśnie o miłości i kiedy czytam takie teksty wprowadzające jakichś tam dziennikarzy, że masz, jesteś filigranowa, o takim, a nie innym wzroście, a o głosie dwumetrowego faceta, to mnie zalewa coś tam, bo tak nie jest. Po prostu ty masz głos no momentami ostry, ale do historii miłosnych to jest ho, ho, ho, proszę bardzo.
1: No, może i tak. No, nie, nie. To ja jakbyś powiem ci, że ja czasami tak uważam, że jednym krzykiem w mikrofon można więcej powiedzieć niż wiesz, całą książką czasami, więc
0: no właśnie.
1: Jakoś tak to ze mnie czasami wypływa.
0: To tak, bo powiedziałeś, że oczywiście nie wyjawisz tutaj jakichś szczegółów tych historii, które opisałaś w swoich piosenkach, to jest oczywiste, naturalne, natomiast można zauważyć tam w tych tekstach, że ty faktycznie i faktograficznie jakby odtwarzasz pewne sytuacje, ale nie dajesz jakichś tam rad, czy jakichś tam nie moralizujesz, prawda?
1: No, staram się nie. Znaczy, no, nie wydaje mi się, że jestem na tym etapie w życiu, żebym mogła jakoś komuś radzić.
0: No tak, no bo wiesz, no. Często jest tak, że po jakichś nieudanych historiach właśnie miłosnych właśnie, to jest ten, to jest z tego, tamci, to są faceci, w ogóle są albo i odwrotnie. Natomiast fajnie jest, kiedy, no tylko trzeba mieć oczywiście po takich historiach jakichś nieudanych miłości, trzeba mieć na tyle siły, żeby to tak przedstawić.
1: Wiesz co, no. Dobre decyzje są wynikiem doświadczenia, a doświadczenie zdobywa się przez podejmowanie błędnych decyzji. To
0: proszę
1: chyba
0: bardzo.
1: Mark Twain powiedział. No,
0: państwo to zanotowali. Wszystko. Oczywiście państwo już to zanotowali. Co, jakie tutaj złote myśli wygłosiła Lamia Sun?
1: To nie moje.
0: Okej, no ale przecież. Ale przecież to było bardzo ważne. Wracając do muzyki, bardzo profesjonalnie to wszystko brzmi. Powiedz, jak wyglądała sesja, jacy to muzycy to są, bo przecież i saksofon, i trąbka, i w ogóle cały
1: no
0: band to brzmi.
1: Tutaj,
0: opowiedz.
1: Nie wiesz, to tak, całą płytę nagrywa.

0: Byłam tutaj
1: Ale wróćmy jeszcze,
0: cichym.
1: Przepraszam,
0: tak,
1: właśnie,
0: tak,
1: bo ty podpisałaś, jesteś jakby w grupie Island, czyli takiej poważnej firmy, tak?
0: Dokładnie.
1: I kiedy zdecydowałeś się na krok jakby działania z taką firmą, ona, i teraz dokończ, ona daje możliwość nagrania w takim fajnym anturażu, no, z takimi muzykami, tak?
0: No tak, zostałam połączona w jakiś taki magiczny sposób z Robertem Cichym, z którym nagrałam tą całą epkę. I naprawdę to była niesamowita współpraca, dlatego, bo pierwszy raz tak współpracowałam tak z producentem w taki sposób, że mogłam naprawdę się komunikować w taki swój totalnie nieprofesjonalny sposób, niemuzyczny. Coś nucić, coś dodawać, gadać na jakiś temat i z tego naprawdę wychodziły magiczne rzeczy. Ja nie byłam gaszona w żaden sposób na zasadzie, ty tam się nie znasz, ty tam nie wiesz, co ty mówisz. Tylko to było jakieś takie fajne wspólne dziecko, to wszystko, i naprawdę jestem z tego bardzo dumna i no, w ogóle zadowolona, że miałam możliwość właśnie współpracy. Co chciałam powiedzieć? Że na przykład trąbkę w Cosmic Cadillac nagrywał Łukasz Korybalski. Jest, no, tak, no super.
1: Okay,
0: bardzo
1: zawodnik.
0: Jak usłyszałam, to byłam szczęśliwa. Także, no cóż, to co mogę dodać. Naprawdę, no, współpraca była bardzo fajna. Samo to się po prostu wszystko działo, bez jakiegokolwiek napięcia, bez jakiegoś ściśnięcia. W ogóle bardzo dużo moich nagrywek domowych, które ja sobie robiłam w domu, zostało po prostu przyklejone na epkę, bo po prostu razem żeśmy stwierdzili, że bez sensu jest to po prostu jakby nagrywać jeszcze raz, bo po prostu coś wyszło tak z serca, że po prostu w tych moich pierwszych właśnie jakichś takich podróżach, kiedy pisałam, zaśpiewałam coś w taki sposób, że potem już nawet nie chciałam tego powtarzać, więc wiele rzeczy zostało po prostu przyklejone. No, tak to było.
1: No super, a powiedz, ty grasz na instrumencie i jak robisz prymkę, czy kiedy komponujesz, jest jakiś instrument pod ręką, czy po prostu zapisujesz to, co ci się w głowie tam narodzi?
0: No, staram się nauczyć gry na gitarze.
1: Aha, grybasz.
0: Tak, próbuję coś tam grać ostatnio. Ogólnie piosenki to przychodzą do mnie w ogóle w taki różny sposób, bo naprawdę czasami to nawet było tak, że mi się jakaś przyśniła i szybko sięgałam po telefon, żeby to po prostu zanucić. Także no, naprawdę czasami po prostu gdzieś coś usłyszę. Kiedyś, na przykład piosenka Spiritual Sky, ona była na tej płycie, którą ty dostałeś.
1: Aha.
0: To ja kiedyś wygrzebałam jakieś perfumy stare na jakimś strychu w ogóle, gdzieś tam u kogoś, które nazywały się Spiritual Sky. I po prostu jakoś ta piosenka sama mi się napisała po części, a potem nastąpiła jakaś taka sytuacja w moim życiu, dosyć ciężka. I ktoś bliski umarł i no, taka przykra sytuacja. I resztę po prostu dopisałam. To w dwóch częściach w zasadzie powstała ta piosenka, więc to jakoś tak samo wychodzi. Czasami oczywiście jest tak, że dostanę jakiś wspaniały właśnie jakiś podkład i sobie coś napiszę, a czasami jest po prostu coś, co ja po prostu pisząc już tekst nucę sobie i sobie to nagrywam. Tak jest bardzo często.
1: I to jest naturalne i takie prawdziwe. I z tego, co obserwujemy i słyszymy, to są najlepsze i najbardziej takie skuteczne metody dobrej kompozycji, bo zobacz, ile kroków trzeba wykonać z jakąś muzyką czy z tekstem do kogoś, kto napisze muzykę, a w tym momencie ty już masz to w głowie i przekładasz to na papier i jest gotowe, prawda?
0: No tak.
1: No dobrze, ale nie chciałbym cię zdenerwować oczywiście, ale to znaczy tak, uważam, że jeśli spełniasz się w warstwie językowej, tej angielskiej, to okej, bo tu nie ma jakby co naginać materii, ale nie myślałaś o pisaniu po polsku?
0: W języku polskim? Ja myślałam.
1: Aha, no ja pomyśleć można.
0: Napisałam, nie? Ja napisałam parę utworów po polsku, nie jeden, było ich parę. Nawet miałam taki moment w życiu, że pisałam sobie takie utwory po polsku w takim stylu, takim trochę big-beatowo, funkowym. Pisałam takie w ogóle teksty, takie z rodem z lat 70. Taki no właśnie Polish funk w ogóle.
1: Bardzo ładnie. Klimaty. No dobra, ale czyli tak, możemy się spodziewać, że za jakiś czas usłyszymy Lamię z polskim tekstem śpiewającą, tak?
0: No, nie wiem, może się tak wydarzyć.
1: No, nie, możemy sobie podgrywać.
0: No,
1: możemy
0: nie wiadomo, dobrze. To przyniesie to życie.
1: No właśnie. A gdybyś tak miała w dwóch zdaniach powiedzieć, o czym jest piosenka How the Witches Love?
0: No, dokładnie o tym właśnie, o czym jest ten tytuł.
1: No właśnie, czy państwo słyszeli? Chcesz coś dopowiedzieć jeszcze do całości?
0: Jak kochają czarownicę, oczywiście.
1: No właśnie.
0: Szybko, mocno.
1: Do magii, i do tego, jak kochają czarownicę, dojdziemy, wysłuchawszy...
0: Żarliwie i opętańco.
1: No, państwo słyszeli wszystko, ale teraz pozwól, zagramy ten utwór i wrócimy do magii i do muzyki, okej?
0: To jest mój ulubiony utwór z tej epki.
1: Proszę.

0: How the Witches Love Lamia Sun, czyli wróżki kochają żarliwie, tak?
1: Czarownice wiedźmy.
0: Czarownice wiedźmy kochają żarliwie. A ty, jeśli mogę zapytać, próbujesz gdzieś zgłębiać wiedzę tajemną jakąś, choćby tak dla Hecy, wróżby i te sprawy?
1: O, ja to mam w sobie.
0: Urodziłaś się z tym, tak?
1: Słucham?
0: Urodziłaś się z tym?
1: Myślę, że jestem obdarzona jakąś intuicją.
0: A, to fajnie. To jest nas kilku jeszcze tutaj na niedaleko i tych, którzy słuchają. Państwo również. Tak, mamy epkę. Pewnie za jakiś czas będzie long play.
1: Pewnie się coś urodzi w międzyczasie.
0: Kompozycje są, bo jak mówiłaś, Bena cię nie opuszcza, a powiedz, jak z graniem na żywo? Ty miałaś kiedyś band, później coś tam się rozsypało. Jak to na dziś dzień wygląda?
1: A dziś mam nadzieję, że się jakoś, jak się rozsypało, to mam nadzieję, że się może jakoś odsypie.
0: Że się złoży, oczywiście. No, tak jest. Pytanie takie, no to odpowiedź ten. Okej. Okay. Czyli no, bo jest wiadomo, ty masz jakieś terminy, pojawisz się gdzieś tego lata, będzie można cię gdzieś zobaczyć, posłuchać?
1: Właśnie, to tutaj jest dosyć skomplikowane, ale będę zamieszczała na stronie. Jeżeli coś się pojawi, to na pewno. Także proszę chodzić na moją stronę.
0: No tak, bo państwo nie wszyscy może wiedzą, ale Lamia jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, nagrywa fajne filmiki, właśnie takie jak wróżbitka, jak coś tam, te sprawy i jest tego dużo.
1: Do niedawno było mi to obce, naprawdę. No, musiałam się otworzyć na media społecznościowe.
0: Taki jest czas właśnie, bo wielu tych, którzy się zarzekali, niestety, no i dlatego coś takiego trzeba jakby, żeby zainteresowanie wzrosło, prawda?
1: No niestety tak. Niestety tak. To nie jest takie proste, naprawdę, otworzyć się na tą nową formę.
0: No tak.
1: Przekazu, no ale cóż zrobić, takie mamy czasy.
0: No tak. Dobrze. Na tej epce mamy cztery nagrania, tak?
1: Mhm.
0: Cztery nagrania, a w takim razie nagranie, które ostatnio podbija, powiem, otwarcie listy przebojów w tym kraju i nie tylko, Honeybee, to jest singiel już jakby zapowiadający właśnie to, o czym mówiliśmy, czyli płytę długo grającą?
1: To chyba tak.
0: No właśnie.
1: Nie wiem, to jest jeszcze wszystko takie rozgmajdrowane, tak bym powiedziała.
0: No tak.
1: Tak. Jeszcze nie wiem, co tam dokładnie będzie, ale no, to jest tak, coraz bliżej jestem. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie.
0: Okej, okay. ale klimat taki podobny do tych nagrań z epki. Zresztą dobra, przecież nie musisz mówić, żeby trochę nas trzymać w tajemnicy i to wtedy ten owoc lepiej smakuje.
1: No, ja się po prostu staram nie zamykać na jeden gatunek, tak jak słychać właśnie w tej epce, że tam jest po prostu taki miszmasz tego wszystkiego. Dlatego, bo po prostu ja słuchałam w swoim życiu tak różnej muzy, że nie jestem w stanie kompletnie stwierdzić, co będzie za chwilę, naprawdę, co mi przyjdzie do głowy. Mhm. Także jako dziewczynka jeszcze słuchałam jakiejś punkowej muzyki, nie wiem, Dead Kennedys, Sex Pistols. A oprócz tego jeszcze, nie wiem, bluesa, jazzu, nie wiem, właśnie Ellie Fitzgerald albo Ed James.
0: No i świetnie.
1: Przechodząc do Boba Marleya i przez Nirvanę, gdzie wiadomo, no grunge też.
0: Ale widzisz, to jest...
1: Tak, byłam dzieciakiem, miałam 12 lat, kiedy to wszystko było, więc to też mi nie jest obce. Więc to jest jakaś taka w ogóle taka magiczna mikstura tego wszystkiego i absolutnie nie mam zamiaru się zamykać i mówić, że ja teraz to będę robiła soul, albo robiła, nie wiem, tylko rock, albo coś takiego. Chciałabym bardzo zrobić utwór taki mocno rockowy, w stylu Led Zeppelin, no ale zobaczymy, co to z tego będzie w przyszłości.
0: Twoje zainteresowania szerokie i miło słyszeć o tych wykonawcach, których słuchałaś. I twoje nagrania są wypadkową właśnie tego wszystkiego, czego słuchałaś, z czym dorastałaś, z jaką muzyką. I wiesz, jak komponujesz, takie jest moje odczucie, jak komponujesz i pisząc tekst, muzyka sama ci przychodzi, ona jest właśnie tym czymś, co jest w tobie na skutek przesłuchanych, wysłuchanych płyt w młodości i teraz. I tego się już nie odklei i bardzo dobrze. I tak dlatego te twoje nagrania tak brzmią. Czy ty wiesz?
1: Czy ja wiem? No staram się. Ja zawsze, gdzieś zawsze chcę słuchać się serca i żeby ta melodia, która dla mnie jest bardzo ważna, żeby ona była, bo teraz mamy bardzo dużo tych piosenek i artystów, którzy naprawdę robią jakieś rzeczy, których ja na przykład, może dlatego, że już po prostu tego nie rozumiem, nie wiem, ale ja po prostu tego wszystkiego nie trawię, co się teraz dzieje kompletnie w muzyce. W rynku polskiego to już w ogóle zupełnie nie rozumiem, więc jakoś tak, to jest po prostu totalnie moje, to co prezentuję na tej epce i to co będzie na płycie, więc no tak to, nie wiem co mam dodać tak naprawdę.
0: Nie, no super, bardzo miło było gościć cię w dzisiejszym programie Made in Polska.
1: Bardzo się cieszę, że w końcu udało nam się pogadać.
0: Zobacz, dokładnie dwa lata minęły od, za moment miną dwa lata od tego waszego występu, twojego występu wówczas w finale Wielkopolskich Rytmów Młodych, od nagrody, jaką otrzymałaś od programu Made in Polska. I słuchajcie, jak tu nie wierzyć w coś, co jest zapisane, że jednak udało się doprowadzić do rozmowy z Lam Yam San. Udało się. Po dwóch latach, ale udało się.
1: Zatem, gdzieś tam w gwiazdach to było zapisane.
0: Tak jest, w gwiazdach.
1: Czekało. Nie
0: rezygnujcie, macie plany, to trzeba przejść do końca i realizować. Wielkie dzięki za udział w programie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Gościem programu była Lam Yam San. Posłuchamy najnowszego singla Honey Bee. Jeszcze raz dziękuję, dobrej nocy i do zobaczenia gdzieś na trasie, gdzieś na jakimś koncercie.
1: Jasne, że tak. Do zobaczenia. Dobranoc.
0: Dobranoc.

Tośmy sobie pogadali z Lamią San, która była gościnią naszego programu Made in Polska. No i jak tu nie powiedzieć, że ten program był inny od innych, ta noc inna od innych. Po prostu taka była Lamia San. Będziemy śledzić i będziemy słuchać jej najnowszych propozycji. Do północy pozostały 4 minuty i teraz mam coś dla Państwa, co dla mnie nie jest łatwe w przekazaniu, bo muszę powiedzieć, no właściwie nie muszę, no ale chciałbym powiedzieć o sobie, ponieważ zespół, w którym występuję, Acapulco, już za moment na świecie pojawi się, no może najpierw w Polsce, bez przesady, pojawi się płyta, krótki film z Jarocina z zapisem, z 8 utworami o historii jarocińskich festiwali. Te utwory ubrane są w filmy historyczne z tychże festiwali dzięki uprzejmości znanego kamerzysty Andrzeja Wolfa. I te teledyski i monodram grany w trakcie koncertu. To wszystko w ramach odbędzie się projektu Krótki Film z Jarocina. Promocja płyty odbędzie się 10 lipca w trakcie festiwalu Wieża Rocka w Żerkowie, po czym nastąpią kolejne koncerty, o których będziemy Państwa również i w social mediach, i w programach radiowych informować, jak to wszystko będzie wyglądało. Krótki film z Jarocina, zespół Acapulco, nagranie, singiel promujący całą płytę i całe to przedsięwzięcie. Krótki film z Jarocina, nagranie z rynku do parku. Ja już Państwu dziękuję za uwagę. I do usłyszenia w przyszłym tygodniu.